0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: W tym programie dowiemy się, że polski samochód ma nieco ponad 15 lat. A także, czy pas rozbiegowy jest podporządkowany. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Według danych opublikowanych w raporcie ACEA średni wiek samochodu osobowego w Polsce wynosi nieco ponad 15 lat. Ta statystyka opisuje cały krajowy park samochodowy. Analiza Car Vertical pokazuje inną perspektywę. Wiek samochodów, których historię sprawdzają osoby zainteresowane zakupem. W minionym roku średnia takich aut wyniosła w Polsce około 12 lat. Oficjalny średni wiek samochodów rzeczywiście jest zawyżany przez tak zwane martwe dusze znajdujące się w bazie CEPiK. Chodzi o pojazdy, które od lat nie są użytkowane, ale nigdy nie zostały formalnie wyrejestrowane ani zezłomowane. Między innymi ze względu na związane z tym koszty i formalności. Jednak dane pokazują, że Polacy interesują się znacznie młodszymi pojazdami, koncentrując się przede wszystkim na tych w wieku od 6 do 10 lat. Jednocześnie najpopularniejszy budżet polskich klientów wynosi od 30 do 60 tysięcy złotych. Na rynku wyraźnie widać dwa równoległe zjawiska. Z jednej strony mamy kilkuletnie samochody poleasingowe pochodzące z polskich salonów, a z drugiej strony stabilny napływ starszych, kilkunastoletnich aut importowanych z zagranicy. Najstarsze były Hondy. Sprawdzane egzemplarze miały średnio około 15 lat. Kolejne miejsca zajęły Chevrolet ponad 14,5 roku, Suzuki i BMW po prawie 14 lat. Najmłodsze w zestawieniu okazały się Skody. Samochody tej marki miały średnio niewiele ponad 9 lat. To oznacza, że pomiędzy Hondą a Skodą różnica w średnim wieku samochodów sprawdzanych wynosi niemal 6 lat.
0: Aktualne przepisy.
1: Pas rozbiegowy służy do rozpędzania samochodu przed wjazdem na autostradę lub drogę ekspresową. Nie jest on automatycznie pasem podporządkowanym, a przejazd z niego na główną jezdnię zazwyczaj traktuje się jako zmianę pasa ruchu. To ważna różnica, ponieważ włączanie się do ruchu podlega innym zasadom. Zgodnie z kodeksem drogowym dotyczy ono m.in. wyjazdu z posesji, drogi niepublicznej czy pobocza. Samo opuszczenie pasa rozbiegowego nie zostało wymienione w tym przepisie. Nie daje to jednak pierwszeństwa przed innymi pojazdami. Dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę na oznakowanie i sytuację na drodze. Niektórzy kierowcy zakładają, że gdy pas rozbiegowy się kończy, pozostali powinni ich przepuścić. Niestety, według przepisów podczas zmiany pasa należy ustąpić pierwszeństwa samochodom, które już się po nim poruszają. Oznacza to, że przed wjazdem na główną jezdnię trzeba sprawdzić lusterka i martwe pole, a następnie odpowiednio wcześnie włączyć kierunkowskaz. Samo zasygnalizowanie manewru nie daje prawa do przejazdu. Należy poczekać na odpowiednią lukę, aby nie zmuszać innych do gwałtownego hamowania. Ruch na głównej jezdni najlepiej obserwować już na początku pasa, aby wcześniej wybrać dogodny moment na wykonanie manewru. Nie należy jednak za wszelką cenę próbować zmieścić się między samochodami. Jeśli brakuje miejsca, trzeba zwolnić, a w ostateczności zatrzymać się przed końcem pasa. Nie wolno kontynuować jazdy pasem awaryjnym w poszukiwaniu wolnej przestrzeni. Kierowcy poruszający się autostradą często zjeżdżają na lewy pas, aby ułatwić innym wjazd. To pomocne zachowanie, jeśli nie stwarza zagrożenia, ale nie jest obowiązkowe. Przy płynnym ruchu nie stosuje się zasady jazdy na suwak. Oznacza to, że samochód jadący prawym pasem nie musi zjeżdżać na lewy tylko po to, aby zrobić miejsce innemu autu.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Do późnych godzin wieczornych trwały we wtorek czynności prokuratora i biegłych weterynarii w ZOO w Łącznej. Prokuratura rejonowa zgromadziła dostateczny materiał dowodowy, by rozpocząć śledztwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami, mówi asesor Jolanta Frąckowiak.
2: W związku z nadzorowanym przez prokuraturę rejonową w Wałbrzychu śledztwem, które dotyczy znęcania się nad zwierzętami, wykonywane są czynności procesowe, które mają na celu zgromadzenie materiału dowodowego. Przede wszystkim wykonywane są oględziny, w których uczestniczą biegli. Z uwagi na dobro śledztwa ja też Państwu nie mogę aktualnie przekazywać większej ilości informacji. Oczywiście wszystko jest ewidencjonowane. Tak, jest jeden transport z Holandii. Mamy na tyle zgromadzony materiał dowodowy, który pozwolił nam na podjęcie takich decyzji. W tych oględzinach uczestniczą biegli, którzy wchodząc do tych zwierząt, wykonując z nimi czynności, badając je, podejmują wówczas decyzje co do ich stanu i czy te warunki, które są w ZOO, są dla tych zwierząt odpowiednie, czy jednak zagrażają ich dobrostanu. Jeżeli podejmują decyzję, że te warunki są na tyle złe, że zagrażają tym zwierzętom, to wówczas podejmowana jest decyzja o relokacji tych zwierząt.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: W Legnicy wielkie poruszenie wywołały dostawy najnowocześniejszego sprzętu do tamtejszych szkół. Do 13 podstawowych i 15 szkół średnich w mieście trafiły nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Wyposażone w specjalistyczny sprzęt i dedykowane oprogramowanie. Dla uczniów to szansa na zdobycie unikalnych kompetencji przyszłości. Temat monitoruje Jacek Rogulski.
3: Każda z placówek otrzymała po 15 laptopów, jednostkę centralną AI, urządzenie sieciowe, interaktywny monitor oraz kamerę z mikrofonem, a do tego niezbędny osprzęt. Celem projektu jest poprawa wydajności systemu edukacji poprzez wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne narzędzia informatyczne oraz infrastrukturę. Dzięki nowemu sprzętowi uczniowie mają szansę już na szkolnych zajęciach poznawać technologie przyszłości, a pedagodzy mają ułatwioną realizację programu nauczania opartego na nowoczesnych technologiach cyfrowych. Zakup sprzętu sfinansowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji z udziałem środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie blisko 5 milionów złotych. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Nowe technologie wymagają od uczniów skupienia umysłu, ale młodzi dolnoślązacy potrafią imponować nie tylko wiedzą, ale także niezwykłą sprawnością fizyczną na arenie międzynarodowej. Ogromne powody do dumy mają zawodnicy Sportowej Akademii Taekwondo Jawor Złotoryja. W prestiżowym 10. Pucharze Świata zorganizowanym w hiszpańskim Benidormie nasz region reprezentowała silna, 7-osobowa ekipa, która stoczyła genialne pojedynki na matach.
4: W gronie 2700 zawodników z 57 krajów siedmioro mogło się zgubić, tak jednak nie było. W największej na świecie imprezie Międzynarodowej Federacji Taekwondo mocno podkreślili swoją obecność. Seniorzy Jakub Serok z reprezentacją Polski wywalczył srebrny medal w drużynowych układach formalnych. Oskar Widomski zdobył z drużyną brązowy medal w drużynowych walkach seniorów. O podium otarła się Natalia Serok, piąte miejsce w walkach juniorek do 61 kg. Także piąte miejsce w walkach juniorów powyżej 75 kg wywalczył Miłosz Szarata. O pechu mogą mówić Michał Malinowski i Kacper Pawelec, których z drogi po medale wykluczyły kontuzje. Udział w zawodach tak wysokiej rangi był możliwy m.in. dzięki wsparciu ze strony samorządów Złotoryi i Jawora. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plan zamachu na premiera. Szykuje się rewolucja w powiadamianiu o zagrożeniach. Ewelina Walczak. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę SOP 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu na premiera i szefa MON. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi za to do 15 lat więzienia. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
3: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
2: MSWiA podpisało wczoraj z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia tego rozwiązania. Docelowo ma ono służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał GUS. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
4: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
2: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów zdrożeć. A skoro o paliwach była mowa, to dziś litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7,01 zł. Benzyny 98 7,83 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. To oznacza, że benzyny będą dziś tańsze, a diesel droższy niż wczoraj.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
6: Październik, co to się ledwie rozpoczął, już mamy półmetek miesiąca. Do weekendu też już bliżej niż dalej, bo to czwartek, 5 minut po godzinie 6 słuchacie Muzycznego Radia. Zbyszek Deka, dzień dobry.

Music Sounds w muzycznym radiu z nadzieją, że takie dźwięki pomagają w rozpoczęciu nowego dnia. To 15 dzień października, na zegarach 6.11. Teraz u nas duet Sanach z Darią Zawiałow, a za chwilę kalendarium regionu.

0: Eldorado, czwartek, 15 minut po 6, 15 października.
1: Kalendarium regionu.
0: 15 października w XIII wieku, dokładnie w roku 1243 w Trzebnicy zmarła żona księcia Henryka Brodatego Jadwiga, święta kościoła katolickiego, patronka Śląska. W 1913 roku zaś w Chojnowie przed dworcem kolejowym uruchomiono fontannę jubileuszową dla uczczenia zwycięstwa Prus nad wojskami napoleońskimi. I jeszcze 15 października roku 1945, 81 lat temu, w Jeleniej Górze Spółdzielnia Oświata uruchomiła pierwszą księgarnię. Działała ona w lokalu przy ulicy 1 Maja.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Cześć, this is Velvet and you are listening to Muzyczne Radio. They really

0: Ależ piękny dzień przed nami. Zresztą nie tylko czwartek, ale i piątek zapowiada się pysznie pogodowo, nawet cieplej niż dzisiaj, bo jutro ma dochodzić temperatura do 18 stopni. Dziś do 14-15, aktualnie na dolnośląskich termometrach od 3 do 5 stopni, ciśnienie wysokie, wynoszące 1029 hektopaskali, ma dzisiaj spadać.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Po wczorajszym nieco wietrznym dniu dzisiaj znów słabiutki wiatr wiejący głównie z kierunków północno-zachodnich i północnych. Na Śnieżce teraz 0 stopni. Jest 6.30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: Mamy dobre wiadomości dla mieszkańców Chmielenia. Pojawiła się realna szansa na budowę chodnika w tej miejscowości.
3: Inwestycja zakłada budowę chodników po obu stronach drogi, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych.
2: Historyczna podróż kolejowa do Legnicy.
4: Zacznie się 18 października o 10.03, czyli w momencie ruszenia składu z Wrocławia Głównego.
2: I poważne ostrzeżenie przed cyberprzestępcami polującymi na nasze medyczne dane.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zaczynamy od sukcesu mieszkańców Chmielenia w powiecie lwóweckim. Po latach starań, protestach, blokadach dróg i petycjach pojawiła się realna szansa na budowę chodnika. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie przetarg na projekt modernizacji drogi krajowej nr 30 biegnącej przez tę miejscowość. Więcej o tym Jacek Rogulski.
3: Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika w Chmieleniu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji. Firmy mogą składać oferty tylko do 16 października. Wybrany wykonawca na wykonanie dokumentacji będzie miał 22 miesiące od podpisania umowy. Inwestycja zakłada budowę chodników po obu stronach drogi, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych, przebudowę istniejącego przejścia oraz montaż dedykowanego oświetlenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to roboty budowlane mogłyby być zrealizowane w latach 2029-2030. Jak podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, szczególnie pieszych i pasażerów komunikacji publicznej. Inwestycja przełoży się też na większy komfort poruszania się lokalnych mieszkańców oraz znacząco podniesie standard infrastruktury drogowej w tej miejscowości. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Mieszkańcy Chmielenia czekają na bezpieczną drogę. Tymczasem miłośnicy podróży już teraz mogą szykować się na wyjątkową wyprawę, która przeniesie ich w czasie. Zabytkowy skład kolejowy wyruszy na tory w najbliższą niedzielę. Pociąg dotrze m.in. do Legnicy, dając pasażerom okazję do zobaczenia miasta z mało znanej strony. O szczegółach tej historycznej podróży Szczepan Knap.
4: Liczba miejsc w wagonach na historyczny przejazd jest ograniczona, ale warto o nie powalczyć. Przygotował go Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Kolejowe szlaki Dolnego Śląska to hasło przyjazdu. Zacznie się 18 października o 10.03, czyli w momencie ruszenia składu z Wrocławia Głównego. Będzie zmierzał do Legnicy, ale nie na dworzec. Pojedzie łącznicą okrążającą miasto od wschodu i dotrze do Miłkowic Towarowych. Po Miłkowicach pociąg pojedzie do Rokitek. Tam polska lokomotywa z historią, należąca do Klubu Sympatyków Kolei, przejedzie na drugi koniec wagonów, aby poprowadzić je w przeciwnym kierunku. Tym razem przez Białą Górną i Chojnów do Legnicy. Na dworzec, na który dotrze o 13.05. Po 10-minutowym postoju wyruszy na szlak łączący Legnicę przez Jawor, Strzegom, Estakada i Ząbkowice Śląskie z Kędzierzynem Koźle. Być może dojedzie do Roztoki. Do Wrocławia na Główny pojedzie przez Strzegom, Jaworzynę Śląską, Wrocław Gondów i Estakadę. Bilety można kupić w systemie sprzedaży Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, który podpowiada, żeby zabrać w podróż ciepły przyodziewek, bo w składzie będzie ciepło tylko w lokomotywie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Współczesne technologie niosą za sobą bardzo realne, nowoczesne zagrożenia. Kolejne cyberataki na sektor ochrony zdrowia pokazują, że skutki kradzieży danych nie kończą się na samym wycieku. Wykradzione informacje mogą posłużyć oszustom do przygotowania bardzo wiarygodnych wiadomości i telefonów. Przestępcy podszywają się pod pracowników konkretnych placówek, w których pacjenci faktycznie się leczyli.
5: Marto Midrost, ekspert serwisu chronpesel.pl. Mając ogromną wiedzę o potencjale, łatwiej podszyć się pod pracownika przychodni, centrum medycznego czy NFZ i wzbudzić zaufanie. Następnie oszust nakłania ofiary do kliknięcia w link, zalogowania się, wypełnienia

0: reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz muzyczny.

0: Portugal The Man, muzyczne radio przed horoskopem. Jeszcze słów kilka dla zmotoryzowanych.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: I skoro świt, przypomnienie o tym, że na czwórce łącznica południowa w kątach wrocławskich w kierunku Katowic nadal nieczynna, nadal w remoncie. Że te utrudnienia mają potrwać do soboty, do godzin popołudniowych. Trzymamy kciuki. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia z kolei między Psimpolem i Wrocławiem Północ przy uszkodzonej dilatacji obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Uważać też należy na rondzie Magnice. Do mniej więcej 17.30 ma być zajęty prawy pas dojazdowy od autostradowej obwodnicy Wrocławia, a od strony Kobierzyc zwężenie potrwa dłużej. Na S3 od 7 do 16. Na wiadukcie na kilometrze 287 drogowcy mają zajmować prawy i awaryjny pas. Tam będzie ograniczenie do 80 km na godzinę. Na S5 od MOP-u Folwark do węzła Wrocław Północ możliwe są miejscowe zajęcia pasów przy pracach utrzymaniowych. I jeszcze S3 między Niedoradzem a Nowym Miasteczkiem. Tam też od godziny porannych do popołudniowych ma być zajęty prawy pas. Muzyczne radio, przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Barany poradzą sobie ze zmianą ustaleń, jeśli potraktują ją jako okazję do wypróbowania innej drogi, po południu okazja do nabrania dystansu. Byki mogą liczyć na przyjemną rozmowę, która pomoże im lepiej zrozumieć bliską osobę. Wieczorem czas na czułość, spokojne towarzystwo i budowanie porozumienia. Bliźnięta uporządkują kalendarz i odkryją, że mają więcej wolnego czasu niż sądziły. W planach miejsce na zaległe spotkanie, krótki spacer lub przyjemność odkładaną od kilku dni. Raki odważą się zaproponować wspólne spotkanie i spotkają się z ciepłym przyjęciem. W relacjach więcej serdeczności i dobry pretekst do zapoczątkowania nowego zwyczaju wspólnego spędzania czasu. Lwom współpraca z kimś o innym temperamencie podsunie zaskakująco dobre rozwiązanie. Po obowiązkach satysfakcja ze wspólnego efektu. Panny będą musiały zaufać czyjemuś sposobowi działania, nawet jeśli różni się od ich własnego. Wieczorem mniej potrzeby kontroli i więcej swobody na zajęcia wykonywane wyłącznie dla własnej przyjemności. Wagi znajdą inspirację do małej zmiany w otoczeniu, która poprawi im humor. W drugiej części dnia ochota na drobne porządki i stworzenie miejsca sprzyjającego odpoczynkowi. Skorpiony doprowadzą do końca rozmowę wymagającą cierpliwości i wzajemnego szacunku. Po południu poczucie ulgi, spokojniejsza głowa i dobry moment na zajęcie się czymś przyjemnym. Strzelce mogą otrzymać wiadomość od osoby, z którą łączą je dobre wspomnienia. W dalszej perspektywie okazja do odświeżenia kontaktu i ustalenia terminu spotkania bez zbędnych formalności. Koziorożce zyskają uznanie, gdy jasno przedstawią efekty swojej dotychczasowej pracy. Wśród bliskich również powód do zadowolenia i możliwość podzielenia się dobrymi wieściami przy kolacji. Wodniki przekonają się, że prostsza wersja ich pomysłu ma największą szansę powodzenia. Po południu czas na uporządkowanie szczegółów i sprawdzenie pomysłu w niewielkiej, łatwej do wdrożenia skali, a rybom chwila poświęcona twórczości pomoże nazwać emocje i odzyskać wewnętrzny spokój w kontaktach z bliskimi, więcej łagodności i potrzeba rozmowy w atmosferze pełnej wzajemnej uwagi. Co do osób urodzonych 15 października, są sprawiedliwe i niezwykle wrażliwe, chętnie bezinteresownie pomagają innym, zaprowadzają pokój i zgodę. Są szanowane, lubiane i skromne, marzą o spokojnym życiu i udanej rodzinie. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, koral, sprzyjający znak zodiaku to rak. Na imieniny obchodzą dzisiaj Filip, wrażliwy, sumienny, pełen temperamentu, Jadwiga, odważna, autorytatywna, lubiąca podróże i Teresa. Szlachetna, o wielkiej intuicji, zawsze zajęta, energiczna. No to oby tej energii starczyło na każdy dzień. Wszystkim jubilatom, wszystkim solenizantom składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy. Za 7:07 w czwartkowy poranek.
2: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Dyplomy za łapówki? Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Fiasko rozmów w szpitalu w Sanoku. 10 lat po czarnym proteście kobiety znów wychodzą na ulicę. Ewelina Walczak. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza dziś głośny proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów, ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Głównym podejrzanym w aferze jest były rektor uczelni. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Załoga głoduje od tygodnia, a wczorajsze rozmowy z dyrekcją i starostwem nie przyniosły rozstrzygnięcia. Szczegóły od Marcina Starca.
3: Protestujący chcą jednego – odwołania obecnej dyrektorki szpitala. Jak podkreślają, głównym zarzutem nie jest sam plan restrukturyzacji, w ramach którego zlikwidowano już ponad 80 etatów w zadłużonym na 200 milionów szpitalu, ale brak jasnej komunikacji z załogą. Trójstronne spotkanie trwało ponad 8 godzin, a mimo to nie zakończyło się żadnymi ustaleniami, mówiła przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: Mam wrażenie, że rozmawialiśmy o niczym i to jest tak naprawdę czas stracony.
3: Starosta Robert Pieszczoch utrzymuje, że nie ma zarzutów do obecnej dyrektor. Za tydzień w Sanoku w ramach wsparcia protestujących zaplanowano pikietę pielęgniarek z całego województwa.
2: Kobiety 10 lat po czarnym proteście znów wychodzą na ulicę. W przyszły czwartek, 22 października, będą demonstrować, bo nie zgadzają się na powrót do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, mówi Maja Pietrusiewicz z Fundacji Widzialne.
5: Dajemy rządzącym czerwoną kartkę za to, że nie wprowadzili aborcji na takich zasadach, jak obiecywali w kampanii w 2023 roku.
2: Protesty odbędą się w co najmniej 25 miastach w Polsce, ale też za granicą. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych. 325 milionów na całym świecie, ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Pałacem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
6: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
2: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie LASK przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. Mówi trener królewskich José Mourinho. Są momenty i momenty. To elementy strategii. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Nie chcę stwarzać się złudzenia, że zapanowałem wszystko od 1-3 do 4-3, ale szczerze myślałem, że w ostatnich 20 minutach będę miał do dyspozycji zmiany. Zmiany, które mogłyby mi dać coś ekstra. 6 goli padło wczoraj w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Najwyżej wygrała Aston Villa z Mattym Cashem w składzie. Pokonała Fenerbahce aż 6-0. Maja Chwanińska i Iga Świątek zagrają dziś o awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na korcie pojawi się Chwanińska, która ma bardzo wymagającą rywalkę Iwę Jowicz. Świątek zagra z inną Amerykanką Ashlyn Kruger i nie powinna mieć z nią problemu, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
8: Bardzo wysoka, 1,86 m, o ile pamiętam, dobry serwis. No ale to taka rywalka mniej
1: mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Fręk, więc normalnie Iga, jak ona wychodzi na taki mecz, czy na Magdalenę Fręk, czy na Ashlyn Krüger, no to mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
7: A mecz Świątek zacznie się o 13:00. Tymczasem Maja Chwanińska zakończyła już udział w turnieju deblowym w Wuhan. Nasza finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa, grający w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32 i po czterech kolejkach awansowała na pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Z kolei Industria Kielce po raz drugi przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30. Mistrzowie Polski w swojej grupie są na drugim miejscu za niepokonanymi Niemcami.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.

0: Jak tu się skupić na pracy, kiedy na niebie znowu takie cuda? Mam nadzieję, że mogą ich doświadczyć nie tylko jeleniogórzanie. No przepiękne niebo poranku 15 października na zegarach 7:10. Spójrzcie tylko w kierunku wschodnim.
1: Reklama. Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: No nic nie poradzę na to, że tak szybko zgasło. Ulotne chwile i kolorowe niebo nad naszym miastem, skoro świt. 16 minut po godzinie 7. Słuchacie Muzycznego Radia, to czwartek.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: W tym programie dowiemy się, że polski samochód ma nieco ponad 15 lat, a także czy pas rozbiegowy jest podporządkowany. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Według danych opublikowanych w raporcie ACEA średni wiek samochodu osobowego w Polsce wynosi nieco ponad 15 lat. Ta statystyka opisuje cały krajowy park samochodowy. Analiza Car Vertical pokazuje inną perspektywę. Wiek samochodów, których historię sprawdzają osoby zainteresowane zakupem. W minionym roku średnia takich aut wyniosła w Polsce około 12 lat. Oficjalny średni wiek samochodów rzeczywiście jest zawyżany przez tak zwane martwe dusze znajdujące się w bazie CEPiK. Chodzi o pojazdy, które od lat nie są użytkowane, ale nigdy nie zostały formalnie wyrejestrowane ani zezłomowane. Między innymi ze względu na związane z tym koszty i formalności. Jednak dane pokazują, że Polacy interesują się znacznie młodszymi pojazdami, koncentrując się przede wszystkim na tych w wieku od 6 do 10 lat. Jednocześnie najpopularniejszy budżet polskich klientów wynosi od 30 do 60 tysięcy złotych. Na rynku wyraźnie widać dwa równoległe zjawiska. Z jednej strony mamy kilkuletnie samochody polizingowe pochodzące z polskich salonów, a z drugiej stabilny napływ starszych, kilkunastoletnich aut importowanych z zagranicy. Najstarsze były Hondy. Sprawdzane egzemplarze miały średnio około 15 lat. Kolejne miejsca zajęły Chevrolet ponad 14,5 roku, Suzuki i BMW po prawie 14 lat. Najmłodsze w zestawieniu okazały się Skody. Samochody tej marki miały średnio niewiele ponad 9 lat. To oznacza, że pomiędzy Hondą a Skodą różnica w średnim wieku samochodów sprawdzanych wynosi niemal 6 lat.
1: Aktualne przepisy.
2: Pas rozbiegowy służy do rozpędzania samochodu przed wjazdem na autostradę lub drogę ekspresową. Nie jest on automatycznie pasem podporządkowanym, a przejazd z niego na główną jezdnię zazwyczaj traktuje się jako zmianę pasa ruchu. To ważna różnica, ponieważ włączanie się do ruchu podlega innym zasadom. Zgodnie z kodeksem drogowym dotyczy ono m.in. wyjazdu z posesji, drogi niepublicznej czy pobocza. Samo opuszczenie pasa rozbiegowego nie zostało wymienione w tym przepisie. Nie daje to jednak pierwszeństwa przed innymi pojazdami. Dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę na oznakowanie i sytuację na drodze. Niektórzy kierowcy zakładają, że gdy pas rozbiegowy się kończy, pozostali powinni ich przepuścić. Niestety, według przepisów podczas zmiany pasa należy ustąpić pierwszeństwa samochodom, które już się po nim poruszają. Oznacza to, że przed wjazdem na główną jezdnię trzeba sprawdzić lusterka i martwe pole, a następnie odpowiednio wcześnie włączyć kierunkowskaz. Samo zasygnalizowanie manewru nie daje prawa do przejazdu. Należy poczekać na odpowiednią lukę, aby nie zmuszać innych do gwałtownego hamowania. Ruch na głównej jezdni najlepiej obserwować już na początku pasa, aby wcześniej wybrać dogodny moment na wykonanie manewru. Nie należy jednak za wszelką cenę próbować zmieścić się między samochodami. Jeśli brakuje miejsca, trzeba zwolnić, a w ostateczności zatrzymać się przed końcem pasa. Nie wolno kontynuować jazdy pasem awaryjnym w poszukiwaniu wolnej przestrzeni. Kierowcy poruszający się autostradą często zjeżdżają na lewy pas, aby ułatwić innym wjazd. To pomocne zachowanie, jeśli nie stwarza zagrożenia, ale nie jest obowiązkowe. Przy płynnym ruchu nie stosuje się zasady jazdy na suwak. Oznacza to, że samochód jadący prawym pasem nie musi zjeżdżać na lewy tylko po to, aby zrobić miejsce innemu autu.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Marcin Sójka. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Klasyczne radio. Reklama. Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOŚ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Dość chłodny poranek z temperaturą w okolicach 4, 5 do 6 stopni, popołudnie z temperaturą od 13 do 15, więc już całkiem przyzwoicie. Jeszcze lepiej ma być jutro, piątek, z temperaturami dochodzącymi do 18 nawet stopni w okolicach Legnicy. Słaby wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków północno-zachodnich, północnych. Ciśnienie nadal wysokie, wynoszące 1029 hektopaskali, ale akurat ciśnienie ma dzisiaj zacząć spadać. Przed nami kolejny bardzo ładny, słoneczny dzień z czystym powietrzem. Na Śnieżce teraz 0 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
10: Dzień dobry. Jak zachować się, gdy pojawi się zagrożenie? Gdzie szukać schronienia? I jak zadbać o bezpieczeństwo najbliższych? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas krajowego treningu rodzinnego w Zgorzelcu. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę w szkole podstawowej nr 3 przy ulicy Armii Krajowej 10. Szczegóły przedstawia Renata Burdosz, rzecznik Zgorzeleckiego Urzędu Miasta.
11: Pod okiem straży pożarnej i policji uczestnicy będą mogli przećwiczyć zachowania po ogłoszeniu alarmu. Dowiedzą się, jak opracować rodzinny plan działania na wypadek kryzysu, czy co powinien zawierać uczniowski zestaw bezpieczeństwa. Dowiedzą się też, tutaj taka informacja dla rodziców ważna, jak szkoła dba o bezpieczeństwo dzieci w sytuacjach zagrożenia.
12: Podczas spotkania uczestnicy poznają również zasady reagowania na alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz dowiedzą się, jak przygotować się na sytuacje wymagające szybkiego działania. Ważnym elementem będzie opracowanie rodzinnego planu kryzysowego, obejmującego m.in. sposób kontaktowania się z bliskimi i ustalenie miejsca spotkania na wypadek konieczności opuszczenia domu. Trening odbywa się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorzy podkreślają, że wcześniejsze przygotowanie może pomóc zachować spokój i uniknąć błędów w chwili zagrożenia.
11: Myślę, że to bardzo cenne, żebyśmy wyrabiali w sobie takie nawyki. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby poświęcić trochę czasu na poznanie tych zasad. Przygotowani łatwiej będziemy reagować i działać bez stresu. Będziemy wiedzieli, co robić, gdy pojawi się zagrożenie.
12: Krajowy trening rodzinny rozpocznie się w sobotę w Zgorzelcu o godzinie 10 i potrwa do 14. Udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy szczególnie zapraszają rodziny z dziećmi. Zgorzelec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: A teraz Gracka dla miłośników

0: Ulice Śląskie z Kędzierzynem Koźle. Być może dojedzie do Roztoki. Do Wrocławia na główny pojedzie przez Strzegom, Jaworzynę Śląską, Wrocław Gądów i Estakadę. Bilety można kupić w systemie sprzedaży Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu, który podpowiada, żeby zabrać w podróż ciepły przyodziewek, bo w składzie będzie ciepło tylko w lokomotywie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: I na koniec przenosimy się do stolicy Dolnego Śląska, choć do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, to już wiadomo, że na wrocławskim rynku pojawi się wiele nowości. Największą będzie choinka, która w tym roku ma być wyjątkowa.
2: Wrocław już przygotowuje świąteczne iluminacje, a największa zmiana czeka na mieszkańców i turystów w rynku. Tam pojawi się nowa choinka, do której będzie można wejść. Atrakcja będzie miała 23 metry wysokości i 12,5 metra średnicy. W środku ogromnego iluminowanego iglaka powstanie specjalne wejście. Dzięki temu będzie można zobaczyć światełka z bliska i zrobić pamiątkowe zdjęcie w środku rozświetlonej konstrukcji. Jak przekazuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, choinka będzie wyglądać jak naturalny świerk. Ozdobią ją złote i srebrne bombki oraz gęsto rozmieszczone lampki LED w ciepłej i zimnej bieli. Na szczycie pojawi się około 2-metrowa przestrzenna gwiazda. Do choinki będzie można wchodzić przez cały dzień. Tylko w nocy wejście będzie zamykane ze względów bezpieczeństwa. Warto dodać, że tradycja strojenia drzewka bożonarodzeniowego we wrocławskim rynku sięga 1996 roku, a samo drzewko stało się jednym ze świątecznych symboli miasta. Na rynku nadal będzie też można podziwiać iluminowaną fontannę. Nowe świetlne atrakcje pojawią się też na ulicy Piłsudskiego od Dworca Głównego do Placu Legionów i na latarniach na odcinku od Dworca Głównego do ulicy Świdnickiej i dalej do Placu Legionów. Rozświetlony zostanie też mur zamku w Leśnicy i rosnąca tam żywa choinka. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Kolejny raport o 8.30.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: What's up, Poland? We are Milky Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Teraz Citel. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Citel Görlitz przy Theodor Kerner Allee w Citel. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Polska złapała zadyszkę w pogoni za krajami zachodniej Europy, tak wynika z analiz naukowców z SGH. Porównali oni 38 wskaźników związanych z jakością życia. Okazało się, że w 2024 roku osiągnęliśmy 93% średniej unijnej, to tyle samo co w roku 2023. Wcześniej wyniki z roku na rok się poprawiały, dalej zresztą skracamy dystans pod względem zamożności. Niestety pogorszyły się warunki związane ze stabilnością zatrudnienia, opieką zdrowotną, edukacją i ochroną środowiska. Według naukowców Polska powinna zacząć więcej inwestować w te dziedziny, inaczej dogonienie zachodniej Europy pod względem poziomu życia będzie bardzo trudne. O tym, że rozwój edukacji jest niezbędny, świadczą też inne badania. Według IPF Group tylko 30% młodych Polaków deklaruje, że czuje się pewnie w świecie finansów. To najgorszy wynik wśród mieszkańców badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gorszy od ubiegłorocznego aż o 12 punktów procentowych. 45% Polaków uważa, że szkoła nie dała im żadnej praktycznej wiedzy finansowej, a kolejne 31% ocenia, iż otrzymały ją jedynie w ograniczonym zakresie. Jednocześnie większość Polaków popiera obowiązkową edukację finansową w szkołach. 80% widzi konieczność uwzględnienia jej w programie szkoły średniej. Najpewniej w świecie finansów czują się osoby z dużych miast. Najwięcej wątpliwości mają mieszkańcy wsi. Edukacja jest niezbędna choćby po to, by zrozumieć komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego. Podał on właśnie ostateczne dane na temat inflacji we wrześniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe niż przed rokiem o 4,1%, przy czym usługi drożały znacznie szybciej od towarów, w tempie ponad 5%. Wszystkie wskaźniki są znacznie wyższe od celu inflacyjnego NBP. Możliwe jest więc podniesienie stóp procentowych. Według mBanku inflacja pod koniec roku może wrócić do normy, ale później znów zacznie rosnąć. O wszystkim zdecydują ceny paliw. Dziś za benzynę 95 płacić będziemy maksymalnie 7 zł i grosz, a za diesla 8 zł i 5 groszy.
0: Pora dla inwestora.
1: W środę na warszawskiej giełdzie drożały tylko akcje małych spółek. WIG20 stracił 0,4%, ale utrzymał się ponad granicą 4200 punktów. Najlepiej radził sobie wrocławski KRUK, najsłabiej lubiński KGHM. Wycena koncernu spadła o prawie 4%. Na rynku walutowym złoty nieco mocniejszy. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,38 zł. Za dolara 3,91 zł, a za funta 5,18 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,71 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł i 5 groszy. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Słuchasz muzycznego radia.

0: Muzyczne radio za 7 minut, godzina 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Jak na razie utrudnienia związane tylko z prowadzonymi pracami, robotami na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na krótkim odcinku Psiepole, Wrocław Północ nadal obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę przy uszkodzonej dilatacji. Rondo Magnice do godzin wieczornych ma być zajęty prawy pas dojazdowy od autostradowej obwodnicy Wrocławia. Od strony Kobierzyc też mamy zwężenie. Od rana na S3 na wiadukcie na kilometrze 287 zamknięty ma być pas prawy i awaryjny. Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na S5 między MOP-em Folwark a węzłem Wrocław Północ możliwe są także miejscowe zajęcia pasów podczas prac utrzymaniowych. A4 od 112 do 92 kilometra dzisiaj między węzłami Budziszów i Udanin w kierunku Zgorzelca ma trwać koszenie poboczy, zablokowany będzie prawy pas. I jeszcze A18. 65 km między Golnicami a Krzyżową w kierunku Olszyny mamy naprawę ekranów i zwężenie do prawego pasa. 757-6466-46 dla przypomnienia numer telefonu Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Przed wiadomościami Jessie Ware, obchodząca dziś 42. urodziny, brytyjska wokalistka.

0: jest muzyczne radio.
1: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem. Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt 0 RSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: Ósma.
4: Czas na wiadomości.
6: Zatrzymani za podpalenie Starlinka czekają na ekstradycję. Koniec z adresem zameldowania. W urzędach ma liczyć się tylko adres zamieszkania. Poszukiwania skarbów zgłosisz w smartfonie. Od stycznia rewolucja dla detektorystów. Ewelina Walczak. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski, do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. Adres zameldowania do Lamusa. Tego chce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i analizuje możliwości, w której kluczową daną adresową będzie adres zamieszkania. O szczegółach Szymon Kępka.
7: Wiele osób na co dzień mieszka pod innym adresem niż ten, pod którym są zameldowane. Pisma urzędowe nadal wędrują do nas pocztą i to rodzi nieporozumienia. Podobnie z windykacją, mandatami, pismami z Urzędu Skarbowego i Urzędu Gmin. Wyjaśnia rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
7: Proponowane rozwiązanie zakłada, że w rejestrze PESEL zamiast adresu zameldowania miałoby to pomóc instytucjom publicznym w kierowaniu korespondencji we właściwe miejsce i miałoby ograniczyć liczbę przesyłek wysyłanych pod nieaktualne adresy.
8: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
7: Zmiany to na razie jedynie rozważany scenariusz. Resort nie podjął jeszcze decyzji o likwidacji obowiązku meldunkowego i nie określił, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
6: Rośnie liczba zachorowań na COVID i grypę. Specjaliści apelują, by nie czekać ze szczepieniami, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
9: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
6: Specjalistka dodaje, że jeśli chodzi o COVID, dominuje dość łagodny podwariant, wariantu Omikron. Osoby z grupy ryzyka powinny się zaszczepić jak najszybciej, a szczepienie na COVID jest darmowe. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
10: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo jakby tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, gdy każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
6: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach. Od nowego roku szykuje się rewolucja dla poszukiwaczy skarbów. Jak pisze Rzeczpospolita, zamiast czekać miesiącami na zgodę konserwatora zabytków, wyjście z wykrywaczem metali wystarczy zgłosić w aplikacji na smartfonie. Za wykopane znaleziska będzie można dostać ponad 200 tysięcy złotych nagrody. Eksperci ostrzegają jednak przed gorączką złota i gigantycznymi kosztami. Według wyliczeń samego resortu kultury, nagrody i konserwacja zabytków mogą w pierwszym roku pochłonąć ponad 6 miliardów złotych, czyli niemal cały roczny budżet ministerstwa.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama. Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
1: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
7: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
6: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
7: i Piotr Purol.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Natalia Pławiak z Mateuszem Serafinem. Muzyczne radio jest 8.17, dzisiaj 15 października. Dzisiaj 78. urodziny Chrisa de Burgha, irlandzkiego wokalisty. A równe 80 lat temu urodził się amerykański piosenkarz, pianista, kompozytor Richard Carpenter, członek duetu The Carpenters, który założył wspólnie z siostrą Karen Carpenter. Richard przyszedł na świat w 1946 roku 15 października.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Wygląda na to, że piątek piątunio, na który pewnie wielu czeka, będzie najcieplejszym dniem tygodnia. Jutro temperatura na Dolnym Śląsku może dochodzić do 18 stopni. Dzisiaj można się spodziewać wskazań maksymalnie do 14-15 stopni. Aktualnie mamy od 4 do 8. Można się też spodziewać, że to będzie ładny, słoneczny dzień z niewielkim zachmurzeniem. Na razie tych chmur nad Dolnym Śląskiem całkiem sporo. Nie powinno nigdzie z nich padać. Słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj kierunków północno-zachodnich, północnych, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali. Ma dzisiaj spadać.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Zapraszamy na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
9: Na początek akcja strażaków. Dwoje dzieci, w tym dwumiesięczne niemowlę, trafiło do szpitala po pożarze mieszkania przy ulicy Jakuba Jasińskiego w Legnicy. Do zdarzenia doszło w środę. Ogień pojawił się w pokoju dziecięcym na czwartej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Na miejsce skierowano 6 zastępów straży pożarnej.
10: Zgłoszenie wpłynęło do legnickich strażaków około godziny 9.30. Jak informuje kapitan Mateusz Guzenda z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, ogień nie był duży, ale spowodował znaczne zadymienie.
11: Dyżurny zadysponował łącznie 6 zastępów jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 i nr 2. Po dojeździe do tego mieszkania strażacy niezwłocznie weszli do budynku i prowadzili rozpoznanie bojem. We wnętrzu panowało duże zadymienie, jednak po wejściu ustalono, że w pokoju dziecięcym doszło do pożaru. Ten pożar był niewielki, jednak ze względu na to, że panowało duże zadymienie, strażacy musieli przeszukać pozostałe pomieszczenia.
10: Wszyscy mieszkańcy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Dwoje dzieci przewieziono do szpitala na badania kontrolne i obserwację. Sprawdzano m.in. czy nie doszło do podtrucia dymem. Na szczęście nikt nie doznał oparzeń.
11: Mimo wszystko w wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Było to dwumiesięczne dziecko oraz chłopiec w wieku 10 lat.
10: Strażacy ugasili pożar zużywając około 1 tony wody. Następnie oddymili pomieszczenia, a akcja ratownicza została zakończona. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Zmieniamy temat. Wkrótce rozpocznie się budowa długo oczekiwanego ronda w Kowarach. Inwestycja ma na celu rozładowanie zatorów drogowych na jednej z kluczowych tras prowadzących w Karkonosze i poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową. Lada dzień podpiszemy umowę z wykonawcą, mówi Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
5: To jest naprawdę bardzo trudny odcinek drogowy. Po uruchomieniu ruchu na S-Trójce cały ruch samochodowy kieruje się przez właśnie Kowary. Budowa tego Rodna upłynni nam ruch. Budowa może troszeczkę utrudniać ruch, ale zapewniam, nie będzie żadnych objazdów. Będą pasy zawężone, ale ruch będzie się odbywał na tym obecnym skrzyżowaniu w trakcie budowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła nam firma Jeltech na kwotę 5 200 000. Do tego dochodzi jeszcze nam 130 000 nadzór inwestorski, a zadanie realizujemy dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który dofinansowuje tę drogę w połowie środków.
9: Na realizację zadania wykonawca będzie miał 10 miesięcy, co oznacza, że rondo powinno być oddane do użytku jesienią przyszłego roku. Na koniec przepis na długie życie, zdrowe odżywianie, ruch, dużo snu i brak nałogów. O tych zaleceniach słyszał pewnie każdy, ale długowieczność to zagadnienie, które cały czas fascynuje naukowców. Dlatego wciąż pojawiają się nowe doniesienia na ten temat. Z okazji Dni Seniora, między innymi już w najbliższy poniedziałek, seniorzy będą mogli spotkać się z ekspertami. Tym razem od spraw bezpieczeństwa, informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
12: Dni Seniora trwają w całej Polsce przez cały październik i jeszcze jest wiele wydarzeń, w których można wziąć udział. Na przykład w najbliższy poniedziałek we Wrocławiu jest seminarium, w trakcie którym będzie można dowiedzieć się, jak bezpiecznie funkcjonować w internecie i jak nie dać się oszukać. Wszystkie wydarzenia, które organizuje ZUS w ramach Dni Seniora, są bezpłatne. Uczestnicy nic nie płacą, a jeżeli ktoś przyjdzie do wrocławskiego oddziału ZUS, będzie mógł przy okazji zobaczyć najlepsze

0: zachmurzenie duże, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
1: No to teraz Polana Jakuszycka, niewielki przymrozek, temperatura nieco poniżej zera, ale w ciągu dnia słupek rtęci podniesie się do 10 stopni. Zachmurzenie duże, możliwe też niewielkie przejaśnienia. Wiatr słaby, jednak możliwe silne porywy z południowego zachodu. Dzisiaj na pewno nie będzie padać. Na Stogu Izerskim teraz około 3 stopni pokazują termometry. Maksymalnie dzisiaj będzie około 11 kresek. W ciągu dnia zachmurzenie duże, słońce jak się pojawi, to tylko na chwileczkę. Wiatr słaby z silniejszymi porywami z zachodu. A w Świeradowie-Zdroju teraz około 3 stopni, sporo chmur, w ciągu dnia tych chmur będzie dużo, jednak spodziewane są niewielkie przejaśnienia, a maksymalnie na termometrach będzie w granicach 13 stopni. Bez opadów deszczu, powieje słabo z zachodu.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: biorę.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3: Dołącz do zespołu Drexel Mayer i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmayer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie,

0: i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu nie możesz zasnąć.
3: Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Lubiny tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek 22 października o 9 w Autopark Lubin przy Alei Jana Pawła II. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 22 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
7: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Polska złapała zadyszkę w pogoni za krajami zachodniej Europy, tak wynika z analiz naukowców z SGH. Porównali oni 38 wskaźników związanych z jakością życia. Okazało się, że w 2024 roku osiągnęliśmy 93% średniej unijnej i to tyle samo, co w roku 2023. Wcześniej wyniki z roku na rok się poprawiały, dalej zresztą skracamy dystans pod względem zamożności. Niestety pogorszyły się warunki związane ze stabilnością zatrudnienia, opieką zdrowotną, edukacją i ochroną środowiska. Według naukowców Polska powinna zacząć więcej inwestować w te dziedziny, inaczej dogonienie zachodniej Europy pod względem poziomu życia będzie bardzo trudne. O tym, że rozwój edukacji jest niezbędny, świadczą też inne badania. Według IPF Group tylko 30% młodych Polaków deklaruje, że czuje się pewnie w świecie finansów. To najgorszy wynik wśród mieszkańców badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gorszy od ubiegłorocznego aż o 12 punktów procentowych. 45% Polaków uważa, że szkoła nie dała im żadnej praktycznej wiedzy finansowej, a kolejne 31% ocenia, iż otrzymały ją jedynie w ograniczonym zakresie. Jednocześnie większość Polaków popiera obowiązkową edukację finansową w szkołach, 80% widzi konieczność uwzględnienia jej w programie szkoły średniej. Najpewniej w świecie finansów czują się osoby z dużych miast, najwięcej wątpliwości mają mieszkańcy wsi. Edukacja jest niezbędna choćby po to, by zrozumieć komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego. Podał on właśnie ostateczne dane na temat inflacji we wrześniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były wyższe niż przed rokiem o 4,1%, przy czym usługi drożały znacznie szybciej od towarów, w tempie ponad 5%. Wszystkie wskaźniki są znacznie wyższe od celu inflacyjnego NBP, możliwe jest więc podniesienie stóp procentowych. Według mBanku inflacja pod koniec roku może wrócić do normy, ale później znów zacznie rosnąć. O wszystkim zdecydują ceny paliw. Dziś za benzynę 95 płacić będziemy maksymalnie 7 zł i grosz, a za diesla 8 zł i 5 groszy.
1: Pora dla inwestora.
2: W środę na warszawskiej giełdzie drożały tylko akcje małych spółek. WIG20 stracił 0,4%, ale utrzymał się ponad granicą 4200 punktów. Najlepiej radził sobie wrocławski KRUK, najsłabiej lubiński KGHM. Wycena koncernu spadła o prawie 4%. Na rynku walutowym złoty nieco mocniejszy. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,38 zł. Za dolara 3,91 zł, a za funta 5,18 zł. Frank w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,71 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł i 5 groszy. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

Brand New Day. Dla nas ten dzień rozpoczyna się fantastycznie. Liczymy i nie chcę wyjść inaczej. Razem wychodzi nam ponad 100. Proszę, taka, bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe, miłe słowa związane z dzisiejszymi mymi urodzinami. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale człowiek, który za chwilę zasiądzie na moim miejscu, też ma dzisiaj urodziny. Dwóch porankowiczów, tak to powiedzmy, Radek Bajor. Ja ze swojej strony składam mu najlepsze życzenia. Mam nadzieję, że i wy poślecie miłe słowo w jego stronę. Ja już dziękuję, żegnam się, słyszymy się w weekend. Pozdrawiam.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
4: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 9:00.
6: Czas na wiadomości.
8: Przepychanki w Trybunale Konstytucyjnym sprawą zajmie się prokuratura. Wyłudzał recepty nadane uczniów, nauczyciel aresztowany za handel lekami. Sztuczna inteligencja w roli powiernika i terapeuty. Mamy najnowszy raport. Ewelina Walczak. Przepychanki z policją, zatrzymania i zawiadomienia do prokuratury. Kolejna odsłona konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek, który złożył ślubowanie w gabinecie marszałka, chciał rozpocząć pracę jako sędzia. Nie dopuszczono go do orzekania. Przed budynkiem protestowali politycy PiSu i działacze Ruchu Obrony Granic. Policja zatrzymała 3 osoby, które były najbardziej agresywne. W stosunku do funkcjonariuszy słychać było krzyki zamachu stanu i uzurpatorzy.
9: Co w tej chwili Tusk robi, to się w głowie nie mieści. To trzeba praworządnie to wszystko, żeby to było, wie pan, a nie tak, o, siłą. Co tu się działo? Widziałam przez telewizję, nie mogłam wytrzymać, musiałam przyjechać tu.
8: Mówiła jedna z protestujących. Wiele osób od rana znowu koczuje przed budynkiem Trybunału. Rząd nie wyklucza próby uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Ten miał się przepychać z Maciejem Berkiem przed wejściem do gabinetów sędziów. Nauczyciel jednej z krakowskich szkół zatrzymany za nielegalny handel opioidami. Policjanci wpadli na trop 44-latka podczas śledztwa w sprawie ubiegłorocznej śmierci 4 młodych kobiet, które przedawkowały silne leki. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy pedagog sprzedawał niebezpieczne środki także swoim uczniom. Wiadomo już, że na ich dane wyłudzał część recept. Przez 5 lat współpracował z zatrzymanym wcześniej anestezjologiem, od którego kupił ponad 900 takich dokumentów, mówi policjantka z pionu kryminalnego pracująca przy tej sprawie.
10: Była to ogromna ilość lekarstw, było około 60 tysięcy samych tabletek.
8: Nauczyciel trafił do aresztu na 3 miesiące. W całym śledztwie dotyczącym handlu opioidami policja zatrzymała już 13 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice. Jak dzielnicowi mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
11: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły.
8: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Program ma ruszyć jeszcze w tym roku. 4200 osób wzięło udział w światowej premierze najnowszej powieści Olgi Tokarczuk W hali stulecia. Noblistka i honorowa obywatelka Wrocławia powiedziała podczas spotkania, że jest to książka, którą sobie obiecywała od wielu lat.
12: Pisać można tylko o rzeczach, które są energetyczne, które niosą jakieś emocje, ale też rozkręcają energię, która by pozwoliła spędzić z tematem kilka lat.
8: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane. Wygadać się chatbotowi jest dziś łatwiej niż bliskiej osobie. Według badania Instytutu Humanites aż 30% Polaków woli mówić o problemach sztucznej inteligencji niż rodzinie czy przyjaciołom, a wśród młodych przed 30 robi tak ponad 1/3. Raport odsłania też ogromną skalę samotności. 4 na 10 badanych nie ma z kim szczerze porozmawiać, a niemal połowa dusi problemy wyłącznie w sobie. Co piąty Polak uważa już nawet, że algorytmy mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. W drugiej kolejce dużo łatwiejsze zadanie czeka Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Araratem Armenia. Trzeba jednak pamiętać, że Jaga ostatnio wpadła w dołek, mówi trener Adrian Siemieniec.
13: Zarówno dla nas Ararat, zarówno i my dla Araratu jesteśmy dzisiaj nie wiadomo. Dla mnie dzisiaj większe powiedzmy koncentracja i taki fokus, skupienie jest no, na zespole naszym. Zawsze jest większe, ale w obecnej sytuacji chyba państwo wszyscy rozumieją, że jest zdecydowanie większe. No bo moja w tym rola, żeby dzisiaj wyprowadzić zespół na odpowiednie tory, no bo coś się wykoleiło nam w ostatnim okresie.
7: Lech Poznań spróbuje sprawić niespodziankę w meczu z Bayerem Leverkusen. Niemiecki zespół jest zdecydowanym faworytem. Są groźni przy stałych fragmentach, mówi bramkarz Lecha Mateusz Lis.
14: Bayer Leverkusen ma jakość i zawodników do tego, żeby z tych stałych fragmentów stworzyć zagrożenie i my musimy być na to jutro jeszcze bardziej gotowi niż zawsze. Musimy też być przygotowani na coś nowego, że będą chcieli nas zaskoczyć. Musimy zrobić wszystko, żeby w tych sytuacjach zrobić wszystko, żeby nie stracić tej bramki, bo te takie małe detale w futbolu są bardzo ważne.
7: Mecz w Poznaniu o 18.45, a w Białymstoku o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy w ostatnim meczu ligowym. Wczoraj Brazylijczyk słabo zaprezentował się w Lidze Mistrzów, choć Real odwrócił w końcówce losy meczu w Rzymie i pokonał Romę 3-2, choć przegrywał w 82. minucie 1-2. W hicie drugiej kolejki Champions League Paris Saint-Germain pokonało w Manchesterze City 4-2. Dobra wiadomość dla Ligi Świątek, która wciąż ma szansę na awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jedna z jej głównych rywalek, Czeszka Karolina Muchowa, odpadła dziś w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Przegrała z Dianą Schneider 5-7, 3-6. To oznacza, że jeśli Polka wygra turniej, to wskoczy na 7 miejsce w rankingu Race. Na razie Świątek czeka mecz o ćwierćfinał tysięcznika w Chinach. O 13 zagra z Amerykanką Ashlyn Krug.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.

0: O mamo, czemu to jest tak zimno, żeby 2,4 stopnie Celsjusza były o godzinie 8? Tak jest, o godzinie 8 w Kłodzku, a 2,5 stopnia notował termometr w Jeleniej Górze. To uważamy to dosłownie za skandal. Ale taka to już jest jesień, skoro jest połowa października, to musi być zimno, że zacytujemy klasyka. Ważne, że czwartek jest bliżej piątku, a wiadomo, piątek to weekendu początek. Zresztą niektórzy mówią, że czwartek to taki mały piątek w zasadzie. Zatem trzymamy kciuki za to, żeby wszystko poszło jak najlepiej, poszło jak z płatka, a my wam w tym pomożemy. Nazywamy się Muzyczne Radio, a ja, Radek Bajor, zapraszam.
1: Muzyczne Radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Neonet, Neonet.
4: To korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099, a do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Jensen Alaun i Kiara Nelson. To jest piosenka, która otworzyła nam kolejną część naszego programu w czwartek 15 października na kwadrans po 9. A teraz pozwólcie, pora właściwa na...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: W którym to sprawdzimy, co też nas dzisiaj czeka, jak zwykle zaczynając od baranów, które poradzą sobie ze zmianą ustaleń, jeśli potraktują je jako okazję do wypróbowania innej drogi. Po południu okazja do nabrania dystansu. Byki mogą liczyć na przyjemną rozmowę, która pomoże im lepiej zrozumieć bliską osobę. Wieczorem czas na czułość, spokojne towarzystwo i budowanie porozumienia. Bliźnięta uporządkują kalendarz i odkryją, że mają więcej wolnego czasu niż sądziły. W planach miejsce na zaległe spotkanie, krótki spacer lub przyjemność odkładaną od kilku dni. Raki odważą się zaproponować wspólne spotkanie i spotkają się z ciepłym przyjęciem. W relacjach więcej serdeczności i dobry pretekst do zapoczątkowania nowego zwyczaju wspólnego spędzania czasu. Lwom współpraca z kimś o innym temperamencie podsunie zaskakująco dobre rozwiązanie. Po obowiązkach satysfakcja ze wspólnego efektu. Panny będą musiały zaufać czyjemuś sposobowi działania, nawet jeśli różni się od ich własnego. Wieczorem mniej potrzeby kontroli i więcej swobody na zajęcia wykonywane wyłącznie dla własnej przyjemności. A wagi? Wagi znajdą inspirację do małej zmiany w otoczeniu, która poprawi im humor. W drugiej części dnia ochota na drobne porządki i stworzenie miejsca sprzyjającego odpoczynkowi. Skorpiony doprowadzą do końca rozmowy wymagającą cierpliwości i wzajemnego szacunku. Po południu poczucie ulgi, spokojniejsza głowa i dobry moment na zajęcie się czymś przyjemnym. A strzelce mogą otrzymać wiadomość od osoby, z którą łączą je dobre wspomnienia. W dalszej perspektywie okazja do odświeżenia kontaktu i ustalenia terminu spotkania bez zbędnych formalności. Koziorożcy zyskają uznanie, gdy jasno przedstawią efekty swojej dotychczasowej pracy. Wśród bliskich również powód do zadowolenia i możliwość podzielenia się dobrymi wieściami przy kolacji. Wodniki przekonają się, że prostsza wersja ich pomysłu ma większą szansę powodzenia. Po południu czas na uporządkowanie szczegółów i sprawdzenie pomysłu w niewielkiej, łatwej do wdrożenia skali. A rybom? Rybom chwila poświęcona twórczości pomoże nazwać emocje i odzyskać wewnętrzny spokój. W kontaktach z bliskimi więcej łagodności i potrzeba rozmowy w atmosferze pełnej wzajemnej uwagi. A dzisiaj czwartek, 15 dzień października, zaglądamy do kalendarza Świąt typowych i nietypowych, Święto Wojsk Radiotechnicznych, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Światowy Dzień Białej Laski, Międzynarodowy Dzień Mediacji, Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, a także Światowy Dzień Mycia Rąk. Tak, to jest ten dzień. Filip wrażliwy, sumienny, pełen temperamentu, Jadwiga odważna, autorytatywna, lubiąca podróże, a także Teresa szlachetna, o wielkiej intuicji, energiczna i zawsze zajęta, mają imieniny. A osoby urodzone 15 października są sprawiedliwe i niezwykle wrażliwe. Chętnie, bezinteresownie pomagają innym, zaprowadzają pokój i zgodę. Są szanowane, lubiane i skromne. Marzą o spokojnym życiu i udanej rodzinie. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny koral, a sprzyjający znak zodiaku to rak.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: DJ Bobo i Inna Everybody. Jest 26 minut po godzinie 9.
1: Drugi na gorąco.
0: Pierwsza wiadomość od naszego słuchacza dosłownie sprzed 30 sekund.
2: Pierwsza grupina, pierwszy tygodnie z wspomnianych list. Pusz się uderzył w bariery i się zapalił. Prawy pas będzie zajęty.
0: No i z nami też jest inny słuchacz. Dzień dobry, jesteś w tym miejscu?
3: Dzień dobry, ja przejeżdżałem po tego miejsca. Pusz się zapalił. 283 km. Przed zjazdem MOP Kochlice. Jest wypadek, już się robi koreczek. Także uważajcie mobile.
0: Jasne, i to jest w kierunku, jadąc od Lubina w kierunku Legnicy, a w drugą stronę tam jeszcze idzie bez problemu, tak?
3: Tak, tak. To na Zieloną Górę i spokojnie.
0: Okej, okay, powiedz jeszcze, mój drogi, czy tam już dojeżdżają służby?
3: No teraz akurat widzę tutaj, jak mam zjazd na Lubin, to już widzę, policja leci na sygnale, bo tak jeszcze nikogo nie było. Ale teraz widzę, już jadą do tego wypadku.
0: Dzięki, w takim razie życzymy szerokości, przyczepności, no i szczęścia kierowcy. Przypominamy, S3, zjazd na MOP Kochlice, Lubin, Legnica, ten kierunek, tam bus uderzył w bariery i zaczął płonąć.
1: Drugi na gorąco.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy poklej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: 9.30, a na termometrach o godzinie 9 było od 3,8 stopnia Celsjusza w Jeleniej Górze na punkcie pomiarowym IMGW i to była zresztą najniższa temperatura w Polsce notowana o tej porze, aż do 7 stopni z haczykiem, ale to głównie jest północ naszego regionu, czyli styk województwa dolnośląskiego z Lubuskiem. Nie Lubuskiem tudzież. Od 13 stopni w Wałbrzychu dzisiaj do 15 w Legnicy i Wrocławiu to zakres temperatur maksymalnych. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to dzisiaj zdecydowanie przewaga chmur, ale jednak trochę słońca też ma się pojawić i trochę przejaśnień też nas czeka. Wiatr słaby i będzie nam dzisiaj wiał z kierunków zmiennych.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Ale są plusy z tego całego zamieszania. Otóż, jeśli chodzi o biometr, to on już teraz jest korzystny i taki jakiś czas będzie. Ciśnienie nadal wysokie, 1026 hektopaskali notują barometry w stolicy regionu, ale w ciągu dnia ono spadnie, a jakość powietrza mieści się teraz w palecie od bardzo dobrego przez dobre po dostateczne, przy czym na ziemi wałbrzyskiej najwięcej kropek w kolorze żółtym i ostrzegawczym pomarańczowym, a w zasadzie to na ziemi kamiennogórskiej tak w połowie drogi, można by powiedzieć. Przeważający kolor na mapie smogowej to jednak jest kolor zielony. A teraz Jacek Rogulski i poranny jeszcze raport regionalny.
7: Na początek sprawa ZOW w Łącznej koło Mieroszowa, gdzie po nocnym starciu policji z osobami broniącymi miejscowego ZOW, 4 osoby zostały zatrzymane. Kolejna wymagała pomocy medycznej. Na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
8: Tak, z tym, że to nocne starcie było dość zaskakujące. Doszło do niego przed godziną 22, kiedy wszystko wskazywało na to, że sytuacja tego dnia będzie absolutnie spokojna. Przez cały dzień przed ZOW w Łącznej gromadzili się mieszkańcy chcący zapobiec wywózce zwierząt z terenu ogrodu. Blokowali wyjazd samochodów z terenu. Późnym popołudniem było tam około 150 osób. Wtedy sytuacja po raz pierwszy zaczęła eskalować. Podczas szarpaniny z policją ucierpiał mężczyzna brutalnie powalony na ziemię.
9: Przyjechało jakieś małżeństwo, nie wiem, para, Mercedesem wysokiej klasy, sedanem. Poprosiliśmy, żeby przed wyjazdem pokazali nam, co mają w samochodzie. Niestety nie chcieli tego uczynić, więc zainterweniowała policja. No ja zostałem odepchnięty przez policjanta, upadłem na kręgosłup i obity tylko na szczęście. Karetka sprawdziła, lekarz sprawdził, wszystko jest okej, dostałem ketonal, żyję, mam się dobrze, no ale zwierzęta nie.
8: Później jednak sytuacja się uspokoiła. Mieszkańcy powoli rozchodzili się do domów, dopiero kiedy z terenu miała wyjechać duża ciężarówka wywożąca zwierzęta, na miejsce zadysponowano policjantów z oddziału prewencji z Wrocławia. Ja wyjaśnię, że to te oddziały, które pacyfikują zamieszki na stadionach. Policjanci z tarczami i w hełmach wypchnęli stojących przed wjazdem mieszkańców i wtedy emocje puściły chyba obu stronom.
10: Przy użyciu tarcz fizycznie zepchnęli osoby protestujące z jezdni na chodniki, umożliwiając przejazd pojazdów. 4 osoby spośród tych, które protestowały, zostały zatrzymane i osadzone w policyjnych celach ze względu na to, że naruszyły nietykalność policjantów. Tym jedna rzuciła jajkiem w kierunku policjanta, które rozbiło się na jego mundurze.
8: Na koniec warto dodać, że proces wywózki zwierząt z zamkniętego na polecenie prokuratury ZOO w Łącznej jest absolutnie nietransparentny. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje i nadzór nad wywozem przerzucany jest z prokuratury na inspektorat weterynaryjny i odwrotnie. Budzi coraz więcej pytań o skalę dopuszczalnych działań przez organizacje prozwierzęce. Z Łącznej koło Mieroszowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: A do tematu na pewno będziemy jeszcze powracać. A teraz ważna informacja dla kierowców podróżujących przez Jelenią Górę już od jutra, od piątku 16. Rusza remont obwodnicy Maciejowej, czyli drogi wojewódzkiej numer 337.
3: Dopis podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Prace podzielono na 6 etapów. Najtrudniejszy z nich czeka nas przy wyjeździe w stronę stolicy Dolnego Śląska. Jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia zostanie całkowicie zamknięty. Samochody pojadą tam wyłącznie w stronę Jeleniej Góry, a dla jadących na Wrocław drogowcy wyznaczą objazd ulicą Wrocławską. Na pozostałych odcinkach jezdnia będzie zwężona. Łączny koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 728 tysięcy złotych, a pokryty zostanie głównie z budżetu państwa, ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To 596 tysięcy 400 złotych, a reszta z budżetu miasta Jelenia Góra. Prace mają potrwać dokładnie miesiąc. Ich koniec zaplanowano na 16 listopada. Beata Nowicka, Muzyczne Radio.
7: Macie w swoim otoczeniu sąsiadkę, sąsiada, ciocię, wujka lub inną bliską osobę, która jest seniorem? To teraz się zastanówmy, bo jeżeli tak, to zabierzcie ją dziś o godzinie 14 do Domu Kultury Atrium przy ulicy Pomorskiej w Legnicy, gdzie odbędzie się kolejne lokalne spotkanie senioralne. To okazja, by porozmawiać o codziennych potrzebach osób starszych, wysłuchać ich głosu i dowiedzieć się, co jest dla nich naprawdę ważne. Wstęp jest bezpłatny, a na uczestników czeka również słodki poczęstunek.
11: Elżbieta Chucholska, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy. Po pierwsze, będzie to spotkanie integracyjne. Postaramy się rozmawiać z seniorami o ich potrzebach.
12: Ja bardzo czynnie biorę udział w różnych spotkaniach senioralnych.

0: Płytki-Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 0,5 stopnia na plusie do 8, wiatr północno-zachodni 9 metrów na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie duże, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. W ciągu dnia mają być większe przejaśnienia. W dolnych partiach Karkonoszy i Godniej Jeleniogórskiej temperatura od 3 do 14 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie duże, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie.
3: Dzień dobry, tutaj ratownik Grupy Sudeckiej. Dziś rano mamy zachmurzenie małe, po południu może wystąpić duże. Temperaturę dzisiaj maksymalnie mamy do 14 stopni. Wiatr słaby mamy dzisiaj zachodni. W wyższych naszych partiach gór temperatura jest maksymalnie do 7 stopni. Warunki w górach są dobre, więc jeżeli wybieram się w górę, zapraszam.
4: A teraz jeszcze Polana Jakuszycka. Temperatura w granicach 0, ale w ciągu dnia na termometrach będzie w granicach 9 stopni. Zachmurzenie duże, możliwe niewielkie przejaśnienia. Tego słońca będzie jak na lekarstwo. Wiatr słaby z silniejszymi porywami z południowego zachodu. Dzisiaj na pewno padać nie będzie. Na Stogu Izerskim teraz około 2 stopni. Maksymalnie będzie około 11 kresek. W ciągu dnia podobnie zachmurzenie duże, niewielkie przejaśnienia. Wiatr słaby z silniejszymi porywami z zachodu. W Świeradowie Zdroju teraz około 3 stopni, sporo chmur, w ciągu dnia tych chmur będzie nieco mniej, ale jednak słońca w zasadzie nie będziemy oglądać. Temperatura podniesie się do 13 kreski, bez opadów deszczu i powieje słabo z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Hi guys, this is Brock Ether and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Muzykę.
1: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.
4: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: końca.
1: Bez końca, bez końca, to się wydaje, że człowiek siedzi w tej pracy i siedzi, a przecież to jeszcze tylko parę godzinek i będzie koniec, a jutro to będzie piątek i będzie koniec tygodnia również. To był Oskar Cyms ze swoją jedną z fajniejszych piosenek, na zegarze jest 14 minut przed 10, a to już jest Alphaville i Song for No One.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to zaczynamy od S3. Tutaj poważne utrudnienia na odcinku jadąc od Lubina w kierunku Legnicy na wysokości Mopa Kochlice. Tam doszło do uderzenia busa w bariery. Bus się zapalił. W tej chwili trwa akcja i samochody Straży Pożarnej i karetka zespołu ratownictwa medycznego są na miejscu. Na miejscu również jest policja drogowa. Wycięty jest cały prawy pas i najprawdopodobniej zajęty również pas lewy. I z tych ostatnich wiadomości, jakie otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Dolnośląskie, alarmowo wynika, że ruch od Lubina w kierunku Legnicy, czyli w kierunku na Lubawkę S3, w tym miejscu się odbywa troszkę taką metodą przejazd przez pas zieleni. Jak się uda przejechać, to się uda, a jak się nie uda, no to niestety stoimy. Jeśli chodzi o inne drogi, to S5, bez większych problemów, zaglądamy na Królową Dróg Polskich, czyli A4. Jeśli chodzi o przejście graniczne w Zgorzelcu i Jędrzychowicach, to dzisiaj tutaj żadnych problemów, jedzie się praktycznie na bieżąco. Następne kłopoty czekają tych, którzy będą wyjeżdżali z Katowic w kierunku na Kraków. Tam jest utrudnienie, tam stoi się natępowo zaraz za Katowicami, a następne przy wjeździe do Krakowa. A później to idzie jak spłatka w drugą stronę, bez większych problemów. Zaglądamy jeszcze na A18, kilometr z numerem 65, kierunek Olszyna. Między Golnicami a Krzyżową jest prowadzona naprawa ekranów dźwiękochłonnych, zablokowany jest lewy pas i ruch odbywa się pasem prawym. Te utrudnienia dziś do godziny 17.30. A jeśli coś pominęliśmy albo o czymś nie wiemy, no to dajcie nam znak, żebyśmy mogli poinformować wszystkich naszych słuchaczy. Numer telefonu niezmienny 757-646-646. A dla Legiwców, którzy nie chcą kręcić, jest również aplikacja mobilna muzycznego radia, z której to możecie nam wysłać głosówkę.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Małgorzata Ostrowska. Słuchacie muzycznego radia.
1: Trochę zabrzmiało tak, jakby to jakaś ciocia mówiła. Drogi syneczku, życzę Ci z okazji Twoich imienin wszystkiego najlepszego, a nazywam się tak naprawdę droga pani z telewizji. Małgorzata Ostrowska teraz na 5 minut przed 10.

0: Alama. Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOSZ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Ruszył proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Rząd szykuje nowe systemy ostrzegania. Duże sieci sklepów wycofują halloweenowy asortyment. Ewelina Walczak. Po 4 latach pracy śledczych w Warszawie właśnie rusza proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Uczelnia przez lata dawała możliwość szybkiego zdobycia fałszywych dyplomów MBA i innych koniecznych do zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa, z czego chętnie korzystali niektórzy politycy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Zaznaczmy, że akt oskarżenia liczy aż 600 stron. Przed sądem stanie 29 osób, którym prokuratura zarzuciła 67 przestępstw. To w dużej mierze znane osoby. Oskarżony jest m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowym świadkiem będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
5: Komórka w kieszeni jak urządzenie alarmowe. Gwarantuje to system Cell Broadcast, który będzie wdrażany w Polsce. W Europie używają go m.in. Hiszpania, Dania, Francja, Chorwacja, Litwa i Włochy. Na świecie na przykład Korea Południowa, Japonia, Tajlandia, Izrael i Stany Zjednoczone. System pozwala na bezpośrednie przekazywanie sygnału z nadajnika na telefony w jego zasięgu, co jest znacznie szybsze niż system powiadomień opartych na SMS-ach. Rozwiązanie będzie służyło do najpilniejszych i najważniejszych powiadomień, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
7: Pozwala na bardzo, bardzo szybkie uruchomienie ostrzegania, więc ona będzie służyć do tych najwyższych priorytetowo alertów i tak z założenia będziemy optymalizować to tak, aby liczba tego typu informacji była jak najmniejsza.
5: System ma zacząć działać po przyszłorocznych wakacjach. Pomaganie nie będzie karalne. MSWiA wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu kary 3 lat więzienia za niesienie pomocy humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo opublikowało wyjaśnienia, z których wynika, tu cytat, że bezinteresowne wsparcie humanitarne nigdy nie było i nie jest przedmiotem ścigania przez państwo polskie. MSWiA twierdzi, że nie ma mowy o karaniu osób pomagających, a jedynie przemytników, którzy pomagając cudzoziemcom z zagranicy. Jak napisano, odpowiedzialność karna dotyczy osób, które świadomie współuczestniczą w procederze nielegalnej migracji. Plastikowe noże, tasaki i straszne maski znikają ze sklepowych półek. Duże sieci handlowe w Polsce wycofują się ze sprzedaży części asortymentu na Halloween. To bezpośrednia reakcja na wydarzenia z ubiegłego tygodnia, kiedy w kilku polskich szkołach doszło do ataków z użyciem ostrych narzędzi, a w wyniku jednego z nich zmarła 37-letnia pracownica placówki. Jutro w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie prapremiera Matek Hersonia. Opera skupia się na wstrząsających wydarzeniach rozgrywających się od początku rosyjskiej inwazji, masowych porwaniach i deportacji ukraińskich dzieci, mówi reżyserka Barbara Wysocka.
8: Kiedy spektakl ma za zadanie opowiedzieć o rzeczywistości, to właściwie mógłby być filmem dokumentalnym, a właściwie tak naprawdę najlepiej by było, żeby w ogóle tej opery nie było. To znaczy, żeby ona nie musiała zostać napisana.
5: Warszawska premiera jest jednocześnie pierwszym światowym wykonaniem tej opery.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę.

0: Tak się zdarza w życiu, że czasami twoja partnerka albo twój partner wysyła ci zdjęcie w samym ręczniku i pisze, że pod nim wszystko, czego chcesz, a to się może okazać, że tam wcale nie ma tego, co chcesz najbardziej, czyli nie ma paliwa po 4,50. Zdecydowanie. Takie to życie. A póki co to my się cieszymy nie z paliwa po 4,50, tylko z tego, że jest czwartek, 15 października i troszkę słoneczka się pojawiło.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
0: A poza tym to jest bliżej piątku. Prawie 7 minut po 10. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Neonet, Neonet.
8: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
11: Cześć, sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
12: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
15: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
16: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Drogi na gorąco.
1: Prawie kwadrans po godzinie 10. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. S3 to jest kilometr z numerem 284 między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ w kierunku na Legnicę właśnie. Tam bus i tam jeden bus ciężarowy, tak zapisał. Nie, jeden pojazd ciężarowy i jeden bus, tak zapisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ucierpiały w tym zdarzeniu. Brak danych jest o osobach poszkodowanych, ale bus zaczął płonąć jezdnia w kierunku na Legnicę. Jest całkowicie zablokowana, a przewidywany czas utrudnienia w tym miejscu to aż do godziny 12:30 nawet. Objazd jest wprowadzony przez węzeł Lubin Południe i tak trzeba tamtędy po prostu objechać ten 284 kilometr S3. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Drogi na gorąco.

Blanka i Dance to This. Podoba wam się? Znaczy utwór, a nie, że Blanka. Blanka to wiadomka, musi się podobać. Utwory też zresztą powinny. The Romantics i Talking in Your Sleep teraz pojawia się w Muzycznym Radiu na 22 minuty po godzinie 10. I to jest taki przedsmak programu, który u nas się pojawi po godzinie 11, czyli programu, który zwie się Niezapomniane Hity Wszechczasów, w którym to też wracamy sobie do tych pięknych lat 80. Nawet jak ktoś się urodził później, słuchajcie, to często wraca. A dużo współczesnej muzyki, no to jest właśnie klon albo inspiracja z tamtych czasów.

Hello Houston, mamy problem, tak kiedyś powiedziało dwóch gości, no i to się dobrze nie skończyło, w zasadzie dobrze się też nie zaczęło. A proszę bardzo, on zaczął od takiego numeru i wcale to mu na złe nie wyszło. On nazywa się Jasiek Piwowarczyk, a piosenka to właśnie Hello Houston. Nie czekam.

0: Reklama. Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
2: Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt z RRSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
5: Skoda.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
7: Autopromocja.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: 10.30 na zegarze, a o tej porze, czyli o godziny 10 z haczykiem, było 5 stopni. Też z haczykiem w Kłodzku i to było najzimniejsze miejsce w Polsce, podało IMGW oficjalnie, a najwyższa temperatura w regionie teraz to jest na północy, na styku województw dolnośląskiego i lubuskiego, tam jest jakieś 10 stopni. A później od 13 w Wałbrzychu do 15 stopni w Legnicy i Wrocławiu, 14 ma być w Jeleniej Górze, a jeśli chodzi o to, co na niebie, to dzisiaj zdecydowanie więcej chmur niż chcielibyśmy, ale słońce też nam się należy w pakiecie i właśnie wyszło zza tych chmur, z których to dzisiaj raczej nie powinno padać. Wiatr słaby i będzie nam wiał z kierunków zmiennych.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
10: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: Sprawdzamy jeszcze, jak możecie się czuć. Otóż, tadam, biometr jest korzystny i to jest rzadkość. Ciśnienie 1027 hektopaskali, bardzo wysokie, ale będzie w ciągu dnia spadać, a jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny uległa poprawie większej i teraz dalej mieści się co prawda w przedziale od bardzo dobrego po dobre i dostateczne, a to dostateczne jest tylko w Świeżawie, tam obowiązuje pomarańczowy alert smogowy. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
11: A na początek wracamy do sprawy zoo w Łącznej. 3 lata więzienia grożą Marcinowi N., właścicielowi ogrodu zoologicznego. W środę po południu mężczyzna usłyszał zarzuty tuż po przesłuchaniu w Wałbrzyskiej Prokuraturze Rejonowej z pełnomocnikiem Marcina N. Rozmawiał nasz reporter Jacek Zych.
12: Tak, w środę po południu cała piątka zatrzymanych w Łącznej osób stanęła przed obliczem prokuratora. Wszyscy złożyli obszerne zeznania i usłyszeli zarzuty. To przede wszystkim znęcanie się nad zwierzętami.
13: Każdy z podejrzanych, każda z osób, z którymi braliśmy dzisiaj udział w czynnościach, dostała ten sam zarzut. Zarzut taki blankietowy z ustawy o ochronie zwierząt. Nie jest tajemnicą, że to jest zarzut z artykułu 35 ustawy.
14: Każda z osób, które dzisiaj składały wyjaśnienia, złożyła obszerne wyjaśnienia, natomiast żaden z naszych klientów nie przyznał się do zarzucanych im czynów.
12: Powiedzieli mecenas Łukasz Opoliński i Przemysław Duda, pełnomocnicy zatrzymanych osób. Pomimo tego, że wszyscy usłyszeli te same zarzuty, spośród 5 osób zatrzymanych prokuratura wnioskuje o areszt wyłącznie wyłącznie dla właściciela zoo Marcina N. O tym, czy trafi na 3 miesiące do aresztu, zadecyduje dziś sąd.
14: Jesteśmy na etapie sami zapoznawania się dopiero z materiałem dowodowym. Dopiero dzisiaj nam prokuratura udostępniła możliwość zaznajomienia się. Materiał jest ten bardzo obszerny, więc też nie możemy dzisiaj kolejnych więcej informacji udzielić, bo tak naprawdę sami na ten moment nie wiemy, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest to materiał bardzo urozmaicony, fotograficzny, osobowy. Będziemy się zapoznać, będziemy wtedy też stosownie do tego dostosowywali nasze czynności.
12: Ja przypomnę, że postępowanie w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zoo włącznej koło Mieroszowa, trwa od maja tego roku. Poza postępowaniem prokuratorskim proces zamknięcia obiektu rozpoczął też Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Sprawa budzi ogromne emocje już w całej Polsce. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Zmieniamy temat. Wkrótce rozpocznie się budowa długo oczekiwanego ronda w Kowarach. Inwestycja ma na celu rozładowanie zatorów drogowych na jednej z kluczowych tras prowadzących w Karkonosze i poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową. Lada dzień podpiszemy umowę z wykonawcą, zapowiada Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
5: To jest naprawdę bardzo trudny odcinek drogowy. Po uruchomieniu ruchu na S-Trójce cały ruch samochodowy kieruje się przez właśnie Kowary. Budowa może troszeczkę utrudniać ruch, ale zapewniam, nie będzie żadnych objazdów. Będą pasy zawężone, ale ruch będzie się odbywał na tym obecnym skrzyżowaniu w trakcie budowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła nam firma Jeltech na kwotę 5 200 000. Do tego dochodzi jeszcze nam 130 000 nadzór inwestorski, a zadanie realizujemy dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który dofinansowuje tą drogę w połowie środków.
11: Na realizację zadania wykonawca będzie miał 10 miesięcy, co oznacza, że rondo zostanie oddane do użytku jesienią przyszłego roku, ale warto poczekać. Na koniec krasnalowa ofensywa, która dotarła także do Oławy. 18 października przy Muzeum Iwana pojawi się pierwszy oławski krasnal. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców, a szczególnie rodziny z dziećmi, do wspólnego powitania nowego, niewielkiego mieszkańca miasta.
6: Działać będzie przed Muzeum Motoryzacji Iwana. Wrocławskie krasnale zaanektowały miasto bez oporu. Krasnalom było to jednak mało. Jest ich 1373. 1014 znajduje się w granicach Wrocławia. Kolejne 359 poza miastem. Teraz również w Oławie. 18 października pierwszy przedstawiciel ludu krasnali pokaże się o godzinie 12. Zaprezentuje także swoją krasnalofurę. Z przecieków wiadomo, że będzie to krzyżówka Porsche z maluchem. Wiadomo także, że krasnal będzie dążył do pokazywania się w kolejnych miejscach Oławy. W czym krasnalofura mu pomoże? Jedno w tym wszystkim jest mniej fajne. Po to, że dobre, apolityczne krasnale powinny dominować na świecie, to jasne. Ale gdzie w tym wszystkim jest królewna Śnieżka? Dzieciom znana ze związku z krasnalami. Siedmioma. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
11: Krasnale we Wrocławiu, krasnale w Jeleniej Górze. No i pierwszy krasnal pojawi się w Oławie. To bardzo sympatyczne, małe stworzonka. Być może cuda także czynią, ale no to już każdy musi się sam przekonać. Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i na więcej informacji z regionu zapraszamy po południu.
10: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland, my name is Ami from Buden and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze EFIX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
13: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
12: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
13: i Piotr Purol.
14: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
15: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Artur Rojek w objęciach, a teraz kwadrans przed 11 i pora na premierowe otwarcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: W czwartek 15 października najczęściej graną piosenką w muzycznym radiu jest Sky Holland ze swoim numerem Déjà Vu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od rzeczy najważniejszej. Poważne kłopoty teraz na S3. Ruch zamknięty na wysokości węzła Lubin Południe. Kilometr z numerem 277. Ciężarówka i bus tam się zderzyły. Bus uderzył następnie, najprawdopodobniej tak to właśnie wyglądało, w barierę i zaczął płonąć. Na szczęście tylko jedna osoba została ranna w tym zdarzeniu, ale droga jest całkowicie zablokowana w kierunku na Legnicę, jadąc od Lubina. Jeszcze raz, 277 km od na wysokości węzła Lubin Południe jest droga zamknięta, a objazd jest przez węzeł Lubin Południe przez drogę wojewódzką 333. Zaglądamy na czwórkę. Przejście graniczne Jędrzychowice-Ludwigsdorf bez problemu. Dalej jedzie się też bez problemu, aż do Katowic. W Katowicach na zjeździe na Mikołów pojawia się korek i stoi się na Dębowo. Podobnie na wlocie do Krakowa, a tak w drugą stronę bez żadnych problemów. S5 też bez kłopotów. S8 bez kłopotów aż do zjazdu do Długołęki. Tam korek mniejszy niż zwykle, ale jest, bo dalej tam trwają prace, a wiadomo, ruch jest spory. Pominęliśmy coś albo o czymś nie wiemy, to dajcie koniecznie cynk. 757-646-646 albo wyślijcie nam, jak zwykle, głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
8: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
9: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
11: 11.
10: Czas na wiadomości.
12: Lawina fałszywych faktur w Polsce służą do kradzieży państwowych pieniędzy. Trzecia rocznica wyborów. Co o rządzie mówią sondaże? Studenci zyskają nowe możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Ewelina Walczak. Sędzia Maciej Berek zapewnia, że zarówno on, jak i inni nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego rozpoczną niedługo pracę, mimo że obecnie prezes TK im to uniemożliwia. Bogdan Świączkowski twierdzi, że sędziowskie ślubowania złożyli nieskutecznie. Więcej o tym Maciej Kluczka.
13: Sędziami staliśmy się wraz z wyborem przez Sejm, a ślubowanie, którego złożenie uniemożliwia prezydent, zgodnie z opinią Komisji Weneckiej, możemy złożyć w innej formie, mówiła sędzia Magdalena Będkowska.
14: Żaden organ państwowy nie może utrudniać czwórce sędziów, utrudniać im wykonywanie ich obowiązków.
13: W Trybunale jest pad, ale może go rozwiązać zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, mówi sędzia Maciej Taborowski.
15: Ostatnio pan Świączkowski powiedział, że właśnie w związku z tą sytuacją budżetową będzie zwoływał jednak Zgromadzenie Ogólne, więc jeżeli tak zrobi, to na pewno my się na nim stawimy.
13: Oprócz budżetu Trybunału, zgromadzenie mogłoby też podjąć decyzję o uchyleniu immunitetu Bogdana Święczkowskiego w związku z toczącym się wobec niego śledztwem.
12: Puste faktury służą już nie tylko do wyłudzania zwrotów podatku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, przestępcy coraz częściej wykorzystują je, by udokumentować fikcyjne wydawanie publicznych pieniędzy i dotacji. Fałszywe dokumenty służą też do wyłudzania refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, a nawet dofinansowania grup przestępczych i ukrywania przelewów bankowych. Tylko w pierwszym półroczu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa wykryła niemal tyle fikcyjnych faktur, co przez cały 2024 rok. Z kolei audyt publicznych pieniędzy ujawnił nieprawidłowości na gigantyczną kwotę ponad 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 260 zawiadomień, a śledczy wszczęli ponad 200 postępowań. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
16: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
12: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7,01 zł, a oleju napędowego 8,05 zł. Mija właśnie trzecia rocznica od wyborów parlamentarnych i utworzenia koalicji 15 października. W sondażu Ibris wynika, że 49% badanych osób twierdzi, że rząd Donalda Tuska źle służy Polsce. Innego zdania jest 42% pytanych. Posłanka Lewicy Joanna Wicha twierdzi, że blokującym rządu jest obecnie prezydent Nawrocki,
9: który wetuje jak leci wszystkie dobre rozwiązania dla społeczeństwa. No nie ma lekko. To nie jest nawet szukanie wykrętów.
12: Z sondażu wynika, że co czwarty wyborca Nowej Lewicy uważa, że rząd nie służy dobrze Polsce. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.
10: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
10: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Kiedyś biegun zimna to był w Suwałkach, a teraz proszę bardzo, wygląda na to, że biegun zimna w Polsce to już się przeniósł na drugą stronę, tak po skuśce kraju, czyli przeniósł się albo do Jeleniej Góry, albo do Kłodzka, w zależności od tego, jakie szczęście mają te dwie miejscowości, do której z nich zawsze jest najzimniejsza o poranku i przez pierwszą część dnia. A o Suwałkach to wszyscy już w zasadzie zapomnieli, chociaż ostatnio się okazało, że Suwałki ponoć są najtańszym miastem w Polsce i one odnotowały najniższy poziom codziennych wydatków. Słuchajcie, ja bym chciał odwrotnie, niechże sobie ten biegun tam wróci do tych Suwałk, niech oni mają zimno, a my żebyśmy tutaj mieli najniższy poziom codziennych wydatków. To byłoby pięknie. A i jeszcze, żeby pensje za to były najwyższe.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.
0: Chociaż ponad się pod tym względem, to na Dolnym Śląsku wcale najgorzej nie jest, chociaż Dolnoślązacy tego jakoś ponoć nie odczuwają. 8 po 11, dzień dobry.
1: Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: O, niezapomniani artyści nawet za 100 lat będą niezapomniani, tacy jak Maryla Rodowicz. W towarzystwie Kleo tutaj dalej.

0: Random Beat, I've been thinking about you, a my sobie patrzymy jak zwykle o tej porze do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano, że Gordon Haskell zmarł tego dnia 6 lat temu, czyli 15 października roku 2020. To kiedyś basista i wokalista formacji King Crimson, później prowadzący karierę solową. Gordon Haskell urodził się w roku 1946, a odchodząc miał lat 74. Pozwólcie, przypomnijmy jego teraz.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: How wonderful you are.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W Muzycznym Radiu.
2: Od lat się zastanawiamy, czy w tej piosence to jest zawarta obietnica, czy też raczej groźba. Chociaż Agnieszka Chylińska ostatnio zdecydowanie złagodniała. Kiedyś do ciebie wrócę.
3: Kiedyś.

0: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl. Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Pogoda. 11.31 i nawet pół. Teraz sprawdzamy, ile mamy na termometrach, a w zasadzie ile one pokazały o godzinie 11. Najzimniej w Polsce, dalej było w Kłodzku, lekko ponad 7 stopni, a najwyższa temperatura w regionie teraz to około 12 stopni. Maksymalnie dzisiaj od 13 w Wałbrzychu do 15 w Legnicy i Wrocławiu. Na niebie teraz sporo słońca, ale chmury też są, ale z tych chmur dzisiaj nic nam na głowy padać nie powinno. Wiatr słaby wieje z kierunku zmiennych, a biometr mamy korzystny, z czego się cieszymy. Ciśnienie nadal wysokie, 1027 hektopaskali, tyle pokazuje barometr we Wrocławiu, ale w ciągu dnia to ciśnienie ma spadać. Jakość powietrza albo bardzo dobra, albo w najgorszym wypadku dostateczna. To dostateczna oznacza, że po prostu jest wyświetlany żółty alert smogowy, oznaczający bywało lepiej, ale nie jest tragicznie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Drogi na gorąco.
2: O tym wcześniej już mówiliśmy. Groźny wypadek na Estrójce, gdzie doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Kierowca furgonetki w stanie ciężkim trafił do szpitala. Na miejscu w tej chwili pracują policjanci. Droga jest zablokowana. Przypomnijmy, chodzi o odcinek między węzłem Lubin Południe, Legnica Północ w kierunku na Legnicę. Właśnie to jest kilometr z numerem 284. Objazd obowiązuje przez węzeł Lubin Południe, droga wojewódzka 333. A dla nas teraz wypowiada się Sylwia Serafin, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący samochodem typu bus jadąc z Lubina w kierunku Legnicy drogą ekspresową S3 uderzył w tył pojazdu ciężarowego, a następnie stracił panowanie nad samochodem i wjechał w barierę energochłonną. Mężczyzna zabrany został przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie ciężkim. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy.
2: A jeśli wy wiecie o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę za aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
3: Drogi na gorąco.
5: Hello, my name is Alfa and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: To jest bardzo ciekawe, że mimo upływu lat piosenka, z której pochodzi, przepraszam, film, z którego pochodzi ta piosenka, dalej cieszy się jakąś popularnością, jakąś estymą i są ludzie, których to śmieszy, a tych lat to minęło, nie wiem, ze 30? Mniej więcej tak, to była chyba końcówka lat 90., kiedy pojawił się Killer na ekranach. Najpierw w kinie, a później na małym, na srebrnym ekranie. Za 19 minut 12.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.
0: Tak jest, z kolejnymi wrócimy dosłownie za sekundę, tylko dajcie nam zarobić na prąd.
3: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOSZ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
5: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janar Bis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janar Bis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panie i panowie, pozwólcie, Sky Holland i Déjà Vu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to sprawdzamy, co tam na czwórce. Wjazd do Niemiec bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o kolejne utrudnienia jadąc w stronę wschodnią na granicę w Ukrainie, to na wysokości Mopachechło tam dalej są prowadzone prace drogowe i tam stoi się na Dębowo. Później stoi się na Dębowo w okolicach Krakowa, na wjeździe do tego miasta pięknego, niegdyś stołecznego, teraz po prostu artystycznego i cudownego. A jeśli będziecie jechali w drugą stronę, to będziecie stali na wysokości Chrzanowa. Tak jest, tam korek też na Dębowo. S8 tutaj bez większych problemów, później A8 na odcinku przed Długą Łęką, tam znowu na Dębowo, na czarno zaznaczone na mapie stanie, bo wiadomo, dalej prowadzone są prace. Przypominamy, S3 tutaj poważne utrudnienia.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący samochodem typu bus jadąc z Lubina w kierunku Legnicy drogą ekspresową S3 uderzył w tył pojazdu ciężarowego, a następnie stracił panowanie nad samochodem i wjechał w barierę energochłonną. Mężczyzna zabrany został przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie ciężkim. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy.
1: No właśnie, ten objazd prowadzi przez węzeł Lubin Południe, a następnie drogą wojewódzką 333, a całe zdarzenie ma miejsce na kilometrze z numerem 284 między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ w kierunku na Legnicę właśnie. Jeśli coś pominęliśmy, o czymś nie wiemy, dajcie koniecznie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Get lucky. Nie wiadomo, co to są te get lucky. Brzmi jak nazwa jakiejś potrawy. A to tylko Daft Punk i Pharrell Williams, a teraz pozwólcie.
1: Cześć, tu Mezo, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Który to był rok? 2004 czy 2005, jak piosenka pojawiła się na świecie i sam Mezo się nabija, że do tej pory ludzie jej słuchają, a on ją wykonuje z Kasią Wilk z prawdziwą przyjemnością.
2: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego...

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
4: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 12.
0: Czas na wiadomości.
6: Paliwo ma stanieć przed weekendem, na razie ceny jak za złoto. Po 4 latach ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum. Koniec z piciem alkoholu na dworcach w Niemczech. Przepisy dotyczą ponad 5,5 tysiąca miejsc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw będą jutro niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka i tłumaczy, że wskazuje na to analiza sytuacji na rynku. Tendencja w hurcie jest delikatnie spadkowa, a na razie na stacjach widać 7 z przodu, za litr benzyny 95, a diesel jest po 8 zł. To już niemal standard. Ceny paliwa mimo programu CPN wciąż są więc wysokie, choć nie tak jak przed wprowadzeniem trzeciej osłony rządowego programu. Kierowcy twierdzą, że promocja to już była.
7: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
6: Resort energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. To jedna z poważniejszych afer od lat. W Warszawie ruszył dziś proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni nazywanej fabryką dyplomów. Placówka przez lata wystawiała dyplomy ukończenia prestiżowych studiów potrzebnych na przykład do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Proceder miał charakter masowy. Na ławie oskarżonych zasiada 29 osób. Przed warszawskim sądem okręgowym jest Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, kto pojawił się na dzisiejszej rozprawie.
8: Między innymi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dopytywany, czy czuje się winny, odpowiedział nie.
9: Nie czuję się winny i sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
8: W sądzie pojawił się też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie był rozmowny. Według prokuratury Czarnecki miał otrzymać od kolegium co najmniej 92 tysiące złotych w gotówce. Kluczowym świadkiem procesu będzie były rektor uczelni Paweł Czy, który obecnie współpracuje z prokuraturą.
6: Protest głodowy wciąż prowadzą związkowcy ze szpitala w Sanoku. Powodem brak wynagrodzenia i zwolnienia. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale do kolejnych rozmów szybko może nie dojść, bo związki rozważają zawiadomienie prokuratury i pozwy sądowe, domagając się zaległych wypłat. W przyszłym tygodniu planowana jest też duża pikieta na rynku w Sanoku, w której udział mają wziąć związkowcy z całego Podkarpacia. Całe rodziny będą mogły przetestować swoje zachowanie w trakcie kryzysowych sytuacji. Już za 2 dni, w sobotę, w szkołach i innych miejscach publicznych na terenie Polski odbędzie się krajowy trening rodzinny. W trakcie tego wydarzenia, organizowanego w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej MSWiA, dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny na czas kryzysu, czy przećwiczyć, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego. Do udziału zachęca wojewoda śląski Marek Wójcik, który wyjaśnia.
10: W jaki sposób rozpoznawać sygnały alarmowe, ale także bardzo istotnych rzeczy, w jaki sposób zachowywać w sytuacji ewakuacji przy okazji różnego rodzaju zagrożeń, gdzie we własnym domu szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Na miejscu będą strażacy, będą eksperci, którzy będą mogli odpowiedzieć na nasze pytania, dlatego że wielu z nas ma różne swoje przemyślenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych w Niemczech. W życie wszedł właśnie zakaz spożywania alkoholu na dworcach Deutsche Bahn. Dotyczy ponad 5,5 tysiąca dworców. Niemiecki przewoźnik liczy na to, że dzięki nowym przepisom zapanuje większy porządek i poprawi się bezpieczeństwo.
0: To były wiadomości.
1: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity.

0: Słuchajcie, to jest historia. Zwiększa się ilość sprzedawanych płyt winylowych, to jest jedna rzecz. Swoją drogą, zwiększa się ilość sprzedawanych płyt CD, no i też pojawia się pewna nisza. Ludzie kupują sobie kasety magnetofonowe i te czyste, i te już nagrane. Co więcej, te sprzed 20 lat, które są po prostu nie do słuchania, bo one się zestarzały. Tak jak my zresztą, tylko że my się ładniej starzejemy od kaset magnetofonowych, też są kupowane przez niektórych. Przy czym okazuje się, moda na płyty jest taka, że później ludzie, uwaga, uwaga, kupują płyty, ale nie mają na czym ich słuchać, ale za to mają kolekcję płyt winylowych, którymi mogą się pochwalić przed znajomymi i powiedzieć: mam w domu winyle. No to bardzo dobrze, zwłaszcza że można powiedzieć koleżance takiej jednej, co się jest jej, znaczy co ona jest twoim crushem: ej, mam w domu winyle, wpadniesz do mnie? My winyle też mamy, tylko że gdzieś odłożone na półeczkę chwilowo, a na razie możemy zaproponować wam...
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w Muzycznym Radiu.
0: O tak, zdecydowanie. W czwartek 15 października na prawie 8 minut po 12.
3: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
4: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Uwaga, kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
12: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl Pożar domu w Ostrożance.
10: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Teledisco.
1: Tak, The Colors i Teledisco, idziemy w zakład, że za 2 czy 3 lata oni na pewno będą już w kategorii niezapomniane hity wszechczasów z tym numerem właśnie. Nie wiem jak z innymi, ale bardzo mocno im tego życzymy. My, czyli Muzyczne Radio. Każde pokolenie ma swój czas, tak? To ponoć prawda znana od stuleci, oto kombi.

Wczoraj o tej porze mówiliśmy, że dziewczyny z Wałbrzycha tańczące baczaty potrzebują faceta do wrócić do tańca, do baczaty, bo jest tak, że dziewcząt tańczących baczatę jest sporo, ale do pary facetów nie ma. I słuchajcie, okazało się, że chyba ludzie zaczęli ich wyszukiwać na internetach. No i rolka zrobiła jakieś 28 tysięcy wyświetleń, tak? Jakieś dwie godziny temu prawie 28 tysięcy było wyświetleń. I mamy nadzieję, że dziewczyny w Wałbrzychu znalazły sobie facetów do pary. I w zasadzie piszą, że znalazły i nawet niektórzy rozważają przeprowadzenie się do Wałbrzycha i to nie jest głupie rzucić wszystko, zamieszkać w Wałbrzychu i tańczyć baciadę i co wie, czy człowiek tak czasem nie powinien zrobić. A u nas Star Sailor, 4 to the floor, 23 po 12. Raz jeszcze dzień dobry, mówi wam Muzyczne Radio.

0: Niektórzy mówią, że świętego spokoju, ale najczęściej jednak można spotkać się z takim oto określeniem. Oprócz błękitnego nieba to nam nic więcej nie potrzeba, to zawsze jakoś brzmi bardziej optymistycznie. A jak jest niebo błękitne, to znaczy, że na nim też pojawia się słońce, czego zdecydowanie bardzo mocno potrzebujemy. Panie i panowie, piosenka nosi tytuł Oprócz, a ta formacja nazywa się Golden Live i dalej działa i dalej koncertuje, a u nas pojawiła się w ramach tego cyklu.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
4: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
3: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
4: i Piotr Purol.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: 12.31 na naszych termometrach od 9 stopni do 13, później w ciągu dnia ma być maksymalnie od 13 do 15, czego sobie i Wam życzymy. Więcej chmur na niebie niż byśmy chcieli, ale i tak mniej niż było wcześniej, już nie są w brunatnym kolorze, tylko raczej takie jasno-białe, a słońce też się na tym niebie od czasu do czasu pojawia i tego też Wam mocno życzymy. Wiatr słaby dzisiaj będzie wiał nam z kierunków zmiennych, różnych, różnistych.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A teraz zupełnie poważnie mówimy o ciśnieniu. To nadal jest wysokie. 1027 hektopaskali nadal na barometrach w stolicy regionu. Takie ciśnienie będzie nam towarzyszyło, chociaż powinno w drugiej części dnia spadać. Jakość powietrza w tej chwili praktycznie wszędzie jest bardzo dobra, wręcz idealna, a biometr nadal mamy korzystny. Na raport regionalny zaprasza Jacek Rogulski. Dzień dobry.
8: I powracamy do groźnego wypadku na trasie S3, gdzie doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Kierowca furgonetki w stanie ciężkim trafił do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. Droga jest zablokowana. Objazd przez węzeł Lubin Południe, mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
9: Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący samochodem typu bus jadąc z Lubina w kierunku Legnicy drogą ekspresową S3 uderzył w tył pojazdu ciężarowego, a następnie stracił panowanie nad samochodem i wjechał w barierę energochłonną. Mężczyzna zabrany został przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala w stanie ciężkim.
8: Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze nawet kilka godzin.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze odbyła się w pięknych murach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Była to okazja, aby podziękować i nagrodzić pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W trakcie uroczystości wręczono nagrody prezydenta miasta dla 9 dyrektorów szkół, 27 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi, a także stypendia naukowe dla 75 uczniów. Nie zabrakło słów o bezpieczeństwie w szkołach. Najmocniejsze wystąpienie miała przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego, która nie owijała w bawełnę.
10: Mamy ten moment, gdzie musi jasno wybrzmieć, że decydenci powinni zrobić coś dla bezpieczeństwa pracowników oświaty we wszystkich placówkach oświatowych, począwszy od przedszkoli, skończywszy na innych placówkach oświatowych. Sylwia Gac-Supleta, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej Górze. Będziemy jasno mówić, czego my oczekujemy jako pracownicy oświatowi, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, że uczniowie są ważni, rodzice są ważni, ale dla mnie, przynajmniej dla mnie jako dla związkowca, bardzo ważni są pracownicy oświatowi. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że oświata chyli się ku upadkowi. Nie ma nauczycieli, ciągłe zmiany, brak stabilizacji powoduje i doprowadza do tego, że młodzi ludzie nie chcą przychodzić do zawodu. I tu już nie mówimy o kwestiach finansowych, mówimy tu o wszystkich innych rzeczach, które się dzieją dookoła. I w związku z powyższym starzeje się niestety środowisko nauczycielskie, środowisko pracownicze. Bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby to wszystko uległo zmianie.
8: W trakcie uroczystości wręczono wręczono nagrody prezydenta miasta dla 9 dyrektorów szkół, 27 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
11: Nagrodzić i podziękować nauczycielom, nie tylko nauczycielom, od kilku lat już prowadziliśmy taki zwyczaj, że też nagradzamy pracowników nieoświatowych. Ja zdaję sobie sprawę, że to wynagrodzenie nie jest aż takie, jakbyśmy wszyscy sobie życzyli i dlatego też chociażby ta nagroda, pokazanie, że pamiętamy, że ta ciężka ich praca w kształceniu dzieci z jednej strony i opieki z drugiej strony przez tych pracowników nieoświatowych, między innymi właśnie powoduje to, że później mamy tak wspaniałych młodych ludzi.
12: Nagradzanie nauczyciela to jest trudny wybór.
8: Elwira Kozak, dyrektorka zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Jeleniej Górze.
12: Jeżeli ma się bardzo dobry zespół pracujących nauczycieli czy pracowników administracji obsługi, to chciałby się wyróżnić wszystkich, bo jeżeli rzeczywiście dostrzega się tą współpracę, jeżeli tworzy się atmosferę, dobrą atmosferę pracy, to pracują wszyscy na ten jeden zespół, a wyróżnia się tych, którzy jeszcze więcej są bardziej zaangażowani, no i trzeba jakoś tam wybrać, zawsze jakoś te gradacje tych zasług trzeba prowadzić.
8: I zmieniamy temat. Macie w swoim otoczeniu sąsiadkę, sąsiada, ciocię, wujka lub inną bliską osobę, która jest seniorem. Wystarczy się tylko rozejrzeć, na pewno ktoś taki się znajdzie. Jeżeli tak, to zabierzcie ją dziś o godzinie 14 do Domu Kultury Atrium przy ulicy Pomorskiej w Legnicy, gdzie odbędzie się kolejne lokalne spotkanie senioralne. To okazja, by porozmawiać o codziennych potrzebach osób starszych, wysłuchać ich głosu i dowiedzieć się, co jest dla nich naprawdę ważne. Wstęp jest bezpłatny, a na uczestników czekać będzie również słodki upominek.
13: Elżbieta Chucholska, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy. Po pierwsze, będzie to spotkanie integracyjne. Postaramy się rozmawiać z seniorami o ich potrzebach.
14: Ja bardzo czynnie biorę udział w różnych spotkaniach senioralnych. Miasto kocham, bo jestem urodzona w Legnicy i chciałabym, żeby też jakiś mój wkład został. Dopóki mogę, to będę chodzić na tego typu spotkania.
15: Jestem ciekawa, co się będzie działo i jakie będą sprawy omawiane. No, ale być może mi coś na myśl przyjdzie, jak usłyszę.
13: Tym razem nam będzie zależało na tym, żeby dotrzeć do tych, którzy do tej pory raz, dwa, a może w ogóle ich nie było.
8: I przypominamy, że spotkanie rozpocznie się dziś o godzinie 14 w Domu Kultury Atrium przy ulicy Pomorskiej w Legnicy. Wstęp jest wolny. Na uczestników czeka słodki poczęstunek. Organizatorzy zapraszają absolutnie wszystkich seniorów. A my zapraszamy na kolejny raport o 13.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hello, I'm Richard Judge and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.

0: Tak się zastanawiamy, co to są te cykady. I tak coś tam świta, że to jakieś owady, ale cykady to owady, nawet się rymuje. A cyklady to już gorszy problem, ale na szczęście nikt nie wie, co to cyklady, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta, że zacytujemy klasyka. Malam za nami, a teraz przed nami...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Sky Holland i Deja Vu.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od S3. Przypominamy 284 km między węzłami Lubin Południe, Legnica Północ. W kierunku na Legnicę właśnie tam doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Bus najechał na tył ciężarówki, a następnie najprawdopodobniej tak to właśnie wyglądało. Uderzył w barierę i zaczął płonąć. Jedna osoba bardzo poważnie w tym zderzeniu ucierpiała, jak poinformowały służby prasowe policji przed momentem w telefonie do nas. Kierowca został przetransportowany w stanie poważnie zagrażającym życiu do pobliskiego szpitala, a tym samym zdementowano informację o tym, że kierowca w tym wypadku nie przeżył, kierowca tego busa. Przynajmniej takich informacji policja na stan przed 20 minutami nie miała, ale obowiązuje dalej objazd w tym miejscu. Węzeł Lubin Południe jest miejscem, w którym na ten objazd się wjeżdża, a następnie jedzie się drogą wojewódzką 333. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, to jadąc dzisiaj A4 bez większych problemów w kierunku na wschód, ale dojedziecie do zjazdu Ujazd Łany i postoicie w korku. Następny korek, który jest na autostradzie A4, to korek za Katowicami, a następny przy zjeździe już do samego Krakowa. To tam stoi wszystko na Dębowo, jeśli chodzi o A4. W przeciwnym kierunku przed Chrzanowem też kawał korka, a jeśli chodzi o A8, to Długołęka, jadąc od Warszawy w kierunku Wrocławia, też postoicie. Oficjalnie tam są roboty drogowe, ale nasz słuchacz powiedział krótko: słuchajcie, oni tam przyjechali, zajęli jeden pas, mają naprawiać, ale nie naprawiają i tak to wygląda ponoć. Już 2 tygodnie w tym miejscu się korkuje, mniej lub bardziej. S5 bez większych kłopotów, a jeśli wiecie o czym my nie wiemy, no to dajcie znać. 7576466 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: To jest Mark Ronson i Miley Cyrus. W zasadzie są Mark Ronson i Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart, czyli nic się takie nie łamie jak serce. Słuchajcie, też człowiek ma czasami serce złamane, jak patrzy na święta nietypowe, bardziej lub mniej. Nie wiem, kto to wymyśla, ale na przykład święto wojsk radiotechnicznych dzisiaj to ma sens. Zupełnie pozdrawiamy żołnierki i żołnierzy. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich też ma sens. Pozdrawiamy wszystkie panie z kół, gospodyń wiejskich i nie tylko. I to nie jest tak, że kobiety tam, które są w tych kołach gospodyń wiejskich, to są takie babcie tam po 70 czy 80 lat. Pozdrawiam moją znajomą, co ma lat na około 40 i co jest też gospodynią i ma nawet fartuch i zadowolona jest z tego. Mamy oprócz tego Dzień Białej Laski, pozdrawiamy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Też jest bardzo ważne święto, walczymy dzisiaj z rakiem piersi, to jest Europejski Dzień Walki z tą chorobą. No ale kto wymyśla, żeby Światowy Dzień Mycia Rąk był, to może sugerować, że ręce myjemy tylko tego dnia, przecież zupełnie o to chodzi. Ciekawe, jak tam konie, czy one myją sobie kopyta i czy też mają Światowy Dzień Mycia Kopyt u koni. Dlaczego pytamy? Ano, bo konie pędzą teraz razem z Galec Orkiestrą. A ja, Radek Bajor, życzę wam pięknego dnia. Za moment to miejsce zajmie Patryk Łasica. Pa, trzymajcie się, pożyczajcie sobie pieniądze.
1: Tam, gdzie wielka niewiadoma.
0: I bądźcie uśmiechnięci.

0: Niezapomniane hity wszechczasów
1: w muzycznym radiu.
2: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
3: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze EFIX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
10: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
11: 13.
0: Czas na wiadomości.
12: Litr benzyny lekko poniżej 7 zł. Są nowe ceny maksymalne. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony jednak do grudnia. Polskie tenisistki świetnie sobie radzą w Chinach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliwa jutro na stacjach benzynowych i są zapowiadane obniżki. Za litr benzyny 95 jutro zapłacimy do 6 zł 95 groszy. Za litr benzyny 98 do maksymalnie 7 zł 76 groszy, a za diesla 8 zł i 3 grosze. Miał ruszyć po 4 latach przygotowań śledczych, ale jednak został odroczony. Proces w sprawie Collegium Humanum, który miał się dziś rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Warszawie, został na wniosek prokuratora odroczony do grudnia z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Pierwszy akt oskarżenia objął 29 osób. Ostatecznie 7 oskarżonych uzgodniło z prokuratorem dobrowolne poddanie się karze. Protest głodowy kontynuują związkowcy ze szpitala w Sanoku. Do przedłużającego się sporu starosta sanocki chce powołać mediatora, ale protestujący nie wykluczają skierowania sprawy do prokuratury i sądu, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
13: Pozwy o wyrównanie wynagrodzeń, o niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki, to raczej prokuratura.
12: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala, zarzucając jej niewłaściwą komunikację z pracownikami. Starosta nie zamierza jednak spełniać tego postulatu. Nie ma jeszcze decyzji o dalszym przebiegu protestu. Głodówkę kontynuuje kilkanaścioro osób. Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię w obwodzie Riazańskim. Tym samym spełniła wcześniejszą zapowiedź swojego prezydenta Włodymira Załańskiego, który ogłosił wznowienie uderzeń na rosyjskie rafinerię w związku z rosnącą presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Tomasz Orchowski o szczegółach.
14: Po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego Amerykanie nie krytykowali Rosjan za przeprowadzanie kolejnych ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. Waszyngton je ignorował, wysyłając pojednawcze sygnały do Rosji. Równocześnie Amerykanie zwiększają presję na Ukraińców. Mieli wstrzymać dzielenie się informacjami wywiadowczymi i ograniczyli działanie systemu Starlink.
12: Ukraiński prezydent podejrzewa, że Amerykanie chcieli chcieliby dogadać się z Rosjanami i móc zarobić na przykład na projektach energetycznych. Świetny mecz Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka pokonała w Wuhan 11. rakietę świata i awansowała do ćwierćfinału silnie obsadzonego turnieju. Szanse na awans do najlepszej ósemki ma także Iga Świątek, która dziś zmierzy się z dużo niżej notowaną rywalką, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Jeśli chodzi o pojedynczy mecz, to najcenniejsze zwycięstwo w karierze Mai Chwalińskiej. Tak, dotarła oczywiście do finału French Open, ale w Paryżu z tak wysoko notowaną rywalką nie wygrała. Iwa Jowicz jest 11. na świecie, a dziś w pojedynku z Polką nie miała większych szans. Pierwszy set wyrównany 6-4. Amerykanka naciskała, ale Chwalińska wytrzymała ten napór. W drugim secie koncert Polki i wygrana 6-1. W turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska do ćwierćfinału dotarła po raz pierwszy. Teraz czekają mecze z Marią Sakkari. A jeszcze dziś o ćwierćfinał zagra Iga Świątek z kwalifikantką Ashlyn Kruger, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
10: Rywalka mniej więcej z tej samej półki, co Magdalena Frank, więc mówimy o tym, że jest tak zwaną, mówiąc językiem wyścigów konnych, bitą faworytką.
5: Po odpadnięciu dziś Karoliny Muchowej Świątek ma szansę w Wuhan awansować nawet do najlepszej ósemki rankingu Race.
12: Mecz Świątek-Kruger już niebawem.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOŚ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy. Mile widziane prawo jazdy kategorii B. Praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
1: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia

0: obwody śluzowej-nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Zaprasza Ultima Dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
5: Skoda.
4: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Jednocześnie co to za trio? Margaret, Sarah James, no i Zalia.
1: Muzyczne radio.
0: 15 dzień października, no i nie ma to jak czwartek, a jeszcze w towarzystwie muzycznego radia. Czy można chcieć czegoś więcej? No, milion złotych na koncie by się przydał, to myślę każdemu, ale dzień jeszcze się nie skończył, kto wie co nam się przydarzy. Na pewno zostając z nami znajdziecie milion powodów, aby zostać stałymi słuchaczami muzycznego radia. Patryk Łasica, dzień dobry, witam was. No i żeby był jeszcze lepszy, to zapraszam na popołudniową porcję muzycznych newsów.
1: Muzyczne radio.
2: Jeśli w waszych głośnikach gra muzyczne radio, to wcześniej czy później pojawić się też muszą Music News. Zatem to jest ta pora, to jest ten czas. O nowych singlach Sama Felda i Shanghai, jak również o pierwszym ogłoszonym headlinerze Orange Warsaw Festival powiemy wam słowo, a może i dwa. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły. Zaczynamy. Sam Feld powraca z utworem Needed Love, nagranym we współpracy z islandzką wokalistką i autorką piosenek Austis. To utwór, który sprawdzi się zarówno o drugiej w nocy na parkiecie, jak i w ciągu dnia na antenie radiowej, na przykład w muzycznym radiu. Po 10 latach współtworzenia Tropical House'u i obserwowania, jak brzmienie to stopniowo zamienia się w powtarzalną formułę, Sam Feld postanawia wyznaczyć nowy kierunek dla stylu, którego rozwoju sam był częścią. Dopracowany przez niego nowy styl Future Tropical zachowuje ciepło i atmosferę złotej godziny, ale nadaje im nową formę opartą na mocniejszym basie, instrumentacji przywodzącej na myśl brzmienie grane na żywo oraz aranżacjach ograniczonych do tego, co naprawdę robi wrażenie. Posłuchać warto Needed Love, Sam Feld i Austis już w muzycznym radiu. Pozostajemy przy premierach. Znani z takich hitów jak La Luz, King of the Jungle czy Désolé, Shanghai powracają z nowym singlem Lammani. W utworze po raz pierwszy słyszymy Nikę Paris, bułgarską wokalistkę, modelkę i influencerkę. Shanghai to międzynarodowy kolektyw znany z charakterystycznego połączenia

0: popu i muzyki tanecznej. Ich największe hity zdobyły w Polsce złote i platynowe wyróżnienia. La Luz przyniosło grupie również międzynarodowy rozgłos i miejsce w światowym Top 50 Shazam, a Désolé otrzymało w naszym kraju status podwójnej platyny. Najnowszy singiel Amani to energetyczne połączenie popu i afrobitowych inspiracji. Ciepłe brzmienie Mari, francuskojęzyczne zwrotki i chwytliwy refren tworzą lekką, taneczną produkcję, w której nowy kobiecy głos Shanghai należy do Nicki Paris. Music News. I prawie na koniec Orange Warsaw Festival 2027. Kacaj zostały pierwszymi ogłoszonymi headlinerkami tego właśnie festiwalu. Międzynarodowa grupa wystąpi w sobotę 14 sierpnia na Orange Stage, przywożąc do Warszawy energię przebojów Animal i Pink Yap. Orange Warsaw Festival odbędzie się od 13 do 14 sierpnia na torze wyścigów konnych Służebiec. Tym razem festiwal spotka się z publicznością w pełni lata, a listę gwiazd nadchodzącej edycji otwierają dziewczyny z zespołu Kacaj. Zapowiedź koncertu przychodzi w czasie kolejnych sukcesów zespołu. Wydana w sierpniu trzecia epka White znalazła się w pierwszej piątce sprzedaży w kilkunastu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Polsce. To łapcie jeszcze kilka nowości, jakie wylądowały na playliście muzycznego radia. Kiara Nelson z nagraniem Dancing Alone, Rosalini, Music I Love i Natalia Pławiak w towarzystwie Mateusza Serafina z nowym singlem Na pewno. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i na deser premierowe podsumowanie. Dziś grać będzie dla nas duet Merkel i Roliński, Crucified Reborn.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
1: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.apartamenty-sudetia.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13.30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: A pogoda iście październikowa. Jeśli chodzi o wartości na termometrach, średnia w regionie wynosi obecnie 14 stopni i w ciągu godziny powinniśmy zyskać jeszcze jedną kreskę. Dziś maksymalnie do 15 na plusie. Najchłodniej jest obecnie w Szklarskiej Porębie, tam stopni 12, najcieplej we Wrocławiu. Ciśnienie wysokie na barometrach 1027 hektopaskali zaczyna wchodzić w trend spadkowy. Wiatr mamy południowy, niezbyt porywisty, prędkość maksymalna do 4 metrów na sekundę. Idealna widoczność powyżej 30 km, optymalna wilgotność na poziomie 60% i bardzo dobra jakość powietrza.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
6: A przed nami raport regionalny, przedstawi go Anna Tarkota.
9: Dzień dobry. W tym raporcie Łączna, Mieroszów. Po nocnych starciach z policją 4 osoby zatrzymane. Także niezwykła zimowa atrakcja w sercu Wrocławia. A rozpoczniemy od informacji dla kierowców podróżujących przez Jelenią Górę, bowiem od jutra rusza remont obwodnicy Maciejowej, czyli drogi wojewódzkiej numer 337.
10: To pierwszy etap wielkiej naprawy skarpi systemu odwodnienia, które zostały zniszczone podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Prace podzielono na 6 etapów. Najtrudniejszy z nich czeka nas przy wyjeździe w stronę stolicy Dolnego Śląska. Jeden z pasów ruchu w kierunku Wrocławia zostanie całkowicie zamknięty. Samochody pojadą tam wyłącznie w stronę Jeleniej Góry, a dla jadących na Wrocław drogowcy wyznaczą objazd ulicą Wrocławską. Na pozostałych odcinkach jezdnia będzie zwężona. Łączny koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 728 tysięcy złotych, a pokryty zostanie głównie z budżetu państwa, ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To 596 400 zł, a reszta z budżetu miasta Jelenia Góra. Prace mają potrwać dokładnie miesiąc. Ich koniec zaplanowano na 16 listopada. Beata Nowicka, Muzyczne Radio.
9: Teraz Łączna koło Mieroszowa, gdzie po nocnym starciu policji z osobami broniącymi miejscowego ZOO 4 osoby zostały zatrzymane. Kolejna wymagała pomocy medycznej. Na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
11: Tak, z tym, że to nocne starcie było dość zaskakujące. Doszło do niego przed godziną 22, kiedy wszystko wskazywało na to, że sytuacja tego dnia będzie absolutnie spokojna. Przez cały dzień przed ZOO w Łącznej gromadzili się mieszkańcy chcący zapobiec wywózce zwierząt z terenu ogrodu. Blokowali wyjazd samochodów z terenu. Późnym popołudniem było tam około 150 osób. Wtedy sytuacja po raz pierwszy zaczęła eskalować. Podczas szarpaniny z policją ucierpiał mężczyzna brutalnie powalony na ziemię.
12: Przyjechało jakieś małżeństwo, nie wiem, para, Mercedesem wysokiej klasy, sedanem. Poprosiliśmy, żeby przed wyjazdem pokazali nam, co mają w samochodzie. Niestety nie chcieli tego uczynić, więc zainterweniowała policja. No ja zostałem odepchnięty przez policjanta, upadłem na kręgosłup i obity tylko na szczęście. Karetka sprawdziła, lekarz sprawdził, wszystko jest okej. Dostałem choinkę Tonal. Żyje, mam się dobrze, no ale zwierzęta nie.
11: Później jednak sytuacja się uspokoiła. Mieszkańcy powoli rozchodzili się do domów, dopiero kiedy z terenu miała wyjechać duża ciężarówka wywożąca zwierzęta. Na miejsce zadysponowano policjantów z oddziału prewencji z Wrocławia. Ja wyjaśnię, że to te oddziały, które pacyfikują zamieszki na stadionach. Policjanci z tarczami i w hełmach wypchnęli stojących przed wjazdem mieszkańców i wtedy emocje puściły chyba obu stronom.
5: Przy użyciu tarcz fizycznie wypchnęli osoby protestujące z jezdni na chodniki, umożliwiając przejazd pojazdów. Cztery osoby spośród tych, które protestowały, zostały zatrzymane i osadzone w policyjnych celach ze względu na to, że naruszyły nietykalność osób policjantów. Tym jedna rzuciła jajkiem w kierunku policjanta, który rozbił się na jego mundurze.
11: Na koniec warto dodać, że proces wywózki zwierząt z zamkniętego na polecenie prokuratury zoo w Łącznej jest absolutnie nietransparentny. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje i nadzór nad wywozem przerzucany jest z prokuratury na inspektorat weterynaryjny i odwrotnie. Budzi coraz więcej pytań o skalę dopuszczalnych działań przez organizacje prozwierzęce. Z Łącznej, koło Mieroszowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Choć do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, to już wiadomo, że na wrocławskim rynku pojawi się wiele nowości. Największą będzie wrocławska choinka, która ma być wyjątkowa. Adrianna Szulman.
13: Wrocław już przygotowuje świąteczne iluminacje, a największa zmiana czeka na mieszkańców i turystów w rynku. Tam pojawi się nowa choinka, do której będzie można wejść. Atrakcja będzie miała 23 metry wysokości i 12,5 metra średnicy. W środku ogromnego iluminowanego iglaka powstanie specjalne wejście. Dzięki temu będzie można zobaczyć światełka z bliska i zrobić pamiątkowe zdjęcie w środku rozświetlonej konstrukcji. Jak przekazuje zarząd dróg i utrzymania miasta, choinka będzie wyglądać jak naturalny świerk. Ozdobią ją złote i srebrne bombki oraz gęsto rozmieszczone lampki LED w ciepłej i zimnej bieli. Na szczycie pojawi się około 2-metrowa przestrzenna gwiazda. Do choinki będzie można wchodzić przez cały dzień. Tylko w nocy wejście będzie zamykane ze względów bezpieczeństwa. Warto dodać, że tradycja strojenia drzewka bożonarodzeniowego we wrocławskim rynku sięga 1996 roku, a samo drzewko stało się jednym ze świątecznych symboli miasta. Na rynku nadal będzie też można podziwiać iluminowaną fontannę. Nowe świetlne atrakcje pojawią się też na ulicy Piłsudskiego od Dworca Głównego do Placu Legionów i na latarniach na odcinku od Dworca Głównego do ulicy Świdnickiej i dalej do Placu Legionów. Rozświetlony zostanie też mur zamku w Leśnicy i rosnąca tam żywa choinka. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Dziękuję za uwagę. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 14.30. Zapraszamy.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland. My name is Sugar Jesus and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.
8: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: 14 minut do godziny 14, no i jednocześnie Golden Hour od Vixena.
1: Muzyczne radio.
0: A dalszą część swojej wypowiedzi zacznę od pytania. Czy zdarzyło wam się kiedyś wejść do zupełnie nowego miejsca, spojrzeć na kogoś obcego, no i mieć absolutną, stuprocentową pewność, że dokładnie ta sekunda już się kiedyś wydarzyła? Myślę sobie, że każdemu to się zdarzyło. Fani Matrixa pewnie już rozglądają się za czarnymi kotami w takiej sytuacji, no a Sky Holland zrobiła z tego nasz dzisiejszy hit typ. Jej najnowsza premiera nosi tytuł Deja Vu i opowiada o tym właśnie trudnym do tłumaczenia momencie, w którym poznajemy kogoś nowego i mamy wrażenie, że znamy tę osobę z innego życia. Co ciekawe, sama Sky podchodzi do tworzenia muzyki w bardzo podobny sposób, jak przyznała w wywiadzie. Nigdy nie siadam w studiu z gotowym planem, że dziś napiszę piosenkę o tym czy o tamtym. Najpierw pojawia się uczucie, a potem to sam dźwięk mówi mi, co chce mi przekazać. Co chciała przekazać dziś, koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wałbrzych, Świdnica, skręt do Świebodzi. Niestety dzwon, policja zablokowała skręt w Świebodzice. Objazd jest przez miasto. Także powodzenia nam życzę, są godziny szczytu.
2: Bardzo dziękujemy, na pewno się to wszystkim przyda. No i także dobra informacja dla kierowców. Droga S3, która była zablokowana na wysokości 284 km, węzła Lubin Południe, została już odblokowana. To po porannym zderzeniu busa i pojazdu ciężarowego. Poza tym trasy są w pełni przejezdne. No i trzymamy kciuki za wasze bezpieczne podróże.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
5: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
0: Czas na wiadomości.
4: Ciało kobiety i samochód w jeziorze Kamień na Pomorzu. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony z powodów formalnych. Roboty zbierają pomidory. W ten sposób naukowcy chcą je nauczyć pracy w kosmosie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczny wypadek nad jeziorem Kamień w powiecie wejherowskim. Dziś rano służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym znajdującym się w wodzie i dryfującej obok kobiecie. Mimo podjętej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Policja ustala tożsamość zmarłej i okoliczności zdarzenia. Strażacy sprawdzają dno jeziora. Na miejscu pracuje 5 zastępów straży pożarnej. Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do grudnia proces w sprawie Collegium Humanum. Powodem jest brak dowodu doręczenia aktu oskarżenia i wezwania jednemu z oskarżonych. Rozprawa, która była zaplanowana na dziś, miała dotyczyć 23 osób, w tym prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z ustaleń śledczych wynika, że władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA, które potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie zarządzania. Sprawa dotyczy głównie osób pełniących funkcje publiczne, mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Grzegorz Makowski.
5: W tym środowisku zawsze jakąś opcją jest możliwe objęcia funkcji, czy to w Radzie Nadzorczej, czy to w zarządzie jakiejś firmy, która jest bądź to kontrolowana przez państwo, bądź przez samorząd.
4: Wśród oskarżonych jest także m.in. były rektor Collegium Humanum Paweł Czy, który miał przyjmować korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę. Oprócz szybkich kursów MBA uczelnia oferowała inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, które pozwalały na awans w spółkach Skarbu Państwa. Rosyjskie służby zatrzymały obywatela Szwecji, który według rosyjskiej FSB udawał się do Rosji w celu przeprowadzenia dywersji na obiektach wojskowych. Szwed zatrzymany w obwodzie pskowskim na zachodzie Rosji miał według Rosjan walczyć w szeregach armii ukraińskiej. Władze Szwecji powiadomiły, że próbują dowiedzieć się szczegółów. Ruszyły testy polowe robota do zbierania pomidorów. Robot wykorzystuje technologie rozwijane dla kosmosu przez Polskie Centrum Badań Kosmicznych PAN i Niemiecki Instytut Mikroelektroniki o wysokiej wydajności. Na Ziemi robot zbiera pomidory, ale na przykład na Księżycu podobny robot mógłby zbierać fragmenty skał, a z pomocą odpowiednich czujników mógłby na przykład określić, z jakim rodzajem skały ma do czynienia. Było co oglądać i oklaskiwać. To był rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono 46 goli. Aż 9 obejrzeli kibice w austriackim Linzu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów. Rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie. Smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole.
4: Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór, bo co prawda Matikasz rozbił z drużyną Fenerbahce, ale grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
13: Po reklamie.
14: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 15 dzień października, czwartek, 18 minut po godzinie 14. No i tak nam wypadło, że za nami spotkanie z Dawidem Podsiadło.
1: Muzyczne radio.
0: A przed nami piosenka dnia. No i teraz, drogi słuchaczu, słuchaczko, wyobraźcie sobie, że bierzecie na warsztat największy życiowy sukces swojego byłego szefa, rozkładacie go na czynniki pierwsze, no i robicie to zupełnie po swojemu. Odważnie, wydaje mi się, że bardzo, no ale nie ma ryzyka, nie ma zabawy i dokładnie na taki krok zdecydował się Martin Roliński, frontman zespołu BWO, prywatnie Szwed z polskimi korzeniami, no i także dyplomowany inżynier automatyki. Tym razem połączył siły z Tess Merkel, czyli doskonale znanym głosem z dyskotekowej legendy Alcazar. No i jako duet Merkel i Roliński wzięli na tapetę słynne Crucified Army of Lovers, tej samej, którą zakładał były szef Martina czasów BWO, czyli Aleksander Bart. Efekt? Nikt na nikogo się nie obraził. Mało tego, sam Bart z dumą podpisał się pod odświeżoną wersją. Także jeśli chcecie posłuchać, jak brzmi klasyk z roku 91 po szwedzko-polskim tuningu, no to koniecznie dajcie głośniej.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź. Poszukaj. Posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
12: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl, pożar domu w Ostrożance. Pomagam.pl, pożar domu w Ostrożance.
13: Minęła godzina 14.30.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Na dolnośląskich termometrach dzisiejsze wartości maksymalne, te wynoszą od 13 do 15 stopni w cieniu. Najcieplej standardowo na nizinach, wschodzie, najchłodniej na Przedgórzu, w Szklarskiej Porębie nawet jeszcze chłodniej niż wskazuje średnia, bo tam zaledwie 12 stopni. Na niebie dość sporo chmur, które zaczynają ustępować miejsce na rzecz słońca. Zupełnie niegroźnych chmur pod względem opadów deszczu. Prędkość wiatru się obniża, wieje w kierunku południowym maksymalnie do 4 metrów na sekundę. Ciśnienie wysokie, lecz wchodzi w trend spadkowy. Na barometrach 1026 hektopaskali.
14: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: A co słychać w regionie od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
15: 3 lata więzienia grożą Marcinowi N., właścicielowi zoo w Łącznej. Od tego rozpoczynamy. Wczoraj po południu mężczyzna usłyszał zarzuty. Tuż po przesłuchaniu w Wałbrzyskiej Prokuraturze Rejonowej z pełnomocnikami Marcina N. rozmawiał nasz reporter Jacek Zych.
16: Tak, w środę po południu cała piątka zatrzymanych w Łącznej osób stanęła przed obliczem prokuratora. Wszyscy złożyli obszerne zeznania i usłyszeli zarzuty. To przede wszystkim znęcanie się nad zwierzętami.
17: Każdy z podejrzanych, każda z osób, z którymi braliśmy dzisiaj udział w czynnościach, dostała ten sam zarzut. Zarzut taki blankietowy z ustawy o ochronie zwierząt. Nie jest tajemnicą, że to jest zarzut z artykułu 35 ustawy.
18: Każda z osób, które dzisiaj składały wyjaśnienia, złożyła obszerne wyjaśnienia, natomiast żaden z naszych klientów nie przyznał się do zarzucanych im czynów.
16: Powiedzieli mecenas Łukasz Opoliński i Przemysław Duda, pełnomocnicy zatrzymanych osób. Pomimo tego, że wszyscy usłyszeli te same zarzuty, spośród 5 osób zatrzymanych prokuratura wnioskuje o areszt wyłącznie dla właściciela zoo Marcina N. O tym, czy trafi na 3 miesiące do aresztu, zadecyduje dziś sąd.
18: Jesteśmy na etapie sami zapoznawania się dopiero z materiałem dowodowym. Dopiero dzisiaj nam prokuratura udostępniła możliwość zaznajomienia się. Materiał jest ten bardzo obszerny, więc też nie możemy dzisiaj kolejnych więcej informacji udzielić, bo tak naprawdę sami na ten moment nie wiemy, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest to materiał bardzo urozmaicony, fotograficzny, osobowy. Będziemy się zapoznać, będziemy wtedy też stosownie do tego dostosowywali nasze czynności.
16: Ja przypomnę, że postępowanie w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zoo włącznej koło Mieroszowa, trwa od maja tego roku. Poza postępowaniem prokuratorskim proces zamknięcia obiektu rozpoczął też Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Sprawa budzi ogromne emocje już w całej Polsce. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
15: Teraz spore zmiany dla kierowców na drobne rali Buławy w Wrocławiu, gdzie nadszedł czas na kolejny etap remontu. Trwa asfaltowanie nowych jezdni, po których od soboty, 17 października, zaczną jeździć kierowcy. Dużą zmianą będzie możliwość skręcania z Dibuław Drobnera w kierunku Mostów Uniwersyteckich.
19: W związku z nowym frontem robót kierowcy nie będą mogli przejechać ulicą Cybulskiego od Pomorskiej do Drobnera. Wciąż zamknięty będzie wjazd w Śrutową i Rydygiera oraz w Łokietka. Możliwy będzie za to skręt z ulicy Dibuław Drobnera zarówno w lewo, jak i w prawo. Przesunięte czasowo w kierunku Placu Bema zostaną przystanki autobusowe. Wchodzimy w ostatni etap prac związanych z budową węzła komunikacyjnego Dibuła i Drobnera, informują wrocławskie inwestycje. W najbliższych dniach wykonawca będzie układał kolejne odcinki masy bitumicznej. Prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koszt przedsięwzięcia to 42 miliony złotych, z czego blisko 23 miliony to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
15: I pozostajemy w stolicy Dolnego Śląska, bowiem Wrocław ma nowego mieszkańca, który nie boi się ani upływu czasu, ani nowych technologii. Przed stuletnim gmachem ZUS-u przy ulicy Pretwicza stanął ZUS-Limir, oficjalny krasnal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Figurka powstała z inicjatywy pracowników, by uczcić wyjątkowy jubileusz budynku. Zabytkowy gmach został otwarty w październiku 1926 roku, co oznacza, że ma dokładnie 100 lat. Pomysłodawczyni projektu Kinga Krakowiak z wrocławskiego oddziału ZUS przyznaje, że krasnal stał się dla niej niezwykle bliski. Jak mówi, ten pomysł uderzył we mnie jak piorun z nieba. Pomyślałam, że skoro Wrocław krasnalem stoi, to jeden musi także stanąć przed naszym budynkiem. ZUS-Limir to takie moje trzecie dziecko, mój trzeci syn. Cieszę się, że coś po mnie zostanie i będzie wywoływać uśmiech na twarzach przechodniów. Początkowo ZUS-Limir miał trzymać tradycyjną skarbonkę, jednak urzędnicy postawili na nowoczesność. W jego małych dłoniach zobaczymy klepsydrę symbolizującą czas uciekający w stronę emerytury oraz smartfon z aktywnym kodem QR. Co ciekawe, po jego zeskanowaniu telefonem przechodnie zostaną natychmiast przeniesieni bezpośrednio na oficjalną stronę internetową ZUS-u. Wrocław nierozerwalnie kojarzy się z krasnalami, których w tym mieście jest już ponad 1000, ale ten, o którym mowa, ma wyjątkową misję: uczyć o finansowym bezpieczeństwie z uśmiechem i bez urzędowego tonu. ZUS-Limira i jego cyfrowy telefon możecie już teraz odwiedzić osobiście na wrocławskich krzykach. Na koniec kronika policyjna. Szybka reakcja funkcjonariuszy i strażaków pomogła uratować 46-letniego mieszkańca Poznania, który nad ranem wpadł do strumienia w Karpaczu i nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg. Mężczyzna znajdował się w trudno dostępnym miejscu, a panujące jeszcze ciemności utrudniały jego odnalezienie, relacjonuje Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
20: Funkcjonariusze na podstawie przekazanych informacji ustalili, że do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w rejonie ulicy Wielkopolskiej. Po dotarciu na miejsce rozpoczęli poszukiwania. Wczesna pora i panująca jeszcze ciemność znacznie utrudniały zlokalizowanie mężczyzny, który znajdował się poniżej poziomu drogi. Mundurowi nie przerywali jednak poszukiwań. Zaczęli nawoływać mężczyznę, próbując ustalić jego dokładne położenie. Dzięki temu udało się go odnaleźć. Znajdował się w wodzie i potrzebował pomocy, aby bezpiecznie wydostać się na brzeg. Funkcjonariusze wykorzystali drabinę, za pomocą której wyciągnęli 46-latka ze strumienia. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń, miał jedynie zadrapania. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po wstępnej ocenie stanu mężczyzny ratownicy zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala na dalsze badania. To zdarzenie pokazuje, jak ważne są szybkie powiadomienie służb i sprawna reakcja osób niosących pomoc. W trudnym terenie, szczególnie po zmroku i o świcie, nawet pozornie niewielki upadek może doprowadzić do sytuacji zagrażającej zdrowiu, a nawet życiu.
15: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
10: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Hello Poland, my name is Pascal Le Toublon and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music. Oh,

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, wolności 150.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
5: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
4: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
5: i Piotr Purol.
0: Po reklamie.

0: co ty mi robisz? No i jednocześnie Olivia Socha.
1: Muzyczne radio.
0: Ach, te relacyjne dylematy. Kiedyś, wydaje mi się, jakoś wszystko było prostsze, szczególnie kiedy mieliśmy po 10 lat. No, większość z nas negocjowała wtedy z rodzicami dodatkowe 15 minut na trzepaku jako szczyt szczęścia, albo wymieniała się też karteczkami z segregatora. Relacje też były jakieś czystsze. Tymczasem bohaterka naszego dzisiejszego hit typu w wieku 10 lat debiutowała w japońskim zespole J-popowym o nazwie Happy Ends. No, jest to oczywiście Sky Holland, która zanim trafiła na listy Billboardu, to od maleńkości szlifowała formę muzyczną na rynku azjatyckim. Obecnie tworzy swoje numery w duecie z producentem Stevem Krugerem i nie ukrywa też, że najlepsze rzeczy rodzą się wtedy, kiedy zamyka się drzwi dla perfekcjonizmu. Jak sama mówi, kiedyś narzucałam sobie ogromną presję, żeby wszystko było idealne. Dziś najlepsze rzeczy wychodzą nam wtedy, gdy za bardzo się nie staramy. Najbardziej pamiętam te sesje o 4 nad ranem, kiedy po prostu tworzymy, wygłupiamy się i tańczymy w studiu. Wtedy to nawet nie przypomina pracy. No, sprawdźmy więc, jak energia z 4 nad ranem brzmi o godzinie 14:48 przed nami. Déjà vu.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
0: Czas na wiadomości.
7: Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Państwowa Inspekcja Pracy zbada niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tysiące fanów twórczości polskiej noblistki na światowej premierze jej najnowszej książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Wnioskuje w nim także o zatrzymanie Daniela Obajtka w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku w okresie przedwyborczym. Daniel Obajtek pełnił wówczas funkcję prezesa Orlenu i polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak by przez 2 tygodnie litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. To sprawa sprzed 3 lat, a obecnie paliwo jest dużo droższe. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro ceny mają co prawda spaść, ale za litr benzyny 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,95 zł. Za litr benzyny 98 7,76, a oleju napędowego 8,3 zł. Ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą zatem niższe niż dziś. Patową sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek, który wczoraj zorganizował sobie ślubowanie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta. Święczkowski twierdzi, że wszyscy sędziowie z tego grona nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania. Mówi sędzia Magdalena Będkowska.
8: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
7: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny Waldemar Żurek, zajmie się też prokuratura. Nie dzisiaj, dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia, mówi prokurator Piotr Rzek ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.
9: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
7: Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby. Premiera książki w obecności ponad 4000 osób do Wrocławia zjechali wczoraj fani twórczości Olgi Tokarczuk. Polska Nobliska zorganizowała w stolicy Dolnego Śląska światową premierę swojej najnowszej powieści Świata jest za dużo. Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia. Mówiła, że książkę tę obiecywała sobie od wielu lat, żeby opowiedzieć wszystkie historie, które słyszała od teściów, rodziców i od dziadków. Akcja powieści rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu w 1946 roku, czyli tuż po wojnie.
6: Ponieważ to jest miejsce szczególne, Wrocław, więc chciałam pozdrowić moją rodzinę, moich sąsiadów, tych z was, z którymi łączy mnie wspólnota miejsca, wspólnota opowieści, wspólnota przeszłości.
7: W książce pod tytułem Świata jest za dużo śledzimy losy 21 bohaterów, którzy po wojnie trafili na tak zwane ziemie odzyskane.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Czym jest Europejski Zielony Ład? Co dla polskich gmin i gospodarstw domowych oznacza strategia osiągnięcia neutralności klimatycznej? Zapraszamy 23 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt 0 RSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Ten program zaczniemy od ważnej informacji. Porozumienie w sprawie ograniczenia importu pojazdów hybrydowych podpisane. Wyjaśnimy też, co może oznaczać plama oleju pod samochodem. Ruszamy!
0: Auto Radio.
1: Jest wstępne porozumienie w sprawie ograniczenia importu pojazdów hybrydowych, w tym hybryd plug-in z państwa środka. Zgodnie z planem kontyngent importowy wyniesie pierwotnie 350 tysięcy sztuk, by w kolejnych latach rosnąć w tempie 6% rocznie. Automotive News, powołując się na Bloomberga, wskazuje, że limity importowe nie będą ograniczały się do Chin, choć wysokość kontyngentów dla innych państw spoza europejskiej strefy ekonomicznej nie została jeszcze określona. Tylko co właściwie oznaczają te 350 tysięcy sztuk dla chińskich producentów? Według analizy Bloomberg Economics zaproponowana kwota odzwierciedla wysokość eksportu hybryd do Unii Europejskiej w 2025 roku. To wyraźnie poniżej wolumenów prognozowanych dla producentów z Chin na koniec roku. Według analityków firmy Bernstein w bieżącym roku na unijny rynek może trafić nawet 435 tysięcy hybryd z państwa środka. Wprowadzone ograniczenie pozwoliłoby więc tamtejszym producentom rozwijać się w tempie akceptowalnym przez Brukselę. Przynajmniej w teorii, bo zdaniem Li Yanwei'a, doradcy Chińskiego Stowarzyszenia Dealerów Motoryzacyjnych, limity importowe przyspieszą decyzję chińskich marek o lokowaniu produkcji w Europie. To jednak według François Provosta, dyrektora zarządzającego Renault, rozsądny kompromis, który sprawi, że z chińskiej obecności skorzysta także stary kontynent.
0: Porady ekspertów.
1: Ciemna i tłusta plama pod samochodem powinna wzbudzić czujność. Duży ubytek oleju może sprawić, że silnik nie będzie prawidłowo smarowany. To z kolei grozi uszkodzeniem współpracujących elementów, a w skrajnym przypadku zatarciem jednostki. Znaczenie ma nie tylko ilość traconego oleju, lecz także miejsce wycieku. Jednym z częstych źródeł problemu jest uszczelka pokrywy zaworów. Z czasem może stwardnieć i traci elastyczność. Olej pojawia się wtedy w górnej części silnika i może spływać po jego bloku. Nieszczelność zdarza się też na połączeniu miski olejowej z blokiem. Sama miska może zostać uszkodzona lub odkształcona, na przykład po uderzeniu w przeszkodę. Olej może wydostawać się również przez uszczelniacze wału korbowego i wałków rozrządu. Ślady w pobliżu koła pasowego lub osłony rozrządu mogą wskazywać na ich zużycie. Jeśli olej pojawia się między silnikiem a skrzynią biegów, źródłem może być tylny uszczelniacz wału korbowego. Jeżeli wyciek zaczął się tuż po wymianie oleju, warto sprawdzić filtr i korek spustowy. Winna może być zużyta podkładka, niewłaściwie dokręcony korek lub źle zamontowany filtr. Zdarza się też, że uszczelka starego filtra zostaje na podstawie, a nowy filtr jest montowany razem z kolejną. Takie połączenie nie będzie prawidłowo szczelne. Za wyciek może odpowiadać także niesprawna wentylacja skrzyni korbowej, potocznie nazywana odmą. W zależności od konstrukcji silnika jej elementem może być zawór PCV. Gromadzące się w układzie osady mogą ograniczyć przepływ gazów i zwiększyć ciśnienie w skrzyni korbowej. Wówczas olej może być wypychany przez uszczelnienia. Czy z wyciekiem oleju można jechać? Jeśli jest to jedyne niewielkie zapocenie, poziom oleju pozostaje prawidłowy i nie pojawiają się inne niepokojące objawy, można ostrożnie dojechać do warsztatu. Większej ostrożności wymaga sytuacja, w której olej trafia na gorące elementy układu wydechowego lub pasek rozrządu. Nie należy kontynuować jazdy, jeśli pod samochodem szybko tworzy się duża plama. Poziom oleju wyraźnie spada lub podczas pracy silnika świeci się kontrolka ciśnienia oleju. Dalsza jazda może wtedy doprowadzić do poważnego uszkodzenia jednostki.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Cześć, to Wojtek Uszczykiewicz, zespół wideo. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: wideo i wszystko jedno.
1: Muzyczne radio.
2: Teraz szczególnie o tej porze może być wam wszystko jedno, szczególnie jak już po robocie, teraz jeszcze korki, no i spowolnienia na drogach, ale żeby ten czas za kółkiem upłynął zdecydowanie lepiej, to zapytam was teraz o coś. Jak myślicie, jak brzmi pseudonim szwedzkiego muzyka, który ma na koncie ponad 15 miliardów odtworzeń w sieci i wyprzedził w statystykach nawet samą ABBE? Wydaje mi się, że możecie strzelać albo w Avicii'ego, albo w Roxette. No i największym paradoksem tego pytania jest to, że najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie słyszeliście tego nazwiska. Ja również, do dziś. Facet nazywa się Johan Rohr i przez lata w zupełnej tajemnicy nagrywał pod ponad 650 zmyślnymi pseudonimami. Po cichu przyjmował tutaj kontrolę nad światowymi listami przebojów. No i dziś powraca pod pseudonimem Merkel i Rolliński. Jednocześnie bierze na warsztat ogromny klasyk z lat 90. Przed nami Crucified Reborn.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Firma Europoltech z wieloletnim doświadczeniem poszukuje osób na stanowisko. Monter instalacji tryskaczowych PEPOSZ, hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Praca na terenie Unii Europejskiej, w szczególności Belgia oraz Holandia. Atrakcyjne warunki pracy, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat, a także możliwość pracy na podstawie własnej działalności gospodarczej. Stawki uzależnione od doświadczenia. Zapewniamy sprzęt, odzież roboczą, samochód firmowy, zakwaterowanie na czas pracy, mile widziane prawo jazdy kategorii B, praca od zaraz. Więcej informacji pod numerem 506 618 559. Zapraszamy.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Wiecie, co oznaczają słowa Sigma, Cringe albo Rel? A pamiętacie prywatki, adapter i trzepak? Dwa różne światy? Niekoniecznie. Słowa mogą łączyć pokolenia. Zapraszamy na Językowe Mosty. 5 podcastów, w których młodzież i seniorzy poznają swoje słowa, historie i doświadczenia. Startujemy 12 października. Słuchajcie nas w poniedziałki i czwartki. Projekt Słowa mają moc, więc znajdźmy wspólny mianownik realizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę imienia Zenona Bernackiego w Pielgrzymce. Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności, realizowanego przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej. Więcej informacji na stronie Gminnego Centrum Kultury w Pielgrzymce.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 15.30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: 15 stopni, tyle wynosi średnia temperatura dla naszego województwa. Jednocześnie dzisiejsze wartości maksymalne. Niewielkie różnice na południowym zachodzie, około 13 stopni. Najcieplej jest w centrum. No i niestety zbyt długo tą temperaturą się nie nacieszymy, bo już po 16 zacznie się obniżać, ale nie ma co się dziwić. Zachód słońca rozpoczyna się gdzieś 3 minuty po godzinie 18. W nocy wartości minimalne będą się wahać od 2 do 4 stopni. Prędkość wiatru cały czas się obniża, porywy do zaledwie 3 metrów na sekundę. Prędkość średnia poniżej 1 metra, idealna widoczność, ciśnienie niestety spada.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: A przed nami kolejna informacyjna wycieczka po regionie. Naszym przewodnikiem będzie Anna Torkota.
9: Zapraszam na informacje. Wkrótce rozpocznie się budowa długo oczekiwanego ronda w Kowarach. Inwestycja ma na celu rozładowanie zatorów drogowych na jednej z kluczowych tras prowadzących w Karkonosze i poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową. Lada dzień podpiszemy umowę z wykonawcą, mówi Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
10: To jest naprawdę bardzo trudny odcinek drogowy. Po uruchomieniu ruchu na S3 cały ruch samochodowy kieruje się przez właśnie Kowary. Budowa może troszeczkę utrudniać ruch, ale zapewniam, nie będzie żadnych objazdów. Będą pasy zawężone, ale ruch będzie się odbywał na tym obecnym skrzyżowaniu w trakcie budowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła nam firma Jeltech na kwotę 5 200 000. Do tego dochodzi jeszcze nam 130 000 nadzór inwestorski, a zadanie realizujemy dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, który dofinansowuje tą drogę w połowie środków.
9: Na realizację zadania wykonawca będzie miał 10 miesięcy, co oznacza, że rondo zostanie oddane do użytku jesienią przyszłego roku.
0: Muzyczne Radio.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Już 11 listopada w kraju zacznie się duże niepodległościowe bieganie. W Polkowicach będzie do pokonania 5 kilometrów wymagającej trasy.
6: To będzie bieganie o nagrody finansowe dla najlepszych i dodatkowe 500 zł za pobicie rekordu z zeszłego roku. Będzie to jubileuszowy 10. Polkowicki Bieg Niepodległości, który zacznie się o 11.11 pod patronatem burmistrza Polkowic Wiesława Wabika. Zainteresowanie biegiem jest duże. Na liście startowej biegu głównego znajduje się 161 uczestników. To więcej niż połowa przewidzianego limitu. Trasa w rejonie polkowickiego rynku nie należy do łatwych. Będą podbiegi i wzniesienia. Liczyć się będzie nie tylko szybkość, ale także dyspozycja dnia i umiejętności techniczne. Podobno w poprzednich biegach zawodnicy wpadali na metę z uśmiechem. U wielu widocznym przez łzy. W klasyfikacji Open zarówno kobiet, jak i mężczyzn przewidziano 600 zł za miejsce pierwsze, 400 za drugie i 200 za trzecie. Bonusem będzie premia, 500 zł za poprawienie wyniku z zeszłego roku. U panów to 16 minut i 21 sekund, u pań 19 minut i 38 sekund. Ważnym elementem wydarzenia będzie również bieg rodzinny na dystansie 320 metrów wokół ratusza. Tu bonus będzie największy. To satysfakcja. Bezcenna. Możliwa będzie także rejestracja w biurze zawodów nawet w dniu startu, o ile pozostaną wolne miejsca. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: A na koniec odpowiadamy na pytanie, przepis na długie życie, czy to możliwe? A i owszem, zdrowe odżywianie, ruch, dużo snu i brak nałogów. O tych zaleceniach słyszał pewnie każdy, ale długowieczność to zagadnienie, które cały czas fascynuje naukowców. Dlatego wciąż pojawiają się nowe doniesienia na ten temat. Z okazji Dni Seniora, już w najbliższy poniedziałek, e-seniorzy będą mogli spotkać się z ekspertami od spraw bezpieczeństwa. Informuje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS.
12: Dni Seniora trwają w całej Polsce przez cały październik. I jeszcze jest wiele wydarzeń, w których można wziąć udział. Na przykład w najbliższy poniedziałek we Wrocławiu jest seminarium, w trakcie którym będzie można dowiedzieć się, jak bezpiecznie funkcjonować w internecie i jak nie dać się oszukać. Wszystkie wydarzenia, które organizuje ZUS w ramach Dni Seniora, są bezpłatne. Uczestnicy nic nie płacą, a jeżeli ktoś przyjdzie do wrocławskiego oddziału ZUS, będzie mógł przy okazji zobaczyć najnowszego krasnala na mapie krasnalowej Wrocławia, czyli Zusimira, który już stoi przed ZUS-em.
9: To był raport regionalny.
13: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland, my name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo

0: 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dołącz do zespołu Drexelmeier i twórz z nami charakter nowoczesnej motoryzacji. Szukamy pracowników produkcji, magazynu, kontrolerów jakości, automatyków i mechaników. Oferujemy atrakcyjne benefity, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmeier.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Serce nie sługa, czyli najwygodniejsze alibi w historii języka polskiego. No i oczywiście Ania Dąbrowska.
1: Muzyczne radio.
0: 14 minut nam zostało do godziny 16, a przed nami ponownie déjà vu. To, którego absolutnie nikt z nas nie chce doświadczać, czyli dokładnie ten sam korek w tym samym miejscu co wczoraj. No a ja mam dla was déjà vu, które będzie zdecydowanie przyjemniejsze i też, myślę, ułatwi wszystkim przetrwanie w tym jakże intensywnym momencie dnia. Przed nami nasz dzisiejszy hit typ i premierowe déjà vu od Sky Holland. No i myślę, że zgodzicie się ze mną, że żyjemy w czasach, w których analizujemy niemal wszystko, czytamy 5 recenzji w internecie,

0: nawet przed zakupem nowej pary skarpetek. No a Sky w najnowszym singlu przemyca zdanie, które idealnie podsumowuje najlepsze rzeczy w życiu i w muzyce również, czyli I can't explain, but I don't really need to. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale w sumie wcale nie muszę. No i warto wziąć sobie to do serca.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Awantura na SOR-ze szpitala w Nowym Targu. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi i zgody na areszt. Iga Świątek, tak jak i Maja Chwalińska, jest już w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani po awanturze na SOR-ze w Nowym Targu. Nietrzeźwi 39 i 41-latek mieli grozić lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważyć. Trafili do policyjnego aresztu. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 39-latek ma odpowiadać za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza. Policja przypomina, że pracownicy ochrony zdrowia w określonych prawem sytuacjach korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ponad 4 miliardy złotych strat i widmo 25 lat więzienia dla byłego prezesa Orlenu. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi, a także zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wszystko przez sztucznie kreowaną cenę paliw przed wyborami w 2023 roku. A o szczegółach mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek w sprawie deputowanego PiS-u.
6: Takie przestępcze działanie zdaniem prokuratury wywołało potężny kryzys wtedy na rynku paliw dla konsumentów w Polsce, ponieważ obniżenie tych cen w stosunku do cen europejskich spowodowało masowe wykupywanie paliwa, także przez podmioty zagraniczne. I ponad 700 stacji zostało zamkniętych, gdzie brakowało paliwa na rynku. I tutaj też spółka zastosowała takie kłamliwe informacje, wtedy zarządzana przez pana Obajtka, który miał informować, że jest awaria dystrybutorów.
5: Daniel Obajtek odpiera zarzuty i przekonuje, że jest atakowany za to, że Polacy mogli tankować poniżej 6 zł za litr. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej jest już w polskim więzieniu. Po 10 latach poszukiwań 63-latek został osadzony. Kierowana przez niego grupa naraziła od 2000 roku Skarb Państwa na 120 milionów złotych strat. To mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został zatrzymany w lutym na terenie Ukrainy, po tym jak zostały za nim wydane listy gończe, europejski nakaz aresztowania, ostatecznie czerwone noty Interpolu. Teraz w więzieniu spędzi 4 lata. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony, dlatego że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Ten sam oskarżony wcześniej wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, ale ostatecznie zmienił zdanie. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, startujący z poparciem PO i europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Dwie osoby zmarły w Belgii po zakażeniu wirusem zachodniego Nilu we Flandrii. W północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniem komarów, które przenoszą wirusa. Wirus zachodniego Nilu nie powoduje objawów, ale w rzadkich przypadkach może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych. Iga Świątek gra dalej w turnieju tenisowym w chińskim Wuhan. Nasza tenisistka awansowała właśnie do ćwierćfinału, pokonując pokonując Amerykankę Ashley Kruger 6-1-6-4. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Ujowicz 6-4-6-1.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
4: Kochamy muzykę.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
9: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne nowości w Muzycznym Radiu, zarówno te singlowe, jak i płytowe, a do tego informacje o koncertach, na które czekacie. O tym i nie tylko o tym tu i teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. A zaczynamy od nowej piosenki Franklina. Dłoń trzymam w lejsach. To pełen rockowej energii utwór, który jednocześnie skłania do refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Z każdej strony docierają do nas miliony negatywnych informacji, które potrafią przytłoczyć i na długo przywiązać nas do łóżka. Stadionowy wręcz charakter numeru wyrywa jednak z tej domowej, zamkniętej przestrzeni i dodaje energii do działania. Dłoń trzymam w lejsach przypomina, żeby podążać własną drogą, nawet jeśli dla innych nie zawsze ma ona sens. Ostatecznie najważniejsze jest to, co sami czujemy. Franklin połączył siły produkcyjne z uznanym na świecie producentem muzycznym i kompozytorem Konradem Altmanem. Przenosimy się za ocean. Amerykańska wokalistka Dasha wraca z niezwykle klimatycznym i pełnym emocji utworem. W najnowszym singlu 82 Chevy artystka zamienia tytułową, kultową ciężarówkę w intymną kapsułę czasu. Miejsce, w którym zamknięte zostały dawne relacje, wspomnienia oraz wersje samej siebie, które pozostawiła w przeszłości. Przepojony nostalgią numer opowiada o uniwersalnym doświadczeniu zakochiwania się i rozstań. Dasha skupia się na ulotnych chwilach, które mimo upływu lat na zawsze pozostają wyryte w pamięci. Zapachu skórzanej tapicerki, dotyku fotela, piosenkach płynących z głośników i drobnych, z pozoru nieistotnych szczegółach, których znaczenie odkrywamy dopiero po czasie. 82 Chevy to utwór o akceptacji faktu, że każda relacja, niezależnie od tego, czy zakończyła się w zgodzie, czy boleśnie, pozostawia w nas trwały ślad. Jak podkreśla sama artystka, nawet gdy w końcu odnajdzie się osobę na całe życie, zawsze nosi się w sobie drobne fragmenty ludzi i chwil z przeszłości, które ukształtowały to, kim dzisiaj jesteśmy. Teraz koncertowa strona Music News. Nickelback, kanadyjski rockowy gigant, ogłosił trasę Everything Under the Sun Tour 2027. Zespół w lipcu przyszłego roku przyjedzie do Polski. To wielka światowa seria koncertów, która towarzyszyć będzie premierze nowego albumu. 11. studyjna płyta zespołu Everything Under the Sun ukaże się 30 października. Po sukcesie krążka Get Rolling z 2022 roku i rekordowej trasie światowej, Nickelback znów zabierze swoje widowisko na miarę największych aren do fanów w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Europie, w tym Polsce, a także w Australii. Wsparcie zapewni im Don Broco jako gość specjalny. Ogłoszono właśnie, że polski koncert Nickelback odbędzie się 1 lipca przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. To na koniec premierowe nówki sztuki prosto z playlisty Muzycznego Radia. Goldilocks, Don't Let It Get To You, Ciara Nelson, Dancing Alone i Palais Royal z nagraniem Lost in Translation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, wracamy do Was niebawem. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio.
2: Tomkowi bardzo dziękujemy, no a my kontynuujemy w czwartkowym Best Of. Za 13 minut kolejna porcja wiadomości z regionu, a teraz Zalia i Diamenty.

0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: Reklama.
2: Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w Technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Szukasz solidnego producenta i dostawcy peletu? Firma Czepiel z Lwówka Śląskiego oferuje doskonały pelet drzewny z trociny tartacznej, iglastej i liściastej. Lwówek Śląski, ulica Oświęcimska 68, telefon 697 988 189 oraz 75 713 6510.
4: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października, Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
3: Skoda.
2: Po reklamie.
4: Minęła godzina 16.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: A temperatura niestety już zmierza ku dołowi. Średnia w regionie wynosi 14 stopni. W zależności od miejsca na Dolnym Śląsku na termometrach ujrzycie od 12 do 15 na plusie. No i czeka nas dość szybkie ochłodzenie, szczególnie po zachodzie słońca, który dziś rozpocznie się 3 minuty po godzinie 18. W nocy na termometrach ujrzymy od 2 do 4 stopni. Wiatr południowy cały czas traci na porywistości, prędkość maksymalna do 3 metrów na sekundę. Ciśnienie kontynuuje trend spadkowy na barometrach 1026 hektopaskali i dobre wiadomości na jutrzejszy dzień, bo prawdopodobnie cały piątek będzie bardzo słoneczny.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: A teraz przed nami kolejna informacyjna wycieczka w region. Naszym przewodnikiem będzie Anna Tarkota.
6: A na początek ostatnich popołudniowych doniesień z regionu powracamy do wczorajszej uroczystości, jaka miała miejsce w murach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Chodzi o Dzień Edukacji Narodowej. To była okazja, by podziękować i nagrodzić pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W trakcie uroczystości wręczono nagrodę prezydenta miasta dla 9 dyrektorów szkół, 27 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi, a także stypendia naukowe dla 75 uczniów. Nie zabrakło słów o bezpieczeństwie w szkołach. Najmocniejsze wystąpienie miała przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego, która nie owijała w bawełnę.
7: Mamy ten moment, gdzie musi jasno wybrzmieć, że decydenci powinni zrobić coś dla bezpieczeństwa pracowników oświaty we wszystkich placówkach oświatowych, począwszy od przedszkoli, skończywszy na innych placówkach oświatowych. Sylwia Gac-Supleta, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej Górze. Będziemy jasno mówić, czego my oczekujemy jako pracownicy oświatowi, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, że uczniowie są ważni, rodzice są ważni. Ale dla mnie, przynajmniej dla mnie jako dla związkowca, bardzo ważni są pracownicy oświatowi. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że oświata chyli się ku upadkowi. Nie ma nauczycieli, ciągłe zmiany, brak stabilizacji powoduje i doprowadza do tego, że młodzi ludzie nie chcą przychodzić do zawodu. I tu już nie mówimy o kwestiach finansowych, mówimy tu o wszystkich innych rzeczach, które się dzieją dookoła. I w związku z powyższym starzeje się niestety środowisko nauczycielskie, środowisko pracownicze. Bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby to wszystko uległo zmianie.
8: W trakcie uroczystości wręczono nagrody prezydenta miasta dla 9 dyrektorów szkół, 27 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
9: Nagrodzić i podziękować nauczycielom, nie tylko nauczycielom, od kilku lat już prowadziliśmy taki zwyczaj, że też nagradzamy pracowników nieoświatowych. Ja zdaję sobie sprawę, że to wynagrodzenie nie jest aż tak, jakbyśmy wszyscy sobie życzyli i dlatego też chociażby ta nagroda, pokazanie, że pamiętamy, że ta ciężka ich praca w kształceniu dzieci z jednej strony i opieki z drugiej strony przez tych pracowników nieoświatowych. Między innymi właśnie powoduje to, że później mamy tak wspaniałych młodych ludzi.
10: Nagradzanie nauczyciela to jest trudny wybór.
8: Elwira Kozak, dyrektorka zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych w Jeleniej Górze.
10: Jeżeli ma się bardzo dobry zespół pracujących nauczycieli czy pracowników administracji obsługi, to chciałby się wyróżnić wszystkich, bo jeżeli rzeczywiście dostrzega się tą współpracę, jeżeli tworzy się atmosferę, dobrą atmosferę pracy, to pracują wszyscy na ten jeden zespół, a wyróżnia się tych, którzy jeszcze więcej są bardziej zaangażowani, no i trzeba jakoś tam wybrać, zawsze jakoś te gradacje tych zasług trzeba prowadzić.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Jak zachować się, gdy pojawi się zagrożenie? Gdzie szukać schronienia i jak zadbać o bezpieczeństwo najbliższych? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas krajowego treningu rodzinnego w Zgorzelcu. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej nr 3 przy Armii Krajowej 10A. Szczegóły przedstawia Renata Burdosz, rzecznik Zgorzeleckiego Urzędu Miasta.
3: Pod okiem straży pożarnej i policji uczestnicy będą mogli przećwiczyć zachowania po ogłoszeniu alarmu. Dowiedzą się, jak opracować rodzinny plan działania na wypadek kryzysu, czy co powinien zawierać uczniowski zestaw bezpieczeństwa. Dowiedzą się też, tutaj taka informacja dla rodziców ważna, jak szkoła dba o bezpieczeństwo dzieci w sytuacjach zagrożenia.
11: Podczas spotkania uczestnicy poznają również zasady reagowania na alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz dowiedzą się, jak przygotować się na sytuacje wymagające szybkiego działania. Ważnym elementem będzie opracowanie rodzinnego planu kryzysowego, obejmującego m.in. sposób kontaktowania się z bliskimi i ustalenie miejsca spotkania na wypadek konieczności opuszczenia domu. Trening odbywa się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorzy podkreślają, że wcześniejsze przygotowanie może pomóc zachować spokój i uniknąć błędów w chwili zagrożenia.
3: Myślę, że to bardzo cenne, żebyśmy wyrabiali w sobie takie nawyki. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby poświęcić trochę czasu na poznanie tych zasad. Przygotowani łatwiej będziemy reagować i działać bez stresu. Będziemy wiedzieli, co robić, gdy pojawi się zagrożenie.
11: Krajowy trening rodzinny rozpocznie się w sobotę w Zgorzelcu o godzinie 10 i potrwa do 14. Udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy szczególnie zapraszają rodziny z dziećmi. Zgorzelec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: A na koniec ważna informacja dla kierowców. Od jutra ruszają prace naprawcze na obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze. Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 337 został podzielony na etapy, informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
12: Jeden z etapów przewiduje wyłączenie pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch pojazdów będzie się odbywał tylko i wyłącznie w kierunku Jeleniej Góry. Objazd wytyczony zostanie ulicą Wrocławską. Natomiast na pozostałych etapach wystąpią wyłącznie odcinkowe zwężenia jezdni. Łączny koszt realizacji całej inwestycji to 728 640 zł i pokryty zostanie głównie z budżetu państwa, ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tutaj mówimy o powodzi z 2024 roku. I to dofinansowanie jest w kwocie 596 400, natomiast brakującą część dołoży budżet miasta Jelenia Góra, 132 000 zł. Termin zakończenia wszystkich prac to połowa listopada bieżącego roku. Oczywiście prosimy o śledzenie oznakowania i stosowanie się kierowców do zmiany organizacji ruchu oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie objętym pracami.
6: Dziękuję za uwagę. W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello Poland, my name is MD DJ and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: dostarczanie posiłków i bezpłatne dojazdy do pracy. Nie czekaj, aplikuj już dziś na drexelmayer.pl/kariera lub zadzwoń 75 619 83 45.
1: Certyfikowany salon Optyk N1 Marta Modzelewska oferuje do sprzedaży i montażu szkła do leczenia krótkowzroczności dla dzieci i młodzieży Mio Smart. Na miejscu bezpłatne badanie wzroku. Optyk N1 w Lubaniu Wrocławska 5 i w Zgorzelcu Warszawska 29. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
6: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
5: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
6: i Piotr Purol.
7: Po reklamie. Best of. To są najlepsze w muzycznym radiu.

Enrique Iglesias, Pitbull, IMG, no i Tamo Bien, czyli mamy się dobrze, no a za moment będziemy się mieć jeszcze lepiej, bo za dokładnie 7 minut czeka na Was kolejne spotkanie na Hit Planecie, na które gorąco Was zapraszam, a w Best of jeszcze Electric Lady Lab i na sam finał Dominika Kwiatkowska.

0: Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
2: Wiodący producent i hurtownia materiałów budowlanych w regionie Janarbis. Produkujemy bloczki betonowe, pustaki szalunkowe, stropy deriwa, systemy kominowe. Planujesz budowę? Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny Twojej inwestycji. U nas dobra jakość gratis. Janarbis, Kościelniki Dolne, koło Lubania.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w OptykOkular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę OptykOkular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti. Teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 17.
7: Czas na wiadomości.
9: Jest wynik badania krwi ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Jedna z przyczyn pożaru w skansenie w Sanoku wyeliminowana. Polacy coraz częściej zwierzają się sztucznej inteligencji. Agnieszka Trojanowska-Bis, ukraiński nożownik Ihor M. nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych, gdy zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Badania krwi 31-latka na obecność substancji psychoaktywnych i psychotropowych dały wynik negatywny, donosi rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu i dodaje, że taki sam wynik dały badania na zawartość alkoholu we krwi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób na terenie klasztoru. Do ataku doszło pod koniec września. Biegli rozpoznali u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Ukrainiec trafił do aresztu, który ze względu na stan zdrowia jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Wspólny plan na obniżenie cen energii oraz unijny budżet na najbliższe lata to cel rozpoczynającego się w Brukseli dwudniowego szczytu Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty spotkają się także z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. Ukraiński przywódca z pewnością nadal może liczyć na pomoc Unii, mówi politolog z Uniwersytetu Dolnośląskiego dr Paula Wiśniewska-Bartoszewicz.
10: Tutaj będzie rozmowa o potrzebach infrastruktury krytycznej przed zimą, która nadciąga. Państwa unijne i też przewodniczący Rady Europejskiej podtrzymują tutaj chęć nakładania dalszych sankcji na Rosję.
9: Szczyt i dyskusja o pomocy Ukrainie odbywają się w cieniu oskarżeń prezydenta USA, który obwinił Kijów o wzrost cen paliw przez to, że Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie. Po upływie 2 miesięcy prokuratura wie już, co nie było przyczyną pożaru kościoła w skansenie w Sanoku na Podkarpaciu, ale na odpowiedź, co go wywołało, poczekamy jeszcze do przyszłego roku. Na razie biegli wykluczyli usterkę instalacji elektrycznej. Decydująca teraz będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, który spróbuje ocenić, czy pożar, w którym całkowicie spłonął 17-wieczny drewniany kościół, był spowodowany podpaleniem, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
11: Zazwyczaj jest ona wydawana na końcu śledztwa, po to właśnie, by biegły mógł się oprzeć na całym materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie.
9: Do pożaru w Skansenie doszło 16 sierpnia. Muzeum wciąż nie podjęło decyzji, czy w miejscu spalonej świątyni stanie jej wierna rekonstrukcja, czy do muzeum przeniesiony zostanie inny zabytkowy kościół. Technologia coraz mocniej wkracza w obszary dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla relacji międzyludzkich. Kontakt ze sztuczną inteligencją ma i deklaruje 86% badanych Polaków, a 46% z nas korzysta z narzędzi AI regularnie. Wynika z badania między samotnością a innowacją człowiek i gospodarka w świecie AI Instytutu Humanites. Badanie pokazuje także, że Polacy coraz chętniej zwierzają się komputerom niż ludziom. 30% badanych przyznało, że chętniej opowiada o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. Najwięcej takich osób jest w grupie młodych dorosłych od 18 do 29 roku życia. Jan Zieliński odpadł w ćwierćfinale debla w turnieju w Szanghaju. Polski tenisista grał w parze z Australijczykiem Marcisem Polmansem, a w grze w chińskim Wuhan po dzisiejszym dniu nadal zostają Iga Świątek i Maja Chwalińska, które awansowały do ćwierćfinału.
7: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę. A po 17:00.
7: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
7: Hit Planeta startuje na dobre.
8: No i to właśnie ten moment. Najlepsze muzyczne towarzystwo na popołudnie i wieczór, czyli po prostu czwartkowe spotkanie na Hit Planecie. Patryk Łasica, witam Was i jak zawsze mam kolejnych gości, którzy zaprezentują swoje premiery. Na peron wjedzie warszawskie metro, z którymi to przejdziemy się po szkle. Oprócz nich także formacja Deep Dish i Physical i jako trzecia Ellie Coves i jej Evidence. Na liście mamy mnóstwo zmian, kolejne utwory, które wskakują do walki o głosy, kolejne, które opuszczają zestawienie, no i także poczekalnia, od której rozpoczniemy. I skoro wyruszamy na Hit Planety, to trzeba minąć także Drogę Mleczną. I to właśnie ona pojawi się jako pierwsza. Sunset i Busted, Milky Way. A druga propozycja będzie od Tegana i Sary, Our Year. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl. No i zaczynajmy, bo premiery nam stygną.
7: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.

0: nowa i totalnie przebojowa.
1: No i jednocześnie czwartkowy początek zwiastun nadchodzącego weekendu. Nasze spotkanie otworzył duet producencki Sunset i Busted Milky Way, czyli Droga Mleczna. No w końcu lecimy wspólnie w kosmos. I prawdziwy kosmos przywitał nas także przed momentem. To była Tegan i Sara, Light i Felix Kartal. Our Year, nasz rok, no ten 2026 był naprawdę wyjątkowo intensywny. Jeśli któraś z tych propozycji rezonuje z wami i chcielibyście, aby pojawili się oficjalnie w zestawieniu, koniecznie nas o tym poinformujcie. I zanim zaczniemy, niczym w tureckim serialu, przypomnijmy sobie wczorajszy, najciekawszy moment.
0: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim Albert RCB, tym razem z Brandonem Chase, Heart in the Echoes, utwór, którego nikt się nie spodziewał na podium, chociaż wielu z was miało nadzieję i chęć zagłosowania. No i tak się stało, że panowie z miejsca szóstego wylądowali w środę z brązem. Gratulujemy. Na miejscu drugim Michael Schulte, który pozostawał niekwestionowanym liderem obecnego tygodnia. Od poniedziałku zadomowił się na miejscu pierwszym. Niestety wczoraj konkurencja okazała się być zbyt mocna. A dokładniej zbyt mocny okazał się najnowszy singiel Tide od Kylie Alessandro, który ponownie na podium, no i ponownie ze złotem. Ciekawe, czy będzie do trzech razy sztuka. Pożyjemy, zobaczymy, a wiecie to tylko wy.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wasz ulubiony konkurs powrócił do salonów Toyota Nowakowski. Zamawiając samochód w jednym z naszych salonów, bierzesz udział w konkursie, w którym do wygrania jest drugie auto na rok, tygodniowe wakacje dla dwojga albo trzyletni pakiet serwisowy. Brzmi jak dobry powód, żeby wybrać Toyotę? Odwiedź salon Toyota Nowakowski, zamów swój samochód i sprawdź szczegóły konkursu. Toyota Nowakowski, dealer numer 1 na Dolnym Śląsku.
2: Ciągnik do wymiany? A może potrzebujesz go tylko na sezon? W Farmtech kupisz ciągniki nowe i używane lub wynajmiesz maszynę do pracy w gospodarstwie. Sprawdź nowe ciągniki Solis i Hanwo oraz nawigacje rolnicze FX. Farmtech w Gościszowie. Pomożemy Ci dobrać sprzęt. Zapytaj o ofertę na farmtechmaszyny.pl.
0: Po reklamie.
3: Hello, this is Robin Thicke.
4: Hey guys, it is Alexandra Stan.
3: Hey, this is Shaggy.
5: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
6: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce! To jest Hit Planeta! A to jest dzisiejsza nowość!
1: A przed nami wielki przebój z roku 91, Crucified, Reborn i jednocześnie Merkel Roliński.

0: i tutaj przebojowa.
1: Na niebie obłoki, a my dużo wyżej ponad tym niebem. No i czas spojrzeć, co nam się tutaj narobiło od wczoraj. Na miejscu 40 standardowo nowość. Dzisiejsza to nasz hit typ, czyli Merker i Roliński, Crucified Reborn. Wielki powrót hitu po ponad 3 dekadach w zupełnie nowych szatach. Na miejscu 39 wczorajsza nowość z pozycji 40, czyli Purple Disco Machine i Mick Test My Luck. Z numerem 38 Clean Bandit i Company, które wczoraj zaliczyło naprawdę mocny spadek. 13 punktów, symbol śmierci, ale trzeba pamiętać też o tym, że to symbol narodzin. No i tak jak widać i słychać, coś jeszcze z tego może się urodzić. Na miejscu 37 Jasiek Piwowarczyk i jego obłoki, to przed momentem. Tutaj zysk o 1 punkt, a numer 36 przed nami Iben i Leave It All Behind. Niestety minus 4.

0: Uwaga, Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Szukasz sprawdzonego, ekonomicznego samochodu na lata? Poznaj koreańskiego SUV-a KGM Torres z opcją LPG lub w wersji hybrid. Wybierz kredyt 0 RSO od 0% lub leasing 101% i otrzymaj OC, AC za złotówkę. Sprawdź modele KGM by SsangYong podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października. Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
2: Po reklamie.
3: Hello, this is Sexual and
4: in Grosso.
5: Hi, my name is Sia.
6: Hey guys, my name is Sam Walker.
7: Hey guys, I'm Zara Larson.
8: Hi everybody, I'm Mika and it's Hit Planeta, your favorite music chart in Muzyczne Radio.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.
10: Jack.

Funny Feeling i Benjamin Ingrosso wskakuje z miejsca 37 na 35. No a przed nami, niestety po bardzo mocnym spadku, Mondo i Gold wczoraj jeszcze grali z numerem 22.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: Hello, this is Son of Legend.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hello, Poland, this is DJlicious.
7: Hello, my name is Emma Bill.
8: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit Planeta.

0: A to było nasze miejsce 33 i jednocześnie awans o 3 punkty. Shakira i Maluma. Królowa Latino, ileż ona przebojów już wydała, teraz mamy kolejny. No a największy paradoks to to, że kiedy jeszcze jako dziewczynka uczyła się śpiewu, to jej nauczyciel w chórze stwierdził, że nie powinna w ogóle śpiewać, bo jej głos brzmi jak koza. Warto pamiętać o tym, aby nie dać się komuś definiować. Najważniejsze jest to, jak my widzimy samych siebie. Warto słuchać swojego serca, tak jak zrobił to Sting w roku 78. Wówczas w paryskim hotelu napisał słynne Roxane, no i stworzył jedną z najbardziej przejmujących opowieści o zazdrości i też życiu w historii rocka. No i teraz ta paryska historia z lat 70. wpada w sam środek dusznego warszawskiego centrum miasta. Dokładnie taki eksperyment zrobiła nasza stołeczna formacja Metro. No i tym numerem otwieramy nasz dzisiejszy worek z premierami. Przed nami Spacer po szkle. Utwór, który ma podwójną wagę, bo dosłownie za kilka godzin w piątek na półki do sieci trafia długo wyczekiwany album grupy zatytułowany 365 widoków na przyszłość. Autor tego numeru, Aleksander Zajdel, mówi o swojej najnowszej kompozycji tak. To historia o życiu na krawędzi z dnia na dzień, z nocy na noc, o poddawaniu się pokusom, zazdrości, domysłach i niespełnieniu. Najciekawszy jednak jest finał tej zagadki, bo Olek najpierw nas zapewnia, że to historia w 100% prawdziwa, po czym jednak z szelmowskim wręcz uśmiechem rzuca w eter pytanie, a co jeśli to tylko wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków. Prawda czy paranoja, ocencie sami. Na pewno to pierwsza dzisiejsza premiera na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
1: Love story, ty ja.
2: Jednocześnie nowa generacja, która dziś niestety traci 7 punktów i ląduje z numerem 32. Nam zostało 6 minut do godziny 18, no i czas odświeżyć trochę atmosferę.
3: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
2: Take me home.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. You're listening to Hit Planeta.

0: reklama. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do SUV-a Forting T5, zanim zrobią to inni. Forting T5 w wyprzedaży rocznika już za 109 900 zł. Skorzystaj z kredytu RRSO od 0%, leasingu 101% lub otrzymaj OC, AC na rok za złotówkę. Poznaj modele Forting podczas dni otwartych multisalonu Germas. Od 22 do 24 października, Wrocław, ulica Strzegomska 141. Już dziś umów jazdę testową na germas.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
4: 3 weta, 8 podpisanych ustaw, za chwilę doniesienia z Pałacu Prezydenckiego, potem wniosek o uchylenie immunitetu europosła Obajtka i o śledztwie w sprawie sierpniowego pożaru w sanockim skansenie. Marcin Krzemiński. Prezydent zawetował nowelizację kodeksu wyborczego. Zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach. Obecny podział opiera się bowiem na danych demograficznych sprzed prawie 2 dekad.
5: Nie można zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
4: Tłumaczył prezydent. Karol Nawrocki zarzucił rządzącym nerwowe wprowadzenie przepisów na krótko przed kolejnymi wyborami. Zawetowana ustawa zakłada, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie każdego roku aktualizować liczbę mandatów do zdobycia w poszczególnych okręgach. Dodajmy, że w sumie prezydent zawetował dziś jeszcze 2 inne ustawy. Chodzi o zmiany w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i regulowanie postępowania w sprawie reklamy politycznej. Prezydent podpisał natomiast kolejne 8 ustaw, m.in. nowelizację ustaw o zakazie tzw. greenwashingu i o prawie energetycznym, a także ustawę podnoszącą maksymalną stawkę opłaty miejscowej do 5 zł za nocleg. Jednocześnie znosi ona wymóg dotyczący czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej. Jak szybko i skutecznie obniżyć ceny paliw oraz energii na rynku europejskim, to jeden z największych problemów, jakimi zajmują się przywódcy 27 krajów unijnych na rozpoczętym dziś 2-dniowym szczycie w Brukseli. Obecny jest również prezydent Ukrainy, z którym 27 chce uzgodnić dalsze wsparcie dla Kijowa. A propos paliw, prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w okresie przedwyborczym w 2023 roku. Za niegospodarność w wielkich rozmiarach może grozić do 25 lat więzienia. Śledczy nadal nie znają przyczyny sierpniowego pożaru w sanockim skansenie, w którym całkowicie spłonął XVII-wieczny kościół. Wiadomo tylko, że nie była nią instalacja elektryczna. Tak wynika z opinii biegłego, o której poinformowała prokuratura w Krośnie. Marcin Starzec.
6: Najnowsza opinia biegłych wykluczyła, że powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz najważniejszym raportem, na jaki czekają śledczy, jest opinia biegłych z zakresu pożarnictwa. Ta wpłynie dopiero najwcześniej na początku przyszłego roku, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
7: Trzeba się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo zazwyczaj w tego typu sprawach ta opinia ma kluczowe znaczenie.
6: Pożaru wybuchł w nocy 16 sierpnia. Spłonął kościół świętego Mikołaja z XVII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków skansenu. Muzeum myśli już o przyszłości. W grę wchodzi odbudowa albo przeniesienie podobnego obiektu, mówi dyrektor Marcin Krowiak.
8: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Do krajobrazu naszego muzeum musi wrócić kościół.
6: Ale żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.
4: O czym informował Marcin Starzec.
9: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Chwalińska o półfinał zagra jutro z Greczynką Marią Sakkari, czyli byłą numer 3 na świecie, a Świątek zmierzy się z 31. obecnie zawodniczką rankingu WTA, Amerykanką Ann Lee. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy przed własną publicznością. Większe szanse ma Jagiellonia Białystok, bo zmierzy się z drużyną z Armenii. Lech Poznań podejmie zaś niemieckiego giganta. Michał Waszkiewicz.
1: Na otwarcie rywalizacji Lech wysoko przegrał w Londynie z Crystal Palace, a Jagiellonia uległa w Pireusie Olympiakosowi. Mistrzów Polski dziś znów czeka zadanie arcytrudne, bo do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen. Musimy być bardzo skoncentrowani, mówi bramkarz Mateusz Lis.
3: Szczególnie jest ważne to, żeby uniknąć tych indywidualnych błędów, nie pomagać drużynie przeciwnej w tym, żeby dochodziło do tych sytuacji zbyt łatwo.
1: Jagiellonia podejmie dziś Ararat Armenia. To jej najsłabszy rywal w fazie ligowej. Problemem jest jednak forma polskiej drużyny, mówi trener Adrian Siemieniec.
10: Mam takie poczucie, że mamy niezłe momenty, ale potrzebujemy w tych momentach więcej konsekwencji, więcej dyscypliny, no bo ona na koniec rodzi pozytywny wynik.
1: Mecz Lecha o 18:45, a Jagiellonii o 21:00.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Półtora tygodnia przed rozpoczęciem sezonu alpejskiego Pucharu Świata Aleksander Motschilde w wyniku groźnego wypadku na treningu w Chile zerwał ścięgno Achillesa. To nie pierwszy poważny uraz 34-letniego norweskiego narciarza. Narzeczony Mikael Shiffrin to dwukrotny medalista olimpijski z Pekinu. Do tej pory odniósł 21 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata w zjeździe oraz w supergigancie. Nowy sezon rozpocznie się 24 października w austriackim Zelden.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę. A po 18:00.
2: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
12: Hey, hey, my name is Sam Felt. It's time for the next part of the presentation of new songs. Stay with Muzyczne Radio and keep listening to Hit Planeta.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz płyty, na którą polujesz od dawna? A może chcesz odkryć coś nowego? 16 i 17 października. Giełda winyli i płyt CD w Cuprum Arena. Przyjdź, poszukaj, posłuchaj. Znajdź swoją perełkę. Złap swój rytm. Cuprum Arena. Zapraszamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Hey, I'm Charlie XCX.
7: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
8: Hey guys, it's Ella Henderson.
9: Hi, I'm Ed Sheeran.
10: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
11: Najnowsza lista w Polsce.

0: 18 minut po godzinie 18. Słońce nad Dolnym Śląskiem już powoli odpuszcza, no a my na Hit Planecie zupełnie odwrotnie dopiero się zaczynamy rozkręcać. No i za nami lądowanie na miejscu 28, gdzie zagrała dla nas Molly Elizabeth. Traci niestety kolejny jeden punkt, ale za to ktoś zyskuje. I to nawet nie ktoś, a Kuba i Kuba, którzy wraz z chłopakami wczoraj przeskoczyli 9 miejsc, wylądowali na pozycji 31, a dziś lądują przed nami plus 4 punkty.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: jest muzyczne radio.
1: To jest Hit Planeta. To jest to, na co czekasz.
2: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Radio. Na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
3: W nowym miejscu.
2: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Yo, B. Gates. Hi, Sir Marlon Rudet.
6: Cześć, kochani, tu Margaret.
7: Yo, what's up, you guys? Usher.
8: How are you? I'm Nelly Furtado.
9: What's up, Poland? This is your boy Ramiz, and y'all listening to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out.
2: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: A to było oczywiście Sky Holland w naszej dzisiejszej piosence dnia. Déjà vu i mamy ogromny awans, bo ląduje dziś na miejscu 23 z pozycji 30. Zyskuje dokładnie 7 punktów, a przed nami Arek Kłusowski, który dokładnie 7 punktów traci. Bingo!

0: Jasna Nowa i totalnie przebojowa.
1: To był Arek Kłusowski i utwór o tym, że za dużo myśli. No ale jak tuż też nie myśleć, jak zewsząd nasze mózgi są zalewane informacjami, szczególnie tymi o negatywnym wydźwięku. No, takie czasy. Nie wiem, czy ktoś z was myślał o tym, co wniosła technologia do naszego życia. No, na pewno wniosła i wnosi bardzo dużo dobrego. Mamy dostęp do niemalże całej wiedzy ludzkości w kieszeni, możliwość kontaktu z każdą osobą na Ziemi. No, ale też dużo kwestii to popsuło. Przykładowo cały dramatyzm rozstań. Kiedyś człowiek mógł z rozmachem podrzeć wspólne zdjęcia, wrzucić listy do kominka i patrzeć, jak płoną, no a dziś klikamy usuń w telefonie i jest po sprawie, także zero kinowego napięcia. Na szczęście Ellie Coves postanowiła przywrócić stary, dobry rozmach i napisała o tym utwór. Tytuł nazywa się Evidence, czyli po prostu dowody, a sama Ellie, a właściwie Elena Cascales, to jest postać, której życiorys brzmi jak gotowy scenariusz na film. W jej żyłach płynie hiszpańska krew, urodziła się w Niemczech, ale kiedy miała 13 lat, wyjechała do Irlandii i to właśnie tam zaczęła pisać muzykę. No i do dziś ma jedną świętą zasadę. Żadnych aplikacji, żadnych ekranów, wszystkie teksty pisze ręcznie w swoim papierowym zeszycie. No i bardzo często trzyma przy okazji gitarę akustyczną na kolanach, którą nazywa swoim kocem bezpieczeństwa. I ten prosty patent zaprowadził ją z własnego pokoju na gigantyczne sceny. Grała u boku Lewisa Capaldiego czy Nilana Horana. A w nowym singlu Evidence Ellie śpiewa o wycinaniu byłego partnera ze swojego życia tak skutecznie, by nie pozostał na po nim nawet cień. Najlepszy w tym wszystkim jest jednak mały paradoks, no bo kiedy nagrywasz piosenkę o tym, że zatarłeś wszystkie dowody, to właśnie stworzyłeś najbardziej chwytliwy dowód rzeczowy na świecie. No ale świat się składa z paradoksów. Największym paradoksem jesteśmy my. Każdy z nas przecież ma w sobie dwa wilki, no niektórzy wyjątkowo trzy. I tutaj może postawmy kropkę i posłuchaj.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

I know what you want. No i wydaje mi się, że Gromi również wie, czego chcecie, bo awansuje aż o 6 punktów. Dzisiaj to nasze miejsce 20, a przed nami na pozycji 19 U2 i Silencio.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 19.
0: Czas na wiadomości.
6: Uwaga na gęste mgły, centrum i wschód z alertami pogodowymi. Bez aresztu dla dyrektora prywatnego zoo w Łącznej. Sprawdzimy też, ile jutro maksymalnie będą kosztować paliwa. Marcin Krzemiński. Uwaga, w nocy i rano na gęste mgły w centrum i na wschodzie. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia objęte jest 9 województw. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Łódź, Lubelszczyznę po Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów, stąd apel policjantów do kierowców.
7: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję.
6: Mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji. Dyrektor i główny właściciel prywatnego zoo w Łącznej jest na wolności. Sąd w Wałbrzychu nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Marcina Nowaczyka. Dyrektor i członkowie jego rodziny są podejrzani o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, a nawet śmierci. Nowaczyk utrzymuje, że jest niewinny.
8: O, dla mnie to jest po prostu skandal na całą Polskę, może i na Europę.
6: Śledczy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, adwokaci podejrzanego z kolei walkę o zniesienie środków zapobiegawczych, bo sąd zakazał Nowaczekowi wstępu na teren ogrodu, objął dozorem policji i wyznaczył 50 tysięcy złotych poręczenia. Nadal też służby mogą wywozić z prywatnego zoo zwierzęta. Część ma trafić do ogrodów we Wrocławiu i Opolu. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 95 groszy, za 98 7,76, a za diesla 8,03. To oznacza kilkugroszowe obniżki porównując do dziś. Niemniej na przestrzeni tygodnia ceny paliw rosły. W najlepszej sytuacji są tankujący benzynę. W porównaniu do zeszłego tygodnia litr tego paliwa zdrożał średnio o 11 groszy, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
9: Natomiast liderem podwyżek był olej napędowy, ponownie olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 26 groszy na litrze.
6: Wyższe ceny to skutek tego, co działo się na krajowym rynku hurtowym, ale też wysokich cen paliw gotowych na europejskim rynku i słabnącej złotówki. Premier Donald Tusk jeszcze dziś spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Pierwotnie rozmowę obu przywódców planowano na jutro. Oprócz spotkania z Tuskiem, ukraiński prezydent ma dziś rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO, prezydentem Francji oraz premierami Danii i Belgii. Podczas szczytu Zełenski ma także przedstawić europejskim przywódcom potrzeby Ukrainy przed nadchodzącą zimą. Nie cieszył się prawkiem za długo, bo zaledwie 2 miesiące. 17-latek stracił je podczas policyjnej kontroli. Zatrzymano go w Sieradzu, bo złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. I teraz czeka go też spotkanie z sądem.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w 2 setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w 2 Iwę Jowicz. Z kolei Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans odpadli w ćwierćfinale Debla turnieju rangi ATP 1000 w Szanghaju. Przegrali z austriackimi tenisistami Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem 6-7-4-6. Dziś rywalizacja w piłkarskiej Lidze Europy, m.in. z udziałem Lecha i Jagiellonii. Unii, ale klubom rywalizującym w tych rozgrywkach trudno będzie przebić osiągnięcia zawodników z Ligi Mistrzów, bo wczoraj w tych rozgrywkach mieliśmy rekordowy wieczór. W 9 meczach padło aż 46 goli, 9 kibice obejrzeli w Lincu, a 6 padło w hitowym starciu w Manchesterze. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Lask Linz Liverpool 6-3, Roma Real 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, City PSG 2-4. To był strzelecki festiwal w Lidze Mistrzów, rekordowy, bo jeszcze nigdy nie padło tyle bramek jednego wieczoru. Świetny mecz obejrzeli kibice w Manchesterze, gdzie City nie dało rady obrońcom tytułu z Paryża. Świadkami niesamowitej końcówki byli fani w Rzymie, smutnej dla gospodarzy, bo Real Madryt, choć przegrywał 1-3, to w końcowych 8 minutach strzelił 3 gole, mówi trener José Mourinho. Są momenty i momenty. Czasami trener jest idiotą, ponieważ myśli strategicznie w zły sposób. Innym razem trener jest genialny, ponieważ myśli dobrze. Dla naszych kadrowiczów był to słodko-gorzki wieczór. Matty Cash rozbijał z kolegami Fenerbahce, a w tym czasie grający w FC Porto Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski przegrali w Sewilli z Betisem 2-3.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął 5. miejsce w Keirinie, czyli przedłużonym sprincie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Laversen, zdobywając swój 22. złoty medal.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
11: This Dream of You i Martin Garrix.

0: tutaj rodzą się potężne hity. Reklama. Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
3: Cześć, tutaj Ewenia Isowska.
4: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
5: Hi, this is Tamei from Fragma.
6: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Lanvina i Ellie Oaks Reasons, czyli powody, dziś na miejscu 14. Powodów, dla których słuchacie Hit Planety, może być wiele, no ale jeden na pewno jest wspólny: jesteście głodni nowości i najlepszych premier. No i lepiej też być nie może, bo właśnie słyszymy się w samym finale. Minuty dzielą nas od poznania finałowej dziesiątki, kilkanaście minut od finałowej premiery, no i mniej niż godzina do wielkiego spotkania na podium. Koniecznie bądźcie z nami, szczególnie że teraz przed nami Ellie Goulding.
0: Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity.

0: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Po reklamie.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hey, this is Fly Project.
7: Hey guys, Abby F. Jones here.
8: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
9: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyka.

0: Kręci się Ziemia, kręci się Hit Planeta, no a Leon Krześniak otwiera naszą dzisiejszą finałową dziesiątkę.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: No i mamy chwilę po 19.30, czyli dokładnie ta pora wieczoru, w której spora część naszych słuchaczy spogląda pewnie w stronę kuchni i zastanawia się nad kolacją. No i to jest idealny moment na tę historię. Kiedy na początku lat 90. na słupach ogłoszeniowych w Waszyngtonie pojawiły się pierwsze plakaty z wielkim napisem Deep Dish, no to połowa miasta była święcie przekonana, że w okolicy właśnie się otwiera nowa pizzeria. Ale zamiast pieca opalanego drewnem dostali duet, który kilka lat później odbierał statuetkę Grammy. Remiksowali Madonnę, Rolling Stonesów, D-Donna z singlami Flashdance czy Say Hello. Na stałe przemeblowali historię muzyki klubowej. No i dziś, po ponad dekadzie wydawniczej ciszy, w trakcie której panował niemalże całkowicie, zawiesili wspólne nagrywanie, powracają. A jest to oczywiście Ali, Dubfire, Shares Inia i Sharam Tayebi, czyli Deep Dish. No i najciekawsze w nich od zawsze było to, że ci dwaj teoretycznie w ogóle nie powinni się dogadać, bo kiedy się poznali, to Dubfire słuchał mrocznego punk rocka, industrialu, a Sharam kochał rock progresywny i także muzykę pop. Jedynym miejscem, w których ich gusty się przecinały, to był gatunek house. No i może dzięki temu też znaleźli się w domu, nawiązując do polskiego znaczenia. Wielki powrót po latach, zarezerwowany na sam finał. Koniecznie dajcie głośniej, przed nami Physical.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm JP Cooper.
4: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
5: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samuel Harber from a band called Sunrise Avenue.
6: Hey, what's up? It's Sierra.
7: Hey, my name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Mozyczne Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce.

No i można powiedzieć dosłownie. 11 minut do godziny 20, no i czas podsumować dzisiejsze zestawienie. Na miejscu piątym za nami bracia Kacperczyk i Mrozu, Wszystko czego chciałem, nadal bardzo wysoko, no a już trochę dni od premiery minęło, gratulujemy. Miejsce czwarte przed nami, a na nim Michael Schulte, Cover You, który pozostawał niekwestionowanym liderem obecnego tygodnia, niestety dziś już poza trójką najlepszych. Na miejsce trzecie wskakują Brian V, Justin Jesso, Sex on the Beach, bardzo wakacyjnie. Miejsce drugie, uwaga, wczorajszy lider Kylie Alessandro i Tide, które niestety nie wytrzymało presji, a dzisiejszymi królami zostają Albert RCB i Brandon Chase, Heart in the Echoes. Patryk Łasica, dziękuję za dziś.

0: reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Za chwilę warszawscy radni kontra hulajnogi. Potem Maja i Iga w ćwierćfinale w Wuhan. Powiemy, z kim zagrają. Najpierw jednak ważne dla klientów banków orzeczenie unijnego trybunału. Marcin Krzemiński. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co może się zmienić po tym orzeczeniu, mówi autor bloga Subiektywnie o finansach Maciej Samcik.
5: Może być tak, że banki będą nieco częściej nam blokowały jakieś przelewy, które uznają za podejrzane, żeby je sprawdzić. Być może coraz częściej będą do nas dzwoniły, żeby potwierdzić, czy to my dokonujemy jakichś transakcji. Być może będą nas prosiły o zgodę na wykorzystywanie tak zwanej biometrii behawioralnej.
4: Żeby wykryć, czy ktoś inny, mając nasze dane, nie próbuje się pod nas podszywać. Warszawa domaga się przepisów ogólnopolskich, bo radni chcą ograniczyć jazdę hulajnogami po mieście. Część z nich nawet chce ich całkowitego zakazu, ale aby go wprowadzić, potrzeba ustawy. Dlatego samorząd warszawski apeluje do władz centralnych o działania w tym względzie, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Koalicji Obywatelskiej.
6: Jeżeli będą narzędzia, które będą jasno i czytelnie mówiły o tym, że samorząd warszawski, Rada Gminy może podjąć uchwałę, prawo miejscowe, na podstawie którego dane pojazdy nie mogą się poruszać w Warszawie, no to wówczas będziemy mieli narzędzie, które skutecznie będzie tego typu środki komunikacji eliminowały z ruchu po Warszawie.
4: Stołeczni radni wskazują na rosnące ryzyko. W 2023 roku odnotowano 64 kolizje i 73 poszkodowanych, a w tym roku doszło do wypadku śmiertelnego. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. O szczegółach Szymon Kępka.
7: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen, mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
4: Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Tłumaczy prokurator Piotr Żak.
8: Nie został on prawidłowo poinformowany o dzisiejszym terminie. Nie doręczono mu też, jak wskazał sąd, aktu oskarżenia.
4: Według śledczych władze uczelni wystawiały fałszywe świadectwa ukończenia studiów MBA. Na ławie oskarżonych ma zasiąść blisko 30 osób. Iga Świątek i Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Maja o półfinał zagra jutro rano z Greczynką Marią Sakkari, a Iga wczesnym popołudniem zmierzy się z Amerykanką Ann Lee.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
9: Niedawno w jednym z gospodarstw w Ostrożance pod nieobecność domowników wybuchł pożar. Mimo ofiarności straży pożarnej żywiołu nie udało się opanować. Drewniany budynek, a także zabudowania gospodarcze spłonęły doszczętnie. Licznych obrażeń doznał właściciel gospodarstwa, który samodzielnie próbował zapanować nad ogniem. Pierwsze z pomocą pospieszyły lokalne władze, szkoły, parafie, sąsiedzi. Jednak poszkodowani nie są w stanie pokryć kosztów zniesienia domu i utraconego dobytku. Zwracają się z serdeczną prośbą do ludzi wielkich serc o wszelkiego rodzaju wsparcie i pomoc finansową. Bliższe informacje i adres do wpłat. Pomagam.pl, pożar domu w Ostrożance. pomagam.pl. Pożar domu w Ostrożance.
1: Reklama.
3: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje. A,
10: ktoś tu zdrapnął wygraną.
3: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
11: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrawka wirująca fortuna już w punktach Lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: 11 minut po godzinie 20. Moi drodzy, zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć czymś naprawdę ważnym. Jeśli wieczorem poruszacie się pieszo wzdłuż dróg, ulic, szczególnie tych nieoświetlonych, pamiętajcie o odblaskach. Mały element odblaskowy może zrobić naprawdę wielką sprawę, wielką różnicę. Daj kierowcy szansę się dostrzec, żeby zareagował wcześniej. Bądźcie widoczni na drogach. Taki apel na dobry początek wieczoru z Muzycznym Radiem. Maciej, bo kłaniam się. Teraz dżemik.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Dzwońcie do programu na żywo. Tu dżemik. Halo, słuchamy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ewelina z okolicy Lwówka Śląskiego. Sprzedam samochód osobowy marki Volvo V50. Kolor szary metalik, rok produkcji 2005, diesel w dobrym stanie, wymieniony rozrząd, wymienione tarcze i klocki hamulcowe tył i przód, amortyzatory i sprężyny przód. Mhm. Cena 7000, więcej informacji podam pod numerem telefonu 609.
0: Tak.
3: 091. Mhm. 421.
0: Okej, okay, mamy, dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witaj, słuchamy, dobry wieczór.
4: A witam, dobry wieczór. A ja dalej szukam Simsonka, MZ-ki, Rometa, Junaka i podobnych sprzętów z PRL-u polskich, czeskich, niemieckich, ale również japońskich. Hondy mnie ruszyły ostatnio oraz części, silniki, koła, ramy, instrukcje obsługi, stare liczniki i stare kaski typu orzech. A mój numer to 506.
0: 506?
4: 193.
0: Mhm.
4: I 720. Dziękuję.
0: Dobra.
4: Pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Ja też dziękuję i witam. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Dzwonię z Włocławca. Mhm. Do sprzedania mam autko, Skoda Superb. Z 2017 roku. Dwulitrowy dieselek 150 koni. 175 tysięcy przebiegu. Auto sprowadzone z Niemiec. Wersja kombi. Srebrna, ładna, bezwypadkowa. Auto ma niestety uszkodzoną skrzynię biegów. Za auto chciałbym dostać 38 tysięcy.
0: Mhm.
5: Oraz do sprzedania mam nowy rower marki Gian, to jest rower MTB. Skupiony w tym roku, w niemieckim salonie, raptem ma 3 km przebiegu. Jedyna wada w nim to są jakieś drobne ryski, a tak to rower jest nowy, nowiutki, w super stanie i więcej informacji udzielę pod telefonem. 792.
0: Tak.
5: 259-132. Mhm. Jeszcze dodam, to jest rower elektryczny, bo nie wiem, czy powiedziałem.
0: Dobra, elektryk, MTB. Dobra, dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Tu Dżemik, tu Muzyczne Radio. Dobry wieczór, witamy. Halo, halo, proszę bardzo. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: Mhm.
6: Darek Zubawski.
0: Proszę.
6: Ja mam takie trochę nietypowe ogłoszenie. Bardzo bym prosił Ani z Poniny, jeśli nie słucha zaraz Muzycznego Radia, o kontakt z Darkiem Zubawskim.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Dżemik, słucham. Dobry wieczór. Halo.
7: Witam, Macieju. Mysłakowice, kawalerka do sprzedania. Staniszów, piękna działka do sprzedania. Zlecę złotej rączce wykończenie mieszkania. No i jeszcze ten super sprzęt fitness do sprzedaży. 603, 622. 848 i zawsze ci zdrówka.
0: Wzajemnie najlepszego.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, halo.
8: Witam, Marek z Jeleni Góry. Przedam Volkswagena Turana 2.7 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni, pełna elektryka, sprawny jeżdżący. Oprócz tego Nissanka Note 1.5 w dieslu, 2006 rok i Alusy 17, więcej pod telefonem 692, to 358.
0: Dobra.
8: W każdym razie pozdrawiam.
0: Dziękuję, ostatni telefon. Dobry wieczór, halo.
9: Halo.
0: Witamy, słuchamy, proszę bardzo.
9: Dobry wieczór.
0: Proszę.
9: Do sprzedania denty instrumenty muzyczne. Dwa saksofony, tenorowe i altowe i klarnet B. Numer telefonu 781-560 i 810. Dziękuję, dobranoc.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Merkel Roliński. Muzycznym Radio.

Wygląda na to, że Music News już na właściwym przystanku, na którym czekają na Was tacy artyści jak Britney Spears, Sandra Razor i Alien i Mighties. Oni dziś w rolach głównych, zatem sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Fani Britney Spears mają powody do świętowania. Z okazji zbliżającego się jubileuszu 25-lecia wydania kultowego albumu Britney ukazał się oficjalnie niepublikowany dotąd utwór She'll Never Be Me. To pierwsza z pięciu premierowych piosenek, które trafią na specjalną, rozszerzoną edycję tego albumu. Britney wraca do muzycznego świata po wielu życiowych perturbacjach. Dramatycznej walce o odzyskanie wolności, zakończeniu trwającej kilkanaście lat kurateli ojca oraz głośnym rozwodzie. Na reedycję albumu Britney, od którego premiery mija już 25 lat, artystka zaplanowała dla fanów odświeżenie materiału i uzupełnienie go o kilka archiwalnych piosenek. Pierwszą z nich jest singiel She'll Never Be Me. Utwór powstał z myślą o trzeciej studyjnej płycie wokalistki i opowiada o relacji z partnerem, o którym nie może zapomnieć, a który zastąpił ją jej kopią. Czy trudno ci zrozumieć, że ona nigdy nie będzie mną? Śpiewa artystka. Co ciekawe, wśród współautorów singla She'll Never Be Me znalazł się m.in. ówczesny partner Britney Justin Timberlake, z którym artystka rozstała się w 2002 roku. Premiera nowej edycji albumu Britney zaplanowana jest na 6 dzień listopada. Teraz znana Wam z muzycznego radia Sandra Razor, jej nowa piosenka. Całość to słoneczny, melodyjny pop i tekst o tym, jak łatwo zgubić własny kierunek w pogoni za kolejnymi celami. Nowy singiel Sandry, zatytułowany Dalej, skłania do refleksji nad presją ciągłego rozwoju i pytaniem, które w codziennym pędzie często schodzi na dalszy plan. Czego tak naprawdę chcemy? Utwór opowiada o poszukiwaniu własnej drogi w świecie pełnym bodźców, możliwości i oczekiwań. Nadmiar ambicji potrafi przytłoczyć, a nieustanne dążenie do czegoś więcej sprawia, że tracimy kontakt z własnymi potrzebami i oddalamy się od marzeń. Utwór dalej przypomina, że warto zwolnić, odnaleźć własne tempo i doceniać codzienne chwile, które z czasem mogą stać się tymi, za którymi najbardziej zatęsknimy. Muzycznie singiel stawia na prostotę i melodyjność. Oszczędny akompaniament tworzy subtelne tło dla wokalu Sandry, pozwalając wybrzmieć zarówno melodii, jak i tekstowi. To propozycja, która udowadnia, że czasem mniej znaczy więcej. Nowa piosenka Sandry Razor już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Pozostajemy przy polskich wydawnictwach. Po sukcesie poprzedniego wspólnego albumu Alien i Mighties wracają z kolejnym rozdziałem swojej muzycznej historii. Pomiędzy to tytuł drugiej płyty duetu, bardziej osobistej, dojrzałej i będącej zapisem wyjątkowego momentu w ich życiu. Tytuł albumu nie jest przypadkowy. Artyści znaleźli się między marzeniami a szansą na ich spełnienie, pomiędzy tym, o czym kiedyś tylko myśleli, a rzeczywistością, która nagle otworzyła przed nimi nowe możliwości. To właśnie ten stan, pełen emocji, wdzięczności, niepewności, miłości i ambicji stał się punktem wyjścia do stworzenia płyty. Alien i Mighties opowiadają o tym, co dzieje się, kiedy marzenia zaczynają stawać się rzeczywistością. Album składa się z 14 utworów, które pokazują różne strony tego samego etapu. Od emocjonalnych i osobistych historii, przez utwory o miłości i bliskości, aż po bardziej energetyczne numery. Pomiędzy to zapis chwili, której nie chcieli przeoczyć. Na koniec sięgamy po kolejne premiery, które wylądowały na playliście muzycznego radia. Lost Frequencies z nowym singlem Don't Forget About Me, Shanga i Lamane, a także Alessi Rose i Fun. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle teraz z naszej strony. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Czas na region. Podsumowanie Anna Tarkota.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na podsumowanie wydarzeń dnia w regionie. W nich m.in. o wczorajszym Dniu Edukacji Narodowej, który odbył się w Jeleniej Górze. Także odpowiemy na pytanie, jak zachować się, kiedy pojawi się zagrożenie. Na koniec bardzo ważna informacja dla zmotoryzowanych. Zapraszam na szczegóły. A na początek powracamy do wczorajszej uroczystości, jaka miała miejsce w murach Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Chodzi o Dzień Edukacji Narodowej. To była okazja, aby podziękować i nagrodzić pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W trakcie uroczystości wręczono nagrodę prezydenta miasta dla 9 dyrektorów szkół, 27 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi, a także stypendia naukowe dla 75 uczniów. Nie zabrakło słów o bezpieczeństwie w szkołach. Najmocniejsze wystąpienie miała przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego, która nie owijała w bawełnę.
3: Mamy ten moment, gdzie musi jasno wybrzmieć, że decydenci powinni zrobić coś dla bezpieczeństwa pracowników oświaty we wszystkich placówkach oświatowych, począwszy od przedszkoli, skończywszy na innych placówkach oświatowych. Sylwia Gatz-Suflet, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej Górze. Będziemy jasno mówić, czego my oczekujemy jako pracownicy oświatowi, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni, że uczniowie są ważni, rodzice są ważni, ale dla mnie, przynajmniej dla mnie jako dla związkowca, bardzo ważni są pracownicy oświatowi. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że oświata chyli się ku upadkowi. Nie ma nauczycieli, ciągłe zmiany, brak stabilizacji powoduje i doprowadza do tego, że młodzi ludzie nie chcą przychodzić do zawodu i tu już nie mówimy o kwestiach finansowych, mówimy tu o wszystkich innych rzeczach, które się dzieją dookoła i w związku z powyższym starzeje się niestety środowisko nauczycielskie, środowisko pracownicze. Bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby to wszystko uległo zmianie.
1: W trakcie uroczystości wręczono nagrody prezydenta miasta dla 9 dyrektorów szkół, 27 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
4: Nagrodzić i podziękować nauczycielom, nie tylko nauczycielom, od kilku lat już prowadziliśmy taki zwyczaj, że też nagradzamy pracowników nieoświatowych. Ja zdaję sobie sprawę, że to wynagrodzenie nie jest aż takie, jakbyśmy wszyscy sobie życzyli i dlatego też chociażby ta nagroda, pokazanie, że pamiętamy, że ta ciężka ich praca w kształceniu dzieci z jednej strony i opieki z drugiej strony przez tych pracowników nieoświatowych, między innymi właśnie powoduje to, że później mamy tak wspaniałych młodych ludzi.
5: Nagradzanie nauczyciela to jest trudny wybór.
1: Elwira Kozak, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze.
5: Jeżeli ma się bardzo dobry zespół pracujących nauczycieli czy pracowników administracji obsługi, to chciałby się wyróżnić wszystkich, bo jeżeli rzeczywiście dostrzega się tą współpracę, jeżeli tworzy się atmosferę, dobrą atmosferę pracy, to pracują wszyscy na ten jeden zespół, a wyróżnia się tych, którzy jeszcze więcej są bardziej zaangażowani, no i trzeba jakoś tam wybrać, zawsze jakoś te gradacje tych zasług trzeba prowadzić.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Jak zachować się, gdy pojawi się zagrożenie? Gdzie szukać schronienia i jak zadbać o bezpieczeństwo najbliższych? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas krajowego treningu rodzinnego w Zgorzelcu. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej nr 3 przy Armii Krajowej 10A. Szczegóły przedstawia Renata Burdosz, rzecznik Zgorzeleckiego Urzędu Miasta.
6: Pod okiem Straży Pożarnej i Policji uczestnicy będą mogli przećwiczyć zachowania po ogłoszeniu alarmu. Dowiedzą się, jak opracować rodzinny plan działania na wypadek kryzysu, czy co powinien zawierać uczniowski zestaw bezpieczeństwa. Dowiedzą się też, tutaj taka informacja dla rodziców ważna, jak szkoła dba o bezpieczeństwo dzieci w sytuacjach zagrożenia.
7: Podczas spotkania uczestnicy poznają również zasady reagowania na alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz dowiedzą się, jak przygotować się na sytuacje wymagające szybkiego działania. Ważnym elementem będzie opracowanie rodzinnego planu kryzysowego, obejmującego m.in. sposób kontaktowania się z bliskimi i ustalenie miejsca spotkania na wypadek konieczności opuszczenia domu. Trening odbywa się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorzy podkreślają, że wcześniejsze przygotowanie może pomóc zachować spokój i uniknąć błędów w chwili zagrożenia.
6: Myślę, że to bardzo cenne, żebyśmy wyrabiali w sobie takie nawyki. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby poświęcić trochę czasu na poznanie tych zasad. Przygotowani łatwiej będziemy reagować i działać bez stresu. Będziemy wiedzieli, co robić, gdy pojawi się zagrożenie.
7: Krajowy trening rodzinny rozpocznie się w sobotę w Zgorzelcu o godzinie 10 i potrwa do 14. Udział jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy szczególnie zapraszają rodziny z dziećmi. Zgorzelec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: A na koniec ważna informacja dla kierowców. Od jutra ruszają trwają prace naprawcze na obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze. Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 337 został podzielony na etapy, informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.
8: Jeden z etapów przewiduje wyłączenie pasa ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch pojazdów będzie się odbywał tylko i wyłącznie w kierunku Jeleniej Góry. Objazd wytyczony zostanie ulicą Wrocławską. Natomiast na pozostałych etapach wystąpią wyłącznie odcinkowe zwężenia jezdni. Łączny koszt realizacji całej inwestycji to 728 640 zł i pokryty zostanie głównie z budżetu państwa, ze środków rezerwy celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tutaj mówimy o powodzi z 2024 roku. I to dofinansowanie jest w kwocie 596 400, natomiast brakującą część dołoży budżet miasta Jelenia Góra 132 000 zł. Termin zakończenia wszystkich prac to połowa listopada bieżącego roku. Oczywiście prosimy o śledzenie oznakowania i stosowanie się kierowców do zmiany organizacji ruchu oraz zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie objętym pracami.
2: Dziękuję za uwagę i to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy na dzisiaj. Zapraszamy jednocześnie na piątkowe raporty regionalne. Pierwszy z nich na antenie Muzycznego Radia pojawi się o 5.30. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Tam obiecujemy wam świetny klimat i muzykę. Muzykę, która potrafi odmienić nawet najbardziej smutny, taki klasyczny, zwyczajny wieczór. Zostańcie z nami, posłuchajcie, dajcie się porwać rytmom, bo wieczór jest po to, żeby poczuć coś więcej niż tylko upływający czas. Niech muzyka będzie najlepszą częścią dzisiejszego dnia. Tego życzę wam, no i też sobie, bo będziemy razem do północy. Witamy, zapraszamy na początek mocny strzał. Rapture, Rapture wjeżdża.

No mam nadzieję, że podobał wam się początek. No to pomyślcie sobie w swoich głowach, co to będzie na koniec. Na koniec uderzymy i to przepotężnie. To Muzyczne Radio, festiwalowe dźwięki. Dobry wieczór. Dobry wieczór w sensie takim, że się z wami witam. Tylko, że to jest już dobry wieczór dzięki takim numerom jak Rapture, How Do You Feel, czyli Blue Monday.

najsłynniejszy klasyk wszechczasów muzyki, świata muzyki elektronicznej, nawet nie DMC, po prostu świata, i tyle wam powiem. Kawa wieczorową porą niepotrzebna, zbędna, bo wjeżdża SM Trax i Got the Groove.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal hitów.
1: Teraz jest nasz rytm taki życiowy, bardzo fajny, spokojny. Drobne bity. I ten refren. Sunshine Day. Można zaśpiewać sobie jutro po ranku przy goleniu. Jeśli panowie macie ochotę, to naprawdę działa. Od razu dzień będzie lepszy, lżejszy, uśmiechnięty, fajniejszy. A problemy będą bardziej błahe. Crazy Biza. A za chwilę

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: No, wyjechał wam teraz na spotkanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej muzyki trance. DJ, który słynie z potężnych melodii, dobrych dropów. Festiwalowy DJ. Porywa tysiące ludzi. Zawsze. Jego muzyka łączy emocje. Dobrą dynamikę. Taką klubową noc i moc. Kiedy Marlo pojawia się za konsoletą, moi drodzy, jedno jest pewne. Trance nabiera prędkości. A energia? Energia nie zna granic. Tak będziemy bawić jutro. Mniej więcej o tej porze. Urodzinowe. I z piękną cyferką. Wydanie listy DMC. 1450. Namawiam, zachęcam. Start o 20:00.

0: Автопромоція. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń dyrektor ZOO w Łącznej. Jutro paliwa tańsze, ale dla kierowców nadal bardzo drogie. Prezes PiS wzywa w Krakowie do jedności na prawicy. Marcin Krzemiński. Bez aresztu, ale z szeregiem ograniczeń. Dyrektor prywatnego ZOO w Łącznej. Sąd w Wałbrzychu zakazał Marcinowi Nowaczykowi wstępu do ogrodu i kontaktu ze współpracownikami. Ma też dozór policji i poręczenie majątkowe.

0: decyzja nie wstrzymuje akcji wywozu zwierząt, która trwa od wtorku na terenie zamkniętego i pilnowanego przez policję zoo, co Nowaczek nazywa zwykłą kradzieżą.
1: Mieliśmy cały czas opiekunów, cały czas były zwierzęta karmione. Według mnie były dobrze odżywione. Mieliśmy w pełni wyposażony gabinet weterynaryjny i dwóch lekarzy weterynarii zatrudnionych na etacie.
0: Adwokaci zapowiadają walkę o odzyskanie zwierząt i uchylenie środków zapobiegawczych. Prokuratura z kolei złoży zażalenie na decyzję o braku aresztu. Rządowy alert dla Lubelszczyzny. SMS-y RCB trafiły do mieszkańców regionu około 2 godziny temu. Chodzi o kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę niedaleko polskiej granicy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewniło, że sytuacja jest monitorowana i że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,95, na diesla 8,03, ale kierowcy mówią, że to nadal drogo.
2: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Resort Energii twierdzi, że i tak ceny paliw w Polsce należą do najtańszych w Europie. Jarosław Kaczyński wzywa do jedności na prawicy. Podczas konwencji w Krakowie na rok przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS zaapelował o utworzenie jednej dużej listy patriotycznej.
3: Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody. Przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd.
0: Kaczyński oskarża obecny rząd, mówi o niszczeniu Polski i jak zaznaczył, tu cytat, tylko Zjednoczona Prawica może pokonać obecnie rządzących. Iga Świątek i Maja Chwalińska mają szansę na duży sukces w turnieju w Wuhan. W Chinach już dotarły do najlepszej ósemki, a teraz czeka je walka o półfinał. Przemysław Pozowski.
4: Obydwie nasze tenisistki mają szansę na awans do półfinału turnieju w Wuhan. Pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska, którą czeka mecz z bułą numer 3 na świecie, czyli z graczynką Marią Sakkari. Tak, tą samą, która pokonała w drodze do finału tegorocznego Roland Garros. Iga Świątek, ona zagra po godzinie 13 polskiego czasu. Będzie mierzyć się z kolei z Amerykanką Ann Lee. To jest obecnie 31. zawodniczka w światowym rankingu, która jest w Chinach w bardzo dobrej formie. A Iga Świątek, przypomnijmy, wciąż walczy i wciąż ma szansę, by po tym turnieju znaleźć się na liście zawodniczek, które będą już bardzo blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals,
0: czyli turnieju z udziałem 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Festiwal hitów.

Niebek, wam, ale mi się oko zaszkliło, kiedy słyszałem ten pierwszy riff chwilkę temu. Don Diablo, piękna wersja. Smok z Waterem w duecie. 12 po 21, tu muzyczne radio. Ładujemy was maskę na to. Kto zna to śpiewa, kto nie zna się uczy, bo warto. Utwór był grany 30 lat temu, 40 lat temu, będzie też za kolejne 20.

0: Festiwal hitów.
1: No to panowie, wjeżdżę w waszą stronę. Dobry hausioł, bo podmiksowany przez Crazy Biza. Jak wjeżdża gdzieś Crazy Biza, to wiadomo, że będzie pod nóżkę. King of My Castle, jeden z największych klasyków muzyki świata elektroniki, ale tej hausujących, wibrujących. Wemdy Project, a za chwileczkę Forever. Piękny trans, zaskoczymy was, to pewne. Muzyczne radio wieczorową porą i festiwal od hit, kwadrans po 21.

Jak to, moi drodzy zakochani? Zakochani? Drive Moon Forever. No to jeśli to wam się podobało, to ten utwór też spowoduje, że popłyniecie.

0: Festiwal hitów.
1: To było przeżycie, moi drodzy. Co więcej niż muzyka, to podróż przez emocje, przestrzeń i dźwięki, które potrafią przenieść nas w zupełnie inny wymiar, powiem wam. To hipnoza i tyle wam powiem. Rytmu, muzyki. Dzięki za bobinę, Refugee, Dud.

0: ATB, ta wersja 9PM to spotkanie z legendą muzyki elektronicznej w świeżym, nowoczesnym, kosmicznym wydaniu. Charakterystyczny taki gitarowy riff, pulsujący rytm i klimat przypominają, że no wiemy, dlaczego ten utwór zapisał się w historii. Sofer, 9PM, a teraz...
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Martin Janssen.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: moi drodzy, jeśli ktoś z nami się nie poleciał z emocjami bardzo, bardzo wysoko, no to, to ma te emocje z kamienia. Tu było wszystko to, co najlepsze. To, co budujące. Świeże, gorące, wspomnieniowe. 100% na 100. Polecam wam bardzo festiwale. A my powolutku dojechaliśmy do końca.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 22.
1: Czas na wiadomości.
2: Tragedia na Kujawach. Nie żyje dwóch nastolatków. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Lech Poznań z kolejną przegraną w Lidze Europy. Marcin Krzamiński. Tragedia w Kujawsko-Pomorskiem. Zginął dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim. Jak relacjonuje policja, pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców. Żeby ich wydostać, strażacy musieli podnieść ciągnik. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Lubelszczyźnie odwołany. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowano mieszkańców. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Alertem pierwszego, czyli najniższego stopnia, objęte będzie do rana 9 województw w centrum i na wschodzie. Chodzi o obszar od Kętrzyna i Suwałk przez Warszawę, Lublin, Dąbrowę Górniczą, Mielec i Chełm. Miejscami widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Będą dopłaty dla rolników na hodowlę trzody chlewnej. Ostatnie gospodarstwa podupadły m.in. przez afrykański pomór świń. Resort rolnictwa proponuje teraz 1000 zł do każdej sztuki. W sumie to 400 milionów złotych, mówi minister Stefan Krajewski.
3: Warunek jest jeden, indywidualne oznakowanie, tak żeby nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości, żeby nie pojawiały się w miejsce jednych sztuk zamienione, podmienione. Tutaj będzie to wszystko jasne i klarowne.
2: O pieniądze rolnicy mogą się starać już od 22 października do 16 listopada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Państwowa Inspekcja Pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Inspektorzy chcą ustalić, czy prezes Bogdan Święczkowski złamał prawo, nie przyjmując do pracy nowych sędziów Trybunału. W tym gronie jest m.in. sędzia Maciej Berek. Święczkowski twierdzi, że sędziowie nieskutecznie złożyli swoje ślubowania i nie chce im przydzielić spraw do orzekania, mówi sędzia Magdalena Będkowska.
4: My chcemy orzekać, natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to orzekanie jest niemożliwe, skoro sędziom prawidłowo wybranym przez Sejm nie umożliwia się wykonywanie obowiązków sędziowskich.
2: Postępowanie Inspekcji Pracy może potrwać kilka tygodni. Sprawą, co zapowiedział już prokurator generalny, zajmie się też prokuratura. Lech Poznań nadal bez punktów i bramek w Lidze Europy. W drugiej kolejce rozgrywek uległ na swoim stadionie 0-4 Bayerowi Leverkusen. 4 bramki stracili Lechici też w pierwszym starciu w Londynie z Crystal Palace. Za tydzień kolejosz zmierzy się w Poznaniu z angielskim Sunderland. To również ciężki przeciwnik, więc również o punkty i bramki będzie bardzo ciężko. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyka. Stryfa, 79.

0: To Muzyczne Radio. Tu muzyka bez biletów, bez kolejek, bez kontroli żadnej. Po prostu stańcie, posłuchajcie. 70, 80, 90. Będą utwory z parkietów, prywatek. Muzyka z magnetowidów. I wszystkie te utwory, które zauraczały nas dawno, dawno temu. I to bardzo, bardzo mocno. Fensy, dziękujemy.
1: Muzyczne Radio.
0: New Kids on the Block. Dziś wieczorem. Tonight dla tych, którzy pamiętają, kochają i dobrze się bawią.

Trzeba przyznać, że Falco zawsze w nienagannie skrojonym garniturze wykonywał wszystkie utwory swoje na koncertach, na teledyskach, wszędzie tam, gdzie był, to pachniał elegancją. Muzyczne radio i strefa. No i czas na gitarę. Dobrą gitarę. A jedną z nich miał zawsze Gary Moore.

Tak już tak nie zarejestrowałem ostatnimi czasy, ale rzadko sięgamy po doktora Albana. Za bardzo proszę mi przypominać częściej One Love, When the Beat Go On, jak najbardziej.

Madonna. Numer uno to ci sami, którzy zawsze wyśpiewują nam Tora, Tora, Tora. A teraz charakterystyczne, takie bardzo ładne, harmonijne, melodyjne wokale, lekko country, popowe, naprawdę coś fajnego. Wiele lat człowiek nie słyszy tego nagrania, a jak się pojawia, to tak jakoś tak miło się robi. A uśmiech pojawia się sam.

takie przeboje udowadniają, że prawdziwa melodia nie potrzebuje żadnych tam efektów specjalnych. A trafia, a trafia. Ta też trafia, ale zupełnie inny klimat. Zuza czy Zuneńka jakoś tak.

0: 79.
1: Nasz artysta, który no, stworzył kilka utworów. No i to one udowadniają, że te utwory się nigdy nie starzeją. Only you. Don't cry tonight.

setki, dziesiątki, tysiące razy oglądany teledysk Let's Dance Davida Bowie. No, kiedyś tak było, że jak się media uczepiły jednego teledysku, to był grany, grany i grany non-stop. Ten mało, ten to teraz leci. Javanotti, Serena Terap, 23 po 23. Muzyczne radio zmierza ku relaksowi.